0: czasów takich jak pandemia. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Uczelnia będzie współpracować też z innymi służbami, policją i strażą pożarną. Do Lublina wraca program darmowych szczepień dla seniorów przeciw pneumokokom. Mogą z niego skorzystać osoby starsze, które wcześniej nie były szczepione przeciw tym bakteriom wywołującym groźne choroby układu oddechowego. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: Bakterie są szczególnie niebezpieczne właśnie dla osób starszych z obniżoną odpornością i z chorobami przewlekłymi.
3: Dlatego serdecznie zachęcamy mieszkanki, mieszkańców w wieku senioralnym do uczestnictwa w miejskim programie.
2: Mówiła mi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza, a szczepienia realizuje w sumie 16 placówek na terenie całego miasta. Zainteresowani mogą zgłaszać się do przychodni niezależnie od miejsca, w którym korzystają z podstawowej opieki zdrowotnej. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Program realizowany jest do wyczerpania zapasów do listopada. Szczegóły na lublin.eu. Turyści krytykują nowy, całodobowy parking w nadmorskim lesie w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. Na jedynej drodze do plaży ustawiono parkometry, które pobierają 10 zł za godzinę postoju. Jak mówią naszemu reporterowi Maciejowi Bąkowi odwiedzający, to stawka wyższa niż w centrum Gdańska.
4: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
5: Ja uważam, że to jest za drogo, stanowczo za drogo, te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, dwie, trzy, powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
6: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze na 3 godziny na plażę i...
7: Leśnicy mówią, jak nie chcecie, to idźcie piechotą z Mikoszewa, czyli te 2 kilometry.
6: Aha, na takiej zasadzie, nie? Że...
1: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiat i utrzymanie szlaków. Wrocławski rynek zamienił się w jarmark świętojański, choć skala wydarzenia jest znacznie mniejsza niż w przypadku jarmarku bożonarodzeniowego. Na stoiskach pojawiły się rękodzieło, pamiątki i jedzenie, a ceny przekąsek zaczynają się od kilkunastu złotych i sięgają ponad 50.
8: Myślę, że to też fajny pomysł.
9: Ja chociaż widać, że takich tłumów nie przyciąga jak bożonarodzeniowy.
10: My nie przyjechaliśmy na jarmark i nie wiedzieliśmy, że jest, to nie był nasz cel, więc szukanie krasnali jest naszym celem.
11: Zwykle kojarzy nam się Wrocław z grudniowym jarmarkiem.
10: Tak, dokładnie. Trochę jesteśmy zaskoczeni, bo przez to jest też dużo ludzi i tych krasnali nie ma, bo są pozasłaniane, no, ale dajemy radę, szukamy krasnali.
12: Jest przyjemnie, można usiąść. Tym bardziej, że pogoda dopisuje w końcu.
11: Smacznego. A jak ceny?
13: Przystępne.
1: Ładnie. Z turystami rozmawiała wrocławska reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Jarmark świętojański będzie działać do końcówki czerwca. Jest spora szansa, że tegoroczne lato będzie upalne i suche. Z prognoz wynika, że najprawdopodobniej lato znów będzie cieplejsze od normy klimatycznej. W pierwszej połowie czerwca temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie Celsjusza, a w drugiej do 24. I będą to wartości powyżej normy wieloletniej. W lipcu i sierpniu temperatury też mają być wyższe od przeciętnych.
14: Z jednej strony mamy wyższe temperatury od temperatur przeciętnych, a z drugiej mniejsze opady.
15: Według obecnych wyliczeń modeli numerycznych taka sytuacja jest prognozowana. Wynika ona z dominacji wyżów nad Europą Centralną i te właśnie wyże mają być czynnikiem dominującym.
14: Na ile wpływ na to zjawisko będzie miało El Niño?
15: Obecne prognozy wskazują na większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
1: Mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Mateuszem Szkudlarkiem Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW. Eksperci podkreślają jednak, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą nieprzewidywalność, a prognozy długoterminowe mogą się jeszcze zmieniać.
16: Radio Z. Pierwsze źródło.

0: Punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
1: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
0: Każdy z nas ma inny.
2: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
3: To nie przerywaj.
0: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
4: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
0: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Szef MSWiA reaguje na apel premiera i zapowiada, sprawca rajdu nad Morskie Oko zostanie rozliczony za naruszenie porządku publicznego. Na wniosek policji trafi na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren Polski na 5 lat, poinformował Marcin Kierwiński. W piątek mimo zakazu ukraiński influencer przejechał sportową korwetą 8-kilometrową trasę w Tatrzańskim Parku Narodowym. Policja ukarała go mandatem w wysokości 100 zł, choć taryfikator za takie wykroczenie przewiduje karę do 5 tysięcy. Według policji mężczyzna miał wprowadzić funkcjonariuszy w błąd, twierdząc, że jedynie wjechał za szlaban i zawrócił. O pilne wyjaśnienie tej sprawy i wyciągnięcie konsekwencji do MSWiA zwrócił się premier Tusk. Internetowa zbiórka prowadzona przez influencera Łatwoganga przekroczyła już 11 400 tysięcy. YouTuber jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego chłopca chorego na dystrofię mięśniową. Koszt terapii sięga kilkunastu milionów złotych. Po drodze Łatwogang nie śpi, ale co jakiś czas zatrzymuje się na stacjach benzynowych, gdzie trochę odpoczywa. Towarzyszą mu coraz większe tłumy jego zwolenników.
6: Słuchajcie, na pewno damy radę. Dociskamy, leki mamy, wszystko mamy dobrze, jest ogólnie dobrze, prysznic nie ma opcji, nie będziemy się myć. Fajnie w ogóle, ludzie się cieszą, jedzą truskawki, uśmiechamy się wszyscy. Kurde, porobią teraz z ludźmi zdjęcia, ale szczerze jestem tak, przysięgam, ale muszę odpocząć.
5: Łatwogang poprosił fanów, by nie musiał wracać z Gdańska do Zakopanego, co wcześniej zapowiadał w ramach zbiórki. Otrzymał zgodę swoich followersów. Przyznał, że przedsięwzięcie go przerosło i ma problemy zdrowotne, ale zapewnia, że do Gdańska dotrze. Do celu zostało mu jeszcze 220 kilometrów. Jedzie nieprzerwanie od 34 godzin.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Radio Z i już.
0: To jest powtórka programu. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
8: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. A dzisiaj moimi Państwa gośćmi są pan Krzysztof Mulawa, Konfederacja.
9: Dzień dobry.
8: Pani Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska.
10: Dzień dobry.
8: Pan Ryszard Petru, Klub Centrum.
11: Dzień dobry.
8: Pan Andrzej Szejna, Lewica.
12: Dzień dobry.
8: Pan Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość.
13: Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu.
8: Szanowni Państwo, wśród spraw, którymi Polacy dzisiaj żyją, jest na pewno to. Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Dziś nasz napastnik pożegna się z kibicami w swym ostatnim meczu na Camp Nou. Co Państwo na to? Wielu Polaków dzisiaj tym żyje. Janusz Cieszyński.
13: Myślę, że Robert Lewandowski zrobił fantastyczną karierę. Świetny przykład tego, że bardzo ciężka praca i talent dają fantastyczne rezultaty. No, zjeździł pół piłkarskiego świata, wszedł na ten Olimp piłkarski. Trzy mistrzostwa chyba w cztery sezony w Barcelonie.
8: W Barcelonie, tak. Wcześniej w Bayernie i w Lechu Poznań, który no, w Bayernie, roku także jest mistrzem.
13: Ja pamiętam jeszcze Lecha grającego w pucharach pod wodzą Franciszka Smudy. Był taki sezon, że całkiem daleko zaszli. No mówię, super kariera, oby jak najwięcej takich piłkarzy Polska miała w przyszłości.
8: Nie dostrzegam, proszę, żeby wybaczyć, nie idziemy na Mistrzostwa Świata, Andrzej Szejna.
12: Ja myślę, że wszyscy mamy takie same emocje, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego.
3: I chyba dokonał dobrego wyboru w dobrym momencie. Chyba.
8: Ale jeszcze my nie wiemy dokładnie, gdzie to odchodzi. Prawdopodobnie takie są plotki do Arabii Saudyjskiej.
3: No ale to już nie jest chyba, to chyba jest na takiej zasadzie, jak słowa piosenki, że lepiej zejść z barykady niepokonanym. I on właśnie taki schodzi, niepokonany. Będzie dalej kontynuował swoją karierę, ale chyba już bardziej lajtowo. Może będzie jeszcze wartościowy, a na pewno będzie wartościowy dla polskiej reprezentacji. No, te emocje, ta duma z tego piłkarza chyba to jest to nasze prawie dobro narodowe, które nas nie różni i pewnie nie poróżni przy tym stole.
8: Katarzyna Lubnauer będzie na pewno jednego Polaka mniej w Lidze Mistrzów.
9: No niewątpliwie, natomiast nie ma żadnych wątpliwości, że żebyśmy weszli do tych mistrzostw świata, to pewno potrzebowalibyśmy trochę więcej takich Lewandowskich, w związku z tym jeden piłkarz oczywiście nie jest w stanie sam awansować. Myślę, że przede wszystkim pamiętajmy o tym, że on bardzo długo ma 37 bodajże lat, w związku z tym to jest rzeczywiście w przypadku piłkarza dość zaawansowany wiek. Cieszy, że jeszcze chce grać, że jeszcze go to bawi, że sprawia mu to radość. Rzeczywiście odniósł tyle sukcesów, że myślę, że nie ma drugiego takiego piłkarza i to i wcześniej Borussii, w Bayernie i teraz w Barcelonie.
8: Ryszard Petru?
10: Oprócz tak talentu, jest. Ciężkiej pracy, trzeba mieć jeszcze wyczucie momentu. Tak, no dobry timing to jest kluczowa kwestia i wydaje
8: Uważa pan, że to jest dobry moment, ten moment chodzi z Barcelony?
10: Wydaje mi się, że on lepiej wie niż ja, kiedy ten moment nadszedł, ale jednak, tak powiedział kolega Szejna, odchodzi niepokonany, jednak po wielkim zwycięstwie, a nie jako osoba, która na przykład siedziała większość meczy, na przykład w kolejnym okrążeniu na ławce rezerwowych. To byłoby dużo gorsze odejście. W związku z tym timing wydaje mi się optymalny. Zakładam, że mógł jeszcze dalej grać, ale nie chciał grać właśnie na ławce rezerwowych za długo.
13: Czyli kontrakt się skończył.
8: No tak, ale alternatywą było rzeczywiście rola rezerwowego w Barcelonie.
10: No nie miał oferty, z tego co wiemy. Ciekawe, dokąd pójdzie, ale rzeczywiście jest tak, że ten wiek, który nam się wydaje, nam już osobom lekko starszym niż 37, wydaje nam się, że bez przesady, no ale to w przypadku piłkarza nie jest wiek, który można wygrywać wszystko. W związku z tym naprawdę wyczucie timingu i dobra strategia to było coś, co charakteryzowało Roberta Lewandowskiego przez bardzo
3: wiele. Lepiej niż politycy, bo zawsze można wskoczyć z powrotem na boisko.
10: W polityce można być aktywnym bardzo długo, w związku z tym akurat to jest pod tym względem fajniejszy sport niż piłka nożna, bo można być aktywnym przez całe życie.
8: Dużo,
13: Polacy by chcieli, żebyśmy my też poszli do Al-Hilal.
8: albo do Al-Nasr. Krzysztof Mlawa, bo też jeżeli Robert Lewandowski będzie regularnie grał, to nie jest wykluczone, że będzie walczył razem z polską reprezentacją o uczestnictwo w Mistrzostwach Europy. Mówię to ze smutkiem, bo nie gramy w Mistrzostwach Świata, ale Krzysztof Mlawa, bardzo proszę.
11: Każdy, kto z nas jeździ po świecie, to wiemy, że mamy teraz dwóch popularnych, zawsze mieliśmy popularnych, może trzech czasami ludzi, Polaków. Mówi się tak, Jan Paweł II zawsze jest wymieniany na całym świecie, Robert Lewandowski, czasem jeszcze Lech Wałęsa. Także życzymy Robertowi, żebyśmy właśnie nie kończyli tak jak on, jeszcze ze smutkiem, żeby jeszcze jakieś mistrzostwo zdobył, czy we Włoszech, mówi się o Juventusie, mówi się o Stanach Zjednoczonych, mówi się jeszcze o Katarze. Niech gdzieś jeszcze mistrza zrobi.
8: Szanowni Państwo, a my wracamy do wydarzeń politycznych. Bardzo proszę.
0: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
8: Jak Państwo słyszeli w wiadomościach Radia Z, premier zapowiedział szybkie wydanie rozporządzenia w sprawie tzw. transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Chodzi o rejestrowanie w Polsce małżeństw osób tej samej płci, ale to dotyczy takich małżeństw, które zostały zawarte za granicą. Posłuchajmy pana premiera.
12: W Polsce są różne poglądy na temat związków jednopłciowych. Motywowany tradycją, wyznaniem wiary, doświadczeniem, poglądami politycznymi. Także na tej sali różnimy się w tej kwestii swoimi poglądami, opiniami. Ale w jednej sprawie przynajmniej my nie możemy się różnić. To jest kwestia godności człowieka, prawa do szczęścia, prawa do równego traktowania przez państwo. Na końcu chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu.
8: Katarzyna Lobnauer, bo to jest tak, że decyzja premiera jest konsekwencją orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który na wniosek polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego uznał, że małżeństwa osób tej samej płci zawarte w innych krajach Unii Europejskiej powinny być w Polsce zarejestrowane, tylko że to było orzeczenie jesienią. Jesienią pan premier mówił, że Unia nam niczego nie będzie narzucać, a teraz nagła zmiana frontu. Premier mówi do swoich ministrów, szybko wydajcie rozporządzenie, z automatu właściwie wszystkie związki osób tej samej płci zawarte za granicą będziemy honorować.
9: Doprecyzujmy, to nie jest decyzja TSUE, tylko to jest decyzja bodajże 7 wyroków sądów administracyjnych w Polsce.
8: No tak, ale
9: Naczelnego Sądu Administracyjnego.
8: No tak, ale Naczelny Sąd Administracyjny, zanim podjął taką decyzję, to zapytał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wykładnię. I
9: oczywiście,
8: taka jest wykładnia
9: natomiast
8: TSUE.
9: W tej chwili już jest rzeczywiście też, jest chyba jeden z wojewódzkich sądów, również też przyjął taką samą linię orzeczniczą, który mniej więcej brzmi w ten sposób, że problemy techniczne z transkrypcją nie mogą być przeszkodą w tym, żeby uregulować kwestie małżeństw zawartych poza Polską w innych krajach Unii Europejskiej. I teraz musimy powiedzieć, dla nas jest dość oczywiste, dla bardzo wielu spośród nas, to, że w ogóle w Polsce powinno dawno zostać uregulowana kwestia związków partnerskich i to powinno już rzeczywiście funkcjonować. Jest w tej chwili w Sejmie ustawa, która myślę, że w najbliższym czasie też będzie głosowana, bo już wiem, że ostatnio przechodzi procedury w ramach komisji specjalnej dotycząca statusu osoby najbliższej. To jest jeden z tych elementów, które pozwalają na uregulowanie sytuacji życiowej osób, które nie mogą zawrzeć małżeństwa albo nie chcą zawrzeć małżeństwa, bo tam dotyczy to również par heteroseksualnych. I dla mnie jest dość oczywiste, że państwo powinno ułatwiać ludziom życie, a nie utrudniać. Dobrze, no, wszystkich polityków proszę, jest to, żeby ułatwiać ludziom
8: pani minister,
9: życie.
8: Ale po pierwsze, moje pytanie brzmi, co się stało między jesienią, kiedy premier w listopadzie mówi, Unia nam niczego nie będzie...
9: Zapadło 7 kolejnych wyroków sądów polskich, które dobrze, jednoznacznie wskazywały, że linia orzecznicza, a my jesteśmy państwem praworządnym, które powinno przestrzegać wyroków sądów
8: jeżeli
9: polskich.
8: Jeżeli mamy w Polsce równość obywateli, to po decyzji premiera sytuacja wygląda tak, że osoby tej samej płci, które zawarły związek za granicą, będą w Polsce zarejestrowane, a osoby tej samej płci, które chciałyby zawrzeć taki związek w Polsce, nie mogą tego zrobić.
9: Rzeczywiście, bo w polskim prawie nie ma tego typu instytucji.
8: Nie, ale to wiemy, tylko że na czym polega w takim razie równość? Jeżeli ludzie, Polacy mogą za granicą zawrzeć taki związek i polskie państwo go uzna, a w Polsce nie mogą go zawrzeć.
9: Jeżeli mnie pan pyta, czy powinny w Polsce być związki partnerskie, to ja mówię bardzo jednoznacznie tak. I chciałabym, żeby były jak najszybciej wprowadzone. Natomiast nie jest tajemnicą, że nie ma do tego odpowiedniej większości w Sejmie i również myślę, że byłby problem z podpisem pana prezydenta. Dlatego jest przyjęta dość ułomna, według mnie, chociaż idąca w dobrym kierunku ustawa, która jest w tej chwili w Sejmie i która mam nadzieję, że zostanie przegłosowana o statusie
8: osoby najbliższej. Ale nie pani chce to doprecyzować. Czyli wy się godzicie na takie rozwiązanie. Premier mówił w kampanii wyborczej, że powinny być związki partnerskie, że to będzie jedna z pierwszych decyzji. Wy finalnie zakładając, że będzie weto Karola Nawrockiego do jakichkolwiek
9: nie.
8: przepisów...
9: My nie mamy też większości w ramach koalicji. Zauważmy, że dobrze, nie macie jednoznaczna postawa ze strony PSL-u dotyczące tego, że na związki partnersko, jakie takie się nie zgadzają. Dobrze, stąd czyli... kompromis rządowy, jakim jest ustawa o statusie osoby najbliższej.
8: Czyli mamy ustawę o statusie osoby najbliższej, takie najbardziej delikatne możliwość związania dwojga osób tej samej płci. Być może Karol Nawrocki zawetuje. Nie mamy ustawy o związkach partnerskich, nie ma mowy oczywiście o związkach małżeńskich, a jednocześnie państwo dopuszczają małżeństwa zawarte za granicą, będziecie je rejestrować. Czy nie widzi pani tutaj jakiejś sprzeczności?
9: No tak, tylko że wtedy funkcjonują tylko te przepisy prawa, które mają charakter taki ogólny w ramach Unii Europejskiej, czyli
8: wszystko no nie, ale wskazuje... ja to wiem, tylko czy nie
9: ale
8: widzi
9: nie,
8: pani tej sprzeczności?
9: W tej sytuacji wiemy, że na przykład tego typu małżeństwa będą miały prawo dotyczące, nie wiem, zasiłku, czyli dotyczące różnych programów społecznych, będą miały prawa dotyczące
8: pani
9: prawdopodobnie
8: minister,
9: ubezpieczenia
8: ja
9: w ramach
8: pytam.
9: Edukacji.
8: Ja nie o to
9: zdrowia.
8: Pytam. Ja mówię natomiast... o tym, że nie, mimo obietnic, nie daliście ludziom tej samej możliwość zawierania związków tej samej płci w Polsce, za to będą mogli zawierać małżeństwo za granicą i one przez polskie państwo będą rejestrowane.
9: Po pierwsze, jesteśmy państwem praworządnym, więc przestrzegamy wyroków sądu, a wyroki sądu brzmią w ten sposób, że powinna być ta transkrypcja tych małżeństw. Po drugie, zauważmy, że przeprowadzamy w tej chwili przez Sejm ustawę o osobie najbliższej. dalej.
8: To nie jest to samo.
9: No tak, ale jak pan mnie pyta, to ja jestem
8: Ja zastanawiam się, czy pani nie widzi tu sprzeczności, że...
10: Panie redaktorze, jest sprzeczność, ale taka rzeczywistość po prostu. Nie ma w Polsce takiego prawa.
9: Nie mamy większości, to wtedy...
10: Nie, jest sprzeczność, pan ma rację. No, ale co w związku z tym? To jest realpolitik. Mamy sytuację, w której ktoś zawarł związek małżeński w Berlinie i chce, żeby była transkrypcja w Polsce i taką rzecz musimy mu umożliwić, a w Polsce nie ma takiego rozwiązania i nie ma większości na to i takiego prawdopodobnie w najbliższym czasie nie będzie.
8: Czyli wy mówicie mniej więcej tak, obiecaliśmy to ludziom, mówię o przedstawicielach koalicji, nie jesteśmy w stanie tego dowieźć, bo mamy opór PSL-u, bo prezydent, w związku z tym jedźcie sobie do Berlina.
10: Nie. Niech będzie, że jedźcie to małżeństwo. Sobie, tylko akceptujemy fakt, że takie małżeństwa
9: takie są
10: zawierane. Ale nie szukajmy rozwiązań optymalnych, tylko rzeczywiste. No to jest możliwe, to jest możliwe. Po prostu nie będziemy...
9: Ja chciałem optymalne, to śmieci, ale szuka, nie ma.
10: Świata doskonałego. Nie,
13: to wy obiecaliście. Wy to obiecaliście.
10: A wy wetujecie.
13: Pan prezydent Karol Nawrocki jeszcze nie dostał żadnej ustawy.
10: Ale sygnalizował, że będzie wetował.
13: To jest pierwsza kwestia. No powiem tak, Donald Tusk w Polsce wprowadza model izraelski, bo tak dokładnie jest w Izraelu. W samym państwie Izrael ślub można wziąć wyłącznie przed obliczem rabinatu, ale jeżeli się wyjedzie za granicę, to dowolnej czy konfiguracji płciowej, czy to jest cywilny, czy muzułmański, czy jakkolwiek inny, tam się dostaje zaświadczenie, przyjeżdża się do państwa, no i Izrael wszystkie takie właśnie małżeństwa honoruje, zawarte za granicą, no i państwo chce wprowadzić taki model izraelski. Natomiast w mojej ocenie cała ta sprawa, jak to Donald Tusk jest tego mistrzem, to jest temat zastępczy, żeby nie było tam...
8: Panie ministrze, to jest orzeczenie europejskich sądów, dotyczy to konkretnych ludzi i ich życia, więc to nie jest do końca...
13: Panie redaktorze, to jest... Oczywiście, ja mam wielki szacunek do tych osób, dlatego, że on jest im należny, jak każdemu z nas.
9: Ale nie dam im praw.
13: Spokojnie. Ja nie powiedziałem, żeby nie dawać im praw, także to jest pani interpretacja.
8: Natomiast
13: mamy sytuację dzisiaj taką, w której ze spraw właśnie tych indywidualnych robi się sprawę ogólnopolską, ogólnopolityczną. Podczas gdy rzeczywistość w polityce się zmienia, w mojej ocenie tutaj należałoby najpierw w ogóle, jeżeli ktoś by chciał to robić, to zmienić konstytucję, bo wydaje mi się, że w Polsce konstytucja temu na to nie pozwala.
9: Zaradkiewicz miał potem, inne zdanie.
13: Pani minister, konstytucja mówi w Polsce, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny.
9: Nie, mówi, że jest potrzebna opieka.
8: Bądźmy precyzyjni, szanowni państwo. Tu są sprzeczne interpretacje konstytucjonalistów, jak w polskiej konstytucji każdy odczyta to, co chce. Ten paragraf 18, artykuł 18, przepraszam, brzmi tak. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polski. Część konstytucjonalistów wywodzi z tego, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, ale inni, wspomniany Kamil Zaradkiewicz, współpracownik Zbigniewa Ziobry, dzisiaj sędzia Sądu Najwyższego, który jest jednak bliższy waszemu obozowi, zwracam się do Janusza Cieszyńskiego, kiedyś interpretował to tak, że małżeństwo jest objęte szczególną ochroną, ale konstytucja nie wyklucza innych związków.
13: Ja rozumiem i tak jak pan słusznie zauważył, są różne zdania i według mojej wiedzy, ja ostatnio na przykład rozmawiałem na ten temat ze swoim kolegą konstytucjonalistą Krzysztofem Szczuckim, profesorem. On na przykład przychyla się do innej interpretacji niż ta profesora Zaradkiewicza. Wydaje mi się, że tutaj nie jest miejsce teraz na debatę o konstytucji.
8: Bo co proponował zmianę, więc ja mówię, że nie wszyscy tak uważają.
13: Nie powiedziałem, że nie zaproponowałem zmiany, tylko powiedziałem, że krokiem w tę stronę pierwszym w mojej ocenie powinno być ewentualne zmienienie konstytucji, jeżeli by się do tego znalazła większość, a następnie zmiana ustaw.
8: Dobrze, a jak sobie pana Janusza Cieszyńskiego. Tak. Czy pan by zagłosował za projektem ustawy o statusie osoby najbliższej? To jest ten projekt, który z trudem, w bólach uzgodniła koalicja.
13: No więc właśnie problem z tym projektem polega na tym, że to jest projekt, który nazywa się bardzo niewinnie jako projekt ustawy o osobie najbliższej, a de facto poprzez zmianę szeregu, nie wiem czy nie setek ustaw szczegółowych, de facto praktycznie zrównuje ten status osoby najbliższej z małżeństwem.
8: No tam adopcja redukcja na przykład nie jest możliwa, prawda?
13: Powiedziałem, że prawie zrównuje i
9: rzeczywiście
8: robi dużo.
13: Przepraszam, ale państwo się spokojnie wypowiadali. Proszę mi pozwolić dokończyć. Uważam, że poza oczywistymi sprawami, no wydaje mi się, że to chyba nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że w Polsce nie ma zgody na to, żeby była dopuszczalna adopcja przez pary homoseksualne, to tam właściwie, w dużym skrócie, moim zdaniem to jest za blisko małżeństwo, to jest takie prawie małżeństwo. Uważam, że to jest zbyt blisko i uważam, że projektodawcy prawdopodobnie celowo właśnie po to, żeby wokół tego ogniskować debatę polityczną, tak ten projekt przygotowali. I dlatego nad tym projektem, który jest, to ja prawdopodobnie, znaczy nie, na pewno zagłosuję przeciwko, natomiast uważam, że takie rozwiązania, które realnie ułatwiają ludziom życie, a w dobie technologii bardzo łatwo sobie to wyobrazić, to
8: realnie mówicie o tym od lat, to znaczy, że każdy projekt, który, cytuję, ułatwia tym ludziom życie, będzie przez was poparty, to przygotujcie taki projekt, który jest dla was do zaakceptowania. Nie zrobiliście to tego
13: ale
8: do tej pory.
13: Panie redaktorze, ale my skupiamy się na innych rzeczach. Ja przypomnę, że Donald Tusk obiecał to, że to zrobi.
8: Powiedziałem
13: o tym. Ale czy ja pana redaktora krytykuję? Pan redaktor zawsze mówi, jak jest.
8: Ja pokazuję, że premier tego nie zrobił, tylko że małżeństwa osób tej samej płci będą
13: proszę też nam pozwolić, jako Prawo i Sprawiedliwości, tak kształtować naszą agendę i tak przygotowywać projekty, jak my uważamy.
8: Ja staram się dociekać, co jest dla was do zaakceptowania, co nie.
13: W mojej ocenie ten projekt idzie dużo za daleko. Gdyby to był pakiet takich, no powiedzmy, oczywistych kwestii, jak na przykład uzyskiwanie informacji medycznych o osobie, z którą się na co dzień funkcjonuje.
8: To dzisiaj można upoważnić.
13: Ale panie redaktorze, ale to właśnie...
9: Chodzi o takie właśnie rozwiązania jak wspólnota majątkowa, jak możliwość
13: Właśnie moim zdaniem do tego się to sprowadza, że moim zdaniem jest społeczna zgoda, to ja mówię, jak ja oceniam, społeczna zgoda na pewien pakiet rzeczy, które już dzisiaj można by zrobić indywidualnie i żeby to się robiło jedną czynnością, a badanie nie ma zgody na to, żeby stworzyć coś, co jest bardzo zbliżone do małżeństwa. To jest moja ocena.
8: Mówi pan, wydaje mi się, elektorat Andrzeja Szejny ma inne zdanie.
3: Tak, ma inne zdanie. Moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość nie przyjmie żadnego projektu, który dawałby jakiekolwiek prawa osobom LGBT. Pamiętamy czasy rządów PiS-u, gdzie z telewizji publicznej opanowanej przez PiS lało się strumienie nienawiści, hejtu nie tylko do środowiska LGBT, ale wobec niezależnych sędziów, opozycji. To jest język Prawa i Sprawiedliwości, wyobrażenie państwa.
8: Ale rozmawiamy konkretnie teraz o tym.
13: O sytuacji,
8: którą mamy, że z tego, co mówi Janusz Cieszyński, no wynika, że prezydent pewnie będzie się kierować podobną logiką waszą ustawę, jeśli ona w ogóle przejdzie, to zawetuje i faktem będzie, że trzeba będzie dla tych osób, które chcą zawrzeć tego typu związki, jechać za granicę.
3: No tak, ale z punktu widzenia lewicy my widzimy to trochę inaczej, że presja ma sens, no ale oczywiście, żeby tego typu rozwiązania, które byłyby sprawiedliwe na gruncie konstytucji, czyli równego traktowania obywateli, a część z nich w Polsce jest wykluczona, żeby takie ustawodawstwo wprowadzić, musielibyśmy mieć większość, mówię tutaj o lewicy, a chyba, nie wiem, 50% poparcia i 50% w Sejmie, co jak na razie na horyzoncie się nam nie zarysowywuje, bo okazuje się, że nawet takie lajtowe propozycje, bo tak bym je nazwał, jak ustawa o statusie osoby najbliższej, która powinna być chyba zrozumiała nawet dla prawicy, nie znajdują poparcia. Jeśli chodzi zaś o wprowadzenie transkrypcji dokumentów małżeństwa w Polsce. No przecież to nie są standardy, jak pan poseł Cieszyński powiedział, izraelskie, tylko europejskie. Europejskie, naprawdę. I też patrząc na pana, chcę panu przypomnieć, że kwestie związane...
8: A tutaj ministrowi Cieszyńskiemu, no nie śmiem interpretować, ale bardziej chodziło o to, że powtarzam, nie dajecie takich praw obywatelom w Polsce, za to obywatele polscy za granicą
13: i
8: mogą skorzystać z takich praw.
13: Tam państwo umywa ręce od trudnej decyzji.
3: Odwróćmy to rozumienie. Odwróćmy to rozumienie. Pan redaktor postawił sprawę bardzo, można powiedzieć, precyzyjnie i ciekawie, ponieważ...
8: Nie, no,
3: tak,
8: nie
3: panie redaktorze, ciekawie, ponieważ no, sytuacja jest absurdalna. Absurdalna jest w ten sposób, że musimy dojść do sytuacji, w której to sądy w Polsce, na przykład chociażby w procedurze pytania prejudycjalnego i po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które to orzeczenie jest wiążące dla kraju, w sprawie którego to orzeczenie zostało wydane, okazuje się, to sądy wprowadzają zasadę, która, a więc równego traktowania obywateli poprzez uznawanie małżeństwa zawartego za granicą, a więc przez to, przez transkrypcję, te osoby będą nabywać prawa równe dla małżonków, ale nie we wszystkich dziedzinach oczywiście, nie we wszystkich kwestiach, na przykład nie dotyczy to adopcji.
8: No co,
3: to jest paradoks, że musimy dojść do sytuacji w Rzeczpospolitej Polskiej, że to sądy, nakazują to, co nakazuje nie tylko system wartości wynikający z polskiej konstytucji i równości, ale zwykłe poczucie sprawiedliwości.
8: Jak tutaj dyskutujemy, to pewnie każdy będzie miał inne poczucie wartości wypływające z konstytucji. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy się pogłosili o taki eksperyment intelektualny. Urzędy stanu cywilnego, które mają rejestrować tego typu związki zawarte za granicą, mają je rejestrować jako małżeństwa w Polsce. Rząd przygotuje rozporządzenie, gdzie będzie to sformalizowane, ale to urzędy stanu cywilnego będą podejmować decyzje w konkretnych przypadkach. Czy pan sobie wyobraża, zwracam się do Andrzeja Szejny, może jest jakby platformiano, lewicowy prezydent Rafał Trzaskowski w Warszawie, więc on będzie dokonywał transkrypcji. Są władze lewicowo-liberalne w Łodzi, w kilku innych miastach, natomiast gdzieś w jakiejś gminie, gdzie jest prawicowy burmistrz, niekoniecznie może chcieć, żeby w jego urzędzie stanu cywilnego dokonywano transkrypcji.
3: W świetle orzeczeń, po pierwsze jest rozporządzenie wydane przez premiera Gawkowskiego, wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego i
8: to będzie automat pana
3: Kierwińskiego, bo po drugie, jeżeli jakikolwiek urzędnik nie będzie chciał podjąć takiej decyzji, będziemy mieć czynienia z bezczynnością organu administracyjnego i znowu przysługuje droga sądowa, więc już dzisiaj mówię do wszystkich urzędników, wszystkich burmistrzów czy prezydentów z pieczęcią PiS-u w swojej legitymacji, nie idźcie tą drogą, ponieważ czeka tam na końcu tej drogi sąd, który wasze decyzje albo uchyli, albo was zmusi do podjęcia takiej innej decyzji, bo my jesteśmy krajem praworządnym.
10: Pójdą tą drogą, żeby zrobić z tego właśnie sprawę polityczną.
8: Krzysztof Mulawa, ja mam jeszcze jedno pytanie do państwa, ale tu zacznę od Krzysztofa Mulawy, bo kiedy w życie wchodził traktat z Lizbony zaakceptowany przez Lecha Kaczyńskiego, to Polska i Wielka Brytania zawarły tam taki protokół. I to jest protokół, który miał decydować o tym, że dla Brytyjczyków zwłaszcza w kwestii prawa pracy Unia im się mówiąc w skrócie, nie miesza do tego, co oni robią na krajowym podwórku ze krajowymi przepisami, a w naszych sprawach to były kwestie obyczajowe i rodzinne. I miało z tego wynikać, że organy unijne właśnie nie wprowadzają swoich interpretacji, które dotyczą spraw światopoglądowych. Jak to się ma do tego, co się teraz dzieje, Krzysztof Mulawa?
11: No właśnie, po pierwsze mamy w Polsce konstytucję, w ogóle temat już mógłby być zamknięty po tym przypomnieniu wszystkim wam, zwłaszcza tym, którzy nosili koszulki z napisem konstytucja.
9: Ale słuchał pan, co mówi pan redaktor
8: Krzysztof Mulawa, drodzy państwo, Krzysztof Mulawa, bardzo proszę. Krzysztof Mulawa inaczej rozumie ten paragraf.
11: Nie, panie redaktorze, bardzo nie zgadzam się z tym, co pan mówi, że ja coś mogę rozumieć albo nie. No konstytucja jest jasna. To jest jasne. Nie próbujmy tutaj własnych interpretacji stosować, bo konstytucja naprawdę dosyć jasno mówi. I mam pan rację, przypominając wszystkim zaprzańcom, którzy chcą...
8: Ale panie pośle, bez epitetów.
10: No, zaprzańcom.
11: Panie redaktorze, to nie jest obraziwe, to jest stwierdzenie.
8: Nie, to jest obraziwe. Zaprzańcy to są obraziwe.
11: To dobrze. No panie redaktorze, oczywiście. No zaprzańcem tak, jest osoba, która chce pomimo konstytucji...
8: Panie pośle, dobrze. Do meritum, bardzo
11: no to,
8: proszę.
11: No to jak pan mi da skończyć, to będę mówił. Zaprzęczam jest tak...
9: Obrażę.
8: Chwileczkę, Krzysztof Mulawa.
10: Dobra, jak brnie, to brnie. No.
8: Drodzy państwo, Krzysztof Mulawa, bardzo proszę.
11: Jak ktoś chce, pomimo konstytucji, która w sposób jasny informuje, kto, kim jest małżeństwo, chce stosować jakiekolwiek prawo, ustawodawstwo, nawet wbrew traktatowi lizbońskiemu, to ja mam do tego argumenty, właśnie powiedziałem jakie, żeby nazwać kogoś zaprzęczem. Rzeczywiście nie daliśmy kwestii światopoglądowych, kwestii rodzin Unii Europejskiej, w związku z czym każdy taki wyrok, pan minister Szejna chce straszyć Gawkowskim, że samorządowcy, którzy będą,
3: nie
11: będą chcieli...
3: Nie panie pośle, tylko że zrobią to sądy i zastąpią decyzję również takiego burmistrza czy prezydenta, jeżeli nie będzie chciał działać. Nie, ja tam tylko prostuję kwestię prawa.
11: Proszę nie straszyć Gawkowski, proszę nie straszyć Kierwiński. Mamy konstytucję. Jeżeli ja będę szanował konstytucję, jeżeli przede wszystkim mamy konstytucję, sądy też powinny pamiętać o konstytucji. Jeżeli konstytucja zostanie zmieniona, jeżeli będzie w parlamencie taka większość, żeby zmienić konstytucję, żeby dopuścić, to ja będę musiał szanować tą konstytucję. Dopóki mamy taką konstytucję, ona nie jest najlepsza, to trzeba ją szanować.
8: Dobrze, ale wie pan co, to chcę pana zapytać o praktykę, no bo ja rozumiem, panu się nie podoba, to jest zresztą konstytucja przygotowywana przez raczej środowiska lewicowe, przez Aleksandra Kwaśniewskiego, natomiast co w praktyce zrobicie, jeżeli sądy i urzędy stanu cywilnego będą rejestrować związki osób tej samej płci zawarte za granicą?
11: Ja to od dzisiaj traktuję, właściwie od tamtego tygodnia traktuję jako niebyłe. Nic się właściwie nie zdarzyło, nie będzie trzeba nic odwracać, będzie trzeba bardziej poinformować, a już właściwie dzisiaj chcę ex ante informować, żeby każdy, kto z tych bezprawnych rzeczy będzie chciał korzystać, no to, że to są bezprawne rzeczy właściwie, że nie będą do niczego zobowiązywały.
8: No ale na jakiej zasadzie pan jako poseł na Sejm?
11: Na zasadzie konstytucji. No dobrze, tylko i wyłącznie tego, ja mam obowiązek szanować.

0: Nie, nie mulawa, konstytucja. Pani minister, chciałby pani mnie troszeczkę zaatakować, ale musi pani pamiętać o koszulkę, którą pani również ubierała. Jest konstytucja i to nie jest moje zdanie. To nie jest zdanie pani minister czy kogokolwiek z tego studia. Mamy jedną konstytucję. Jak ją zmienimy, ja również tą konstytucję zmienioną będę Ryszard szanował.
1: Ja chciałbym, że to jest piękne samozaoranie. Ja bym panu mulawie po prostu nie przerywał, tylko dał mu skończyć.
0: No, no, przerywał pan.
2: Sam się, a jednak oddałem
0: sam się,
2: panu
0: pan teraz sam siebie.
2: Zaorał
1: pan się. Pan miał do głos, pan redaktor.
3: Samozaoranie tego, który
2: Bardzo proszę,
1: sprawa jest jednoznaczna. Mamy rzeczywiście lekki chaos prawny, wynikający z tego,
0: to zaorał pan, nie? Bardzo by pan zaorał.
1: Przepraszam bardzo, wynika to z tego, że proszę mi posłuchać, wynika to z tego, że państwo nie chcą po prostu za niczym zagłosować, co by tą sytuację ustabilizowało. Prezydent Nawrocki prawdopodobnie będzie wetował. W związku z tym przez to mamy chaos prawny, a nie przez brak woli z naszej strony. Z naszej strony jest wola uregulowania tego w sposób sensowny. Wyszliśmy z projektem kompromisowym, a państwo po prostu dla zasady upieracie się w tym, żeby blokować jakiekolwiek działania pozytywne, zrzucając potem winę na Tuska, że on przecież obiecał i nie może wprowadzić, przepraszam, i sami jesteście odpowiedzialni za chaos prawny.
3: Mulawy
1: jest rozważą kompromitująca,
0: a w którym aspekcie?
2: Panowie, orka zakończona, przejdźmy do drugiego tematu. Panie ministrze, przejdźmy do drugiego tematu. Będą się panowie i pani mogli naprawdę orać dowolnie, bo temat jest bardzo ciekawy. Bardzo proszę.
4: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
2: Szanowni państwo, wiedzą to państwo, bo to już tydzień temu Zbigniew Ziobro objawił się w Ameryce, jest ścigany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości, wyjechał z Węgier tuż przed upadkiem rządu Viktora Orbana, który go chronił. Posłuchajmy Zbigniewa Ziobrze.
5: Sądu się nie obawiam, przed sądem każdym chętnie stanę, a niezawisły sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym, więc jeżeli chcą wytaczać sprawę ekstradycyjną, proszę bardzo. Celem działania tego rządu nie jest to, aby doprowadzić do starcia na uczciwych zasadach przed sądem w świetle kamer, ale chodzi o to, aby zamknąć mnie w areszcie, w kajdanki, uzbroić na ręce i nogi, takim łańcuchem jeszcze połączyć w czerwonym mundurku i tak oprowadzać pod kamerami TVN-u albo TVP rzekomo w likwidacji. Ale jeśli dziś to robią wobec polityków opozycji, jutro robią, mogą to robić wobec każdego. I takie zjawiska nie mogą mieć miejsca w państwie prawa. Kiedyś ci, którzy dziś dopuszczają się tak rażących nadużyć państwa prawa, muszą ponieść za to odpowiedzialność. I myślę, że w tym w przyszłości odegram pewną rolę.
2: Ja mam jednak takie poczucie, że pan Zbigniew już nie odegra żadnej roli. Nie zmienia to faktu, że wjazd Ziobry do Stanów Zjednoczonych, zwracam się do Katarzyny Lubnauer, nie byłby możliwy bez nieformalnej zgody amerykańskich władz. Ambasador amerykański Tom Brown zapewniał was, ministra, wicepremiera Sikorskiego, że Ziobro nie zostanie wpuszczony do Ameryki. No i cóż, no to jest dla was upokarzające, co się stało.
6: Czy jeżeli spojrzymy na to, jak w kulturze jest postrzegana banicja i wygnanie, to można powiedzieć, że Ziobro sam siebie ukarał.
2: Ale nie mówmy, bardzo sięgniemy czasów Robin Huda i Sherwood.
6: Możemy przejdźmy, chociaż chłopów jagny.
2: Przejdźmy na ziemię. Amerykanie, nasz największy sojusznik, dają Ziobrze azyl, czyli nie do końca, czy przyjmują go na swój teren, nie do końca wierzą w zarzuty, które wy mu stawiacie. No i poza wszystkim zapewniali was, nie przyjmiemy Ziobry, a go przyjęli.
6: Wie pan co, będziemy za chwilę zapewne omawiać następny, myślę, że dużo ważniejszy temat dotyczący relokacji żołnierzy.
2: Dobrze, porozmawiamy o relokacji.
6: Ale to jest, ma związek. I teraz, jeżeli się okazuje, że środowisko PiS-u i środowisko, rozumiem, że prezydenta Nawrockiego, ale co najmniej PiS-u, robi wszystko, żeby podważać pozycję Polski w Stanach Zjednoczonych w otoczeniu Trumpa, tylko w interesie jednego człowieka, w interesie Ziobry, w interesie człowieka, który chce uniknąć sprawiedliwości, który chce uniknąć stanięcia przed polskim sądem, no to delikatnie mówiąc, czy naprawdę w interesie Polski jest to, żeby ktoś chodził dookoła środowiska najbliżej Trumpa i tłumaczył, że w Polsce Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces? Ja przypomnę, że w tej chwili cały czas nie jest wydana ta
2: europejski
6: nakaz aresztowania. Między innymi dlatego, że tam pani sędzia, która ma w tej sprawie orzekać, ma akcję Republiki, które co więcej teraz Ziobro ma stać się reporterem Republiki. W związku z tym no, mamy do czynienia z, no, jednak z wyraźnym dosyć konfliktem interesów. I teraz, czy to można powiedzieć w takim razie, że w Polsce sądy są nie są niezależne, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której przecież nikt nie wybierał dla Ziobry tej, ani innej sędziny.
2: Używaliśmy alegorii orki, to ja przy tym

0: pozostanę. Jeżeli jest tak,
1: nie była orka, to byłoby wierzenie.
0: Chwileczkę. Gdybym ja, nie daj Bóg, miał jakiekolwiek problemy z prawem i sąd uznał, że powinienem pójść do pudła i moi adwokaci złożyli odwołanie od tej decyzji, to pewnie decyzja sądu apelacyjnego zapadłaby w przeciągu tygodnia, maksymalnie kilku dni, bo taka jest procedura.
1: Tak, a pani sędzia odłożyła to do września.
0: W lutym zapadła decyzja, że Zbigniew Ziobro ma zostać aresztowany. Do tej pory nie ma decyzji po odwołaniu jego adwokatów. Sąd drugiej instancji, ona będzie we wrześniu. Do tego czasu pani sędzia Joanna Grabowska, właśnie ta, która posiada akcję Telewizji Republika, wstrzymała decyzję o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania, chociaż formalnie nie ma podstaw prawnych po orzeczeniu pierwszej instancji, żeby Ziobrę za granicą ścigać. I teraz prokuratura ministra Żurka mogła złożyć wniosek o wyłączenie pani sędzi, ponieważ jest w jakimś konflikcie interesów. Nie zrobiliście tego, to znaczy prokuratura tego nie zrobiła. A teraz wyciągacie to jako argument. No to było wiadomo od wielu miesięcy, że pani sędzia ma sądzić w sprawie europejskiego nakazu aresztowania, że nie sądzi i że ma akcję Telewizji Republika.
1: No wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że Ziobro zostanie dziennikarzem.
2: Oświadczenie majątkowe w internecie. Nie wiedzieli.
1: Wtedy mogło nie być podstaw, bo wtedy jeszcze przypomnę, że pan Zbigniew Ziobro nie był redaktorem Republiki, a w tej chwili już tym redaktorem Republiki zdaje się tydzień temu.
0: Pani minister, chwileczkę, naprawdę alegoria orki. Telewizja Republika, chwileczkę, drodzy państwo, Telewizja Republika dostawała pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Właśnie w tej sprawie Zbigniew Ziobro jest ścigany. Pani tu nie widzi konfliktu interesu? Pani nie widzi tu konfliktu interesu? Prokuratura nie widziała tu konfliktu interesu? Pani sędzia złożyła jawne oświadczenie, gdzie ma napisane, że ma akcję Republiki. Jest to wiadomo od kilku lat.
1: Nie ulega żadnej wątpliwości, że Zbigniew Ziobro postanowił, że ten wymiar sprawiedliwości, który on w największym stopniu kształtował z wszystkich ministrów sprawiedliwości, bo ja przypomnę, że on był w sumie ministrem sprawiedliwości przez 10 lat.
0: Ale ja szukam, czy pani nie widzi winy po stronie Sikorskiego, który dostawał zapewnienie od Amerykanów, po stronie Żurka, który miał prokuraturę, nie widzi pani tutaj jakichś ich zaniedbań, ich odpowiedzialności?
1: Jeżeli oni otrzymywali te zapewnienia, a ktoś mimo wszystko postanowił dotrzeć jak najbliżej do Trumpa, i któremu też przypomnę, że Trump miał kłopoty prawne w związku z tym, może zrozumieć sytuację.
0: W ogóle nie wiemy, czy dotarli do samego Trumpa, więc jakby tutaj...
1: najbliższe otoczenie.
0: Nie budujmy takiego przekonania, że Trump miał problemy z prawem, więc rozumie, że Andrzej Szejna, jako były wiceminister spraw zagranicznych, może mi wytłumaczyć.
1: Że ambasador mówi jedno. To w interesie państwa polskiego, co robili politycy PiSu, którzy bronili Ziobrę w ten sposób.
0: Może Andrzej Szejna wytłumaczy mi, jak to jest, że ambasador Stanów Zjednoczonych mówi jedno, a władze Stanów Zjednoczonych robią drugie.
3: Tak, po pierwsze oczywiście to nie jest kompetencja ministra spraw zagranicznych, ucieczka pana Zbigniewa Ziobro z Węgier.
0: Ale rozmowa z Amerykanami to jest kompetencja ministra.
3: Ta rozmowa premiera Sikorskiego się odbyła i efekt znamy, zresztą publicznie na ten temat ambasador już się wypowiedział. To, co mnie w tym wszystkim niepokoi, a nawet przeraża, to bardzo dobre samopoczucie Prawa i Sprawiedliwości, pana prezydenta Nawrockiego i erupcję radości, że Ziobro uciekł do Stanów Zjednoczonych i panowie z PiS-u oraz prezydent Nawrocki wprowadzają kolejny problem między polski wymiar sprawiedliwości i amerykański wymiar sprawiedliwości, między polską administrację i amerykańską administrację. Naprawdę, panowie, nie ma się z czego cieszyć w kontekście sytuacji globalnej, dyskusji o rozmieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie i tworzenia się nowego ładu międzynarodowego. To wy w interesie własnej partii politycznej, swojego wiceprzewodniczącego PiS Ziobro, cieszycie się, że teraz będzie być może jakiś zgrzyt między polską a amerykańską administracją. Tego bym zaczął. Druga kwestia jest następująca. Pan Zbigniew Ziobro i jego adwokaci użyli wszystkich możliwych metod i sztuczek, żeby się bronić, do czego mieli absolutnie,
1: system prawny stworzył
3: absolutnie mieli prawo. Ale zwróćmy uwagę, jeżeli uciekają, pan Zbigniew Ziobro ucieka się do tego typu metod, jak podawanie się za dziennikarza, jeżeli wspiera go w tym Telewizja Republika, jeżeli słyszymy o politykach PiS-u.
0: Kluczowe było to, że Ameryka przyjęła, bo on sobie może być dziennikarzem, może to nie jest szczególnie budujące dla mojego zawodu, ale kluczowe jest to, że Ameryka go wpuściła.
3: Dobrze, ale to jest właśnie element tego, o czym mówię. Ameryka, nie wiemy do końca oczywiście, jak to się odbyło i kto za tym
0: stał. No właśnie problem polega na tym, że nie wiecie tego.
3: W administracji, nie wiemy tego, w administracji Stanów Zjednoczonych, bo nikt się do tego przyznać nie chce jak na razie publicznie, bo słyszymy, że pan ambasador Rose był przeciw, że Marco Rubio prawdopodobnie o tym nic nie wiedział i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. No i jaki jest, można powiedzieć, perfidny efekt tego działania Prawa i Sprawiedliwości oraz urzędników pana i doradców pana prezydenta, że dzisiaj dochodzimy do takiej sytuacji, w której nie dość, że jest prowadzony ten zgrzyt, to ja ciągle słyszę, że politycy PiS-u, czy to pan poseł Adam Bielan, czy to pan prezydent podczas, rozumiem, spotkań, pan minister Bogucki, wprowadzają w Stanach Zjednoczonych narrację, że w Polsce nie ma niezależnego wymiaru sprawiedliwości,
1: noszą na Polskę,
3: że w Polsce nie ma skutecznej dyplomacji, że Polska jest krajem niewiarygodnym, a jednocześnie apelują do polskiego rządu, żeby ramię w ramię skutecznie walczył o interesy i wzmocnienie polsko-amerykańskich interesów. No przecież to jest szaleństwo.
0: Pan Janusz Cieszyński, ale chwileczkę. Chciałbym pana Janusza Cieszyńskiego zapytać. Panie pośle.
2: W kompetencjach pana prezydenta według waszej opinii.
0: Panie pośle, ja potrzebuję tu ciszy, bo chciałbym, żeby głos Janusza Cieszyńskiego dobrze wybrzmiał. Panie ministrze, czy pan może powiedzieć, powiedzieć, że w Polsce jest uczciwy wymiar sprawiedliwości? Wobec pana wielokrotnie formułowano zarzuty dotyczące na przykład działań podczas pandemii, kiedy pan był wiceministrem.
4: Ja nie mam żadnej sprawy w prokuraturze, żadnych zarzutów.
0: Ale to, o to chcę zapytać. To znaczy, wie pan, politycznie rzecz ujmując, w uproszczeniu, dopadnięcie Cieszyńskiego za zakup respiratorów.
4: To jest w programie Platformy Obywatelskiej.
0: Dobrze, ale nie dopadli pana. Czyli jest jakiś...
4: Są nieudacznikami. No to wie...
0: Ale chwileczkę, ale czyli uczciwie do pana podeszli,
4: nie,
0: tak?
4: Nie, są nieudacznikami. Cały czas.
1: Czyli jest
5: pan uważa, że sądami się
4: nie są.
0: Ale chwileczkę, czy pan został uczciwie potraktowany przez wymiar sprawiedliwości, czy nie uczciwie?
4: Ja mogę powiedzieć. Moi współpracownicy są nękani przez służby rządu.
0: Ale ja pytam pana o pana.
4: No, ale to ja panu właśnie.
0: Ma pan jakieś zarzuty, czy sprawy?
4: Właśnie chcę panu odpowiedzieć. Moi współpracownicy są nękani przez służby pana Tuska, żeby złożyć na mnie jakieś obciążające zeznanie niezgodne z prawdą. No i...
0: Tak 2,5 roku już.
4: No tak, dokładnie tak.
0: I bezskuteczni są jakoś.
4: No, ale co mam panu powiedzieć? No, ludzie mówią, jak było, a to, że to jest inaczej, niż się wydawało panu Tuskowi, no to już jest problem.
0: Czyli uważa pan, że Zbigniew Ziobro nie mógł w Polsce liczyć na uczciwe postępowanie?
4: Absolutnie tak uważam, że Zbigniew Ziobro nie mógł w Polsce liczyć na uczciwy proces. I co więcej, uważam, że pan Żurek jest naprawdę kompletnym amatorem, jeżeli chodzi o bycie ministrem sprawiedliwości, bo ja jestem przekonany, że wszystkie jego wypowiedzi o tym, że chce mieć w sądach zaufanych sędziów, o tym, że gdyby chciał, gdyby tam była taka wola, to by przywiózł Zbigniewa Ziobrę do Polski w bagażniku.
1: Nieprawda, on powiedział dokładnie odwrotnie, że polskie państwo nie działa.
4: Przepraszam bardzo,
1: tak.
4: Pani minister.
0: Nie było
4: Waldemar, takiego. Przepraszam, pani Waldemar Boże. Żurek powiedział, że gdyby była taka wola, to przecież można by to zrobić. I rzeczywiście, tak jak pani mówi, wskazywał, że w nim tej woli nie ma. Ale sam fakt, że on o tym mówił, że to są sposoby działania służb, na pewno tak, nie sprzyja wizerunkowi Polski. Pan minister Szejna tutaj mówił, że Prawo i Sprawiedliwość wbija klin w dobre relacje polsko-amerykańskie. No to ja może, co ambasador Stanów Zjednoczonych mówi o szefie pana ministra Szejny, były komunistyczny aparatczyk, ten człowiek jest zagrożeniem. To jest ambasador Tom Rose o Włodzimierzu Czarzastym.
0: Ale jednocześnie podziękował Włodzimierzowi Czarzastemu.
4: Nie jednocześnie, tylko wtedy, kiedy Włodzimierz Czarzasty zrozumiał, jak daleko w tym zabrnął.
3: Ale przypomnijmy, czego to dotyczyło. Dotyczyło tego, że Włodzimierz Czarzasty nie chciał poprzeć wniosku o nagrodę Nobla dla prezydenta
0: Trumpa. Panie ministrze, zwracam się do Janusza Cieszyńskiego. Nie ma Czarzastego w tej dyskusji o Ziobrze. Znaczy on w tej chwili w sprawach dotyczących Ziobry nie jest żadnym elementem dyskusji. Dyskusja obejmuje rząd, dyskusja obejmuje organa ścigania i was, bo to jest wasz poseł.
4: Ale ja chciałem tutaj odbić absolutnie tę szkodliwą narrację, którą uprawiają moi przedmówcy, jakoby ta sprawa w jakikolwiek sposób miałaby się kłaść cieniem na stosunkach polsko-amerykańskich. Pan marszałek Czarzasty w tej sprawie zabrał...
3: Nazywa się Ziobro.
4: Dobrze, ale... Pan marszałek Czarzasty w tej sprawie zabrał głos...
1: Przekonujecie administrację amerykańską,
3: że Ziobro jest niewinny, a my go politycznie ścigamy. Wobec tego w Polsce nie ma demokracji. To jak z takim krajem ma administracja amerykańska współpracować? No na miłość boską.
4: Panie ministrze.
1: Takie są wasze działania.
3: Prowadziliście po prostu zamęt w nasze relacje.
0: Panie ministrze, Janusz Cieszyński kończy.
4: Panie ministrze, mówię do pana ministra Szejny. Prawo i Sprawiedliwość od samego początku wskazuje, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest fundamentem polskiego bezpieczeństwa i że należy to wyjąć poza nawias politycznych sporów wewnątrz.
0: Ale jednocześnie jest tak, chwileczkę, jednocześnie jest tak, panie pośle, pan nie zaprzeczy, że politycy waszej formacji jeżdżą do Waszyngtonu i jednak smarowują.
4: Ale przepraszam bardzo, panie redaktorze, oczywiście, że mówią prawdę o złym rządzie Tuska, ale w tym samym czasie, i to przecież było wtedy, kiedy pan prezydent Karol Nawrocki był w Stanach, mówią o tym, że chcemy jak najwięcej amerykańskich wojsk w Polsce.
0: Zaraz będziemy o tym rozmawiać.
5: Pana wypowiedź mówiąca o tym, że jesteśmy nieskuteczni w pana sprawie, świadczy o tym, że pan uważa...
4: Nie, ja nie powiedziałem, że jesteście nieskuteczni.
5: Ale proszę mi dać kontakt. Ja panu nie przerywałem.
4: Fałszywe oskarżenia rzuciliście, a teraz próbujecie sfabrykować sprawę.
5: Pan nawet nie jest tak powiedzieć.
4: Ale już pan skłamał w pierwszym zdaniu.
5: Pan sugerował, że my powinniśmy doprowadzić do sytuacji, w której zostaną panu postawione zarzuty, jeżeli tego nie zrobimy, jesteśmy nieskuteczni.
4: Wy twierdziliście...
5: Proszę mnie przerywać, kurczę.
0: Drodzy państwo, drodzy panowie, Ryszard Petru teraz mówi, bardzo proszę.
5: I teraz proszę pana, świadczy to o tym, że pan uważa, podobnie jak Ziobro, że politycy są do tego, żeby sterować wymiarem sprawiedliwości.
4: Absolutnie.
5: Przepraszam bardzo, tak pan uważa.
4: Nie.
5: Jeżeli chodzi o pana Ziobro, to uważam, że on cały czas odgrywa rolę negatywną, no bo ucieczka za granicę nie sprzyja popularności Prawa i Sprawiedliwości. Uważam w związku z tym, że to, że uciekł, że udaje, że jest dziennikarzem, tylko i wyłącznie świadczy o tym, że nie jest bohaterem, nie jest twardy. On zawsze mówił, że uczciwi nie mają się czego bać, a to, że uciekł, świadczy o tym, że nie jest uczciwy i w związku z tym to, że on tam uciekł, będzie sprzyjało słabemu poparciu Prawa i Sprawiedliwości. Pan mnie pyta, czy można było coś więcej zrobić. Można było więcej coś zrobić. Zgadzam się, że tutaj prokuratura nie działała sprawnie, natomiast chcę podkreślić, że najbardziej obawiam się, że prezydent Nawrocki, zamiast zajmować się kwestią relokacji wojsk z Niemiec do Polski, zajmował się Zbigniewem Ziobrą. Obawiam się, ale panie redaktorze, to jest dyskusja, tak? Debata. Ja mówię, że obawiam się, że prezydent Nawrocki wiedział o tej sprawie i pytanie jest takie, dlaczego Krzysztof nie zrobił w innych ważnych sprawach niczego, a zajmował
0: Krzysztof
5: się Zbigniewem
0: Ziobrą. Krzysztof Mulawa, bo zaraz chciałbym jeszcze mówić parę zdań o relokacji. Powiedzieli Krzysztof Mulawa o sprawie Ziobry.
6: Tak, to są trzy kwestie. Bardzo krótko, panie redaktorze. Po pierwsze, zacznę od końcówki wypowiedzi pana posła Cieszyńskiego. Tak, pan minister Żurek jest nieskuteczny, delikatnie mówiąc, ale miękki szonem jest jednak pan Ziobro. Ja przypominam, że Darkowi Mateckiemu również groziły różne rzeczy i on nie wyjeżdżał, on nie uciekał z Polski.
0: Ruszył jego proces, był przez jakiś czas w areszcie.
6: Tak, był w areszcie i przypomnijmy, że...
4: Został przez sąd wypuszczony.
6: Ale przypomnijmy, że nie było...
1: Działają. I sądy działają.
6: Przypominam, że to było takie aresztowanie, że nawet nikt u niego z prokuratorów nie był w celi. Tak to było. I teraz po pierwsze, zwracam uwagę na brak profesjonalizmu w tym momencie ambasadora Ameryki w Polsce. To znaczy, on jest w stanie cokolwiek wypowiedzieć bez konsultacji i raczej to nie świadczy o nim dobrze. Po drugie, pozycja...
3: Nie może ambasador bez konsultacji.
0: Bardzo proszę, Krzysztof Mulawa.
6: Właśnie, musiał to odbyć się bez konsultacji, ponieważ decyzja miała miejsce zupełnie inna niż on powiedział. Po drugie, pozycja pana Sikorskiego w oczach urzędników amerykańskich również nie jest wysoka, skoro potrafił jemu coś takiego powiedzieć, a później to się nie dzieje. I po trzecie...
1: Sekretarz stanu mówił.
6: Ale proszę nie przerywać. I po trzecie... Jako polityk, ja odczuwam duże zażenowanie, że polski polityk przyjmuje jakąś rolę i tutaj nie winię Telewizji Republika, że oferuje mu jakąś rolę redaktora czy kogokolwiek innego, że on przyjmuje coś takiego. I chyba pan Ziobro doskonale zdaje sobie z tego sprawę i tutaj wracam do pierwotnego pana redaktora stwierdzenia, że pan Ziobro i chyba my wszyscy już powinniśmy zdawać sobie sprawę, że Ziobro już nie będzie odgrywał żadnej roli w polskiej
0: polityce. Od razu, panie pośle, nawiążę do tego tematu, który państwo już wywołali. Czy to jest pana zdaniem poważny komunikat, że Ameryka wstrzymuje relokację do Polski ponad 4000 żołnierzy? Polski rząd uspokaja, że to tak naprawdę jest element wycofania wojsk z Niemiec, a nie z Polski, że to Polski nie dotyczy, ale coraz więcej doniesień wskazuje na to, że to jednak nas dotyczy.
6: Znowu zacznę od tego, co mówiłem wcześniej, brak profesjonalizmu amerykańskiej dyplomacji. Znaczy dzisiaj tak mówią, że będzie wycofanie, a jeszcze 2 tygodnie temu, miesiąc temu mówili, że...
0: Donald Trump mówi, że być może przesunie do Polski.
6: Zgadza się, panie redaktorze. Jednak pan Donald Trump nie jest, znaczy jest profesjonalnym politykiem, ale jednak charakteryzuje się czymś, czym nie powinien się charakteryzować, czyli częściej, szybciej mówi niż myśli.
0: Katarzyna Lubnauer.
6: Przypominam jeszcze tylko o kontekście, w jakim się chwili obecnie znajdujemy, czyli relacji, którą pan prezydent Trump próbuje zawiązać z Xi Jinpingiem i to tam będzie kierunkowała się zainteresowanie
0: Katarzyna Lubnauer, bo wygląda na to, że Donald Trump groził Niemcom wycofaniem wojsk, a rykoszetem dostajemy my.
1: Rzeczywiście tam w tej chwili to zamieszanie również jest wyraźnie w Stanach Zjednoczonych, bo widzieliśmy te ostatnie przesłuchania, nie wiem, czy to było w Kongresie, czy w Senacie, gdzie wyraźnie mam wrażenie, że dowódcy nawet nie do końca umieli odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Natomiast w środę ma być...
0: Dowódcy przyznawali, że dostępuje wycofowanie.
1: Tak, w środę ma być Dan Kane i ma być Grynkiewicz, który mają rozmawiać.
0: Przypomnę, że to są jedne, to jest, tak,
1: jeden to jest dowódca wojsk amerykańskich w Europie, Grynkiewicz, ale Kane to jest również w ogóle taki pierwszy żołnierz, że tak powiem, Stanów Zjednoczonych, czyli to jest przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Stanów Zjednoczonych. I myślę, że tam będzie poważna rozmowa na ten temat, co się dzieje, szczególnie, że przypomnę, że my mamy wiele jednak takich obszarów, które są ważne również ze względu na bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. W związku z tym to nie jest tylko tak, że to jest kwestia bezpieczeństwa Polski. I rzeczywiście to też pokazuje dość wyraźnie, jak głupie były te stwierdzenia niektórych polityków PiS-u, którzy prawie że z pewną satysfakcją i taką poczuciem wyższości mówili o tym, jak to zaraz Niemcy stracą te 5000 żołnierzy, a my tłumaczyliśmy, że nie powinniśmy być jednak tym państwem, które próbuje na siłę ich zabrać. Jednoznacznie, to mówimy jednoznacznie, że przyjmiemy każdą ilość żołnierzy amerykańskich. A w tej chwili niestety to się dzieje.
0: Jeżeli prezydent ma szczególne relacje z Donaldem Trumpem, to może powinien interweniować w tej sprawie.
1: Wykorzystał je dla Ziobry.
4: No właśnie. Szanowni Państwo, po pierwsze, ja jestem przekonany, że dokładnie właśnie tak się dzieje. To znaczy, że pan prezydent Karol Nawrocki, bez względu na wszystkie przepychanki, które się dzieją w bieżącej polityce krajowej, będzie robił wszystko, żeby w Polsce była jak największa obecność amerykańskich żołnierzy. Bo dla nas, z punktu widzenia naszego polskiego bezpieczeństwa, wybór jest prosty. Albo Stany Zjednoczone, albo ci od 5000 hełmów.
0: Dobra, ale wie pan co, dokładnie o tym rozmawiamy. Jak to w obecności sytuacji międzynarodowej wygląda, że Amerykanie wstrzymują relokację wobec państwa, które deklaruje, to jest ostatni element zgody narodowej
4: Dlatego,
0: z Ameryką.
4: Dlatego ja uważam, że w tej kwestii powinna być tutaj pełna współpraca.
0: Panie ministrze,
4: przerzucać... Ale nie, przepraszam, nie, przed chwilą pani minister mówiła coś o Zbigniewie Ziobrze, a ja przypomnę, bo też pani ten wątek wplotła do tej kwestii, więc ja tylko chcę przypomnieć, że Zbigniew Ziobro w tej wypowiedzi, którą pan redaktor puścił, się wykazał dużą przenikliwością, bo przewidział to, co się wydarzyło. On powiedział, dziś ja, niedługo mogą być kolejni i już kilka dni później w mieszkaniu czy w biurze Tomasza Sakiewicza
1: skuto ważnych dla Polski bezpieczeństwa. 4000
4: Policja weszła do szefa Telewizji Republika.
0: Wiem, że macie to na agendzie, musicie to wszyscy we wszystkich programach powiedzieć, więc państwo będą to dzisiaj słyszeć. Weszła policja do mieszkania Tomasza Sakiewicza, tłumaczy, że miała zgłoszenie, że jest tam osoba, która...
4: Dlatego skuto za plecami
0: tej pani. Ja zwracam uwagę, że Karol Nawrocki też ma zdolności profetyczne, bo dzień przed tym, jak Amerykanie ogłosili tę decyzję, był w Rumunii i powiedział, że prezydent Trump honoruje swoje zobowiązania i nie zmniejsza liczby żołnierzy w Polsce. Andrzej Szejna.
4: I w związku z tym, ale panie redaktorze, ale to pan naprawdę uważa, że związanie za plecami, kajdankami rąk jest okej?
1: Okay? Mówimy o bezpieczeństwie Polski, o 4000 żołnierzy amerykańskich, a pan to sprowadza
0: ja rozumiem, że ma pan checklistę. Chwileczkę, pani poseł. Rozumiem, że ma pan checklistę, w której musi pan poruszyć pana Sakiewicza. Ja jestem zawsze przeciwny operacjom, które dotyczą dziennikarzy, i tylko że muszę się opierać na oficjalnych komunikatach władz, które mówią, że miały informacje, policja ma taką informację. Rozumiem, że pan ufa policji, kiedy wy rządzicie, a nie ufa, kiedy nie rządzicie. Chwileczkę. Jeżeli policja mówi, że miała informację, że jest tam osoba, która chce popełnić samobójstwo, no to ja muszę to uznać jako, chwileczkę, jako obywatel, jako publicysta. Też wolałbym, żeby policja nikogo nie skłowała i takie operacje mi się nie podobają, ale nie podobało mi się tak, że jak policja za waszych czasów lała kobiety pałkami teleskopowymi. Wie pan, też
4: panie
0: mi się bardzo...
4: Panie redaktorze, to ja mam jedno pytanie.
0: Może mam o tych wojskach Andrzeja Szejny zapytać?
4: Jedno zdanie.
1: Pana bezpieczeństwo, pana Cieszyńskiego bezpieczeństwo Polski nie interesuje, tylko miejsce jego w Republice.
4: Czy pan popiera ujawnienie zapisów z kamerek nasobnych policjantów, którzy przeprowadzali tę interwencję?
0: Ja jestem zawsze zwolennikiem jawności.
4: No to dziękuję.
0: Andrzej Szejna, bardzo proszę.
3: Tak, może ja jednak o realokacji wojsk. Wydaje mi się to być sprawa zasadnicza dla polskiego bezpieczeństwa, a resztę zostawiam polskiej policji.
0: Bardzo krótko, panie profesorze, posumulam.
3: Krótko tak, bo obowiązuje umowa o wzmocnionej współpracy obronnej między Stanami Zjednoczonymi a Polską, wedle której obecność Stanów Zjednoczonych na poziomie 10 tysięcy żołnierzy, w tym stała obecność 5. wysuniętego dowództwa korpusu. Konkret jest taki. Ja uważam, że nie powinniśmy dzisiaj ani panikować, powinniśmy zachować spokój. Będą prowadzone dalsze rozmowy, które w mojej ocenie... I nie powinniśmy się bać, a swoją drogą, patrząc na politykę pana prezydenta Trumpa, bardziej boi się właśnie Tajwan.
5: Polska dostała rykoszetem. Dla nas akurat te 4 tysiące to był bardzo istotny przyrost zaangażowania amerykańskiego. Także źle się stało. Zakładam, że to jest jeszcze w przyszłości do odkręcenia. Dlatego te relacje amerykańsko-polskie powinny być cały czas dobre, pomimo trudności, jakie mamy ostatnio. Dziwi mnie pasywność pana prezydenta Nawrockiego w tej sprawie. Naprawdę.
0: Nie
5: uważam,
0: wiemy,
5: że...
0: może działa.
5: No ale no, jeżeli tak, to nieskutecznie. Przepraszam bardzo. Miał niby super relacje i te relacje są wykorzystywane na rzecz pana Ziobry. Natomiast zaskoczony jestem też, że nic nie wiedział o tym. Uważam, że po prostu tutaj pada mit o relacjach dobrych prezydenta Nawrockiego z administracją Donalda Trumpa, no bo efekt jest taki, że do świat poszła informacja, że Polska nie otrzyma wzmocnienia sił amerykańskich. To jest zła informacja.
0: Siódmy dzień tygodnia.
1: Ma osłabienie,
0: dziękuję państwu bardzo serdecznie.
1: 4 tysiące. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.
7: Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.

0: przemawiają, przeżywają, przekonują, przekręcają. Zapytacie, kto?
1: Bohaterowie przebojowej listy przebojów, czyli osób, zdarzeń i wydarzeń w Polsce i na świecie. W każdą niedzielę od 10:00 Szymon Majewski prezentuje same hity tygodnia i wybiera ten największy.
0: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia w Radiu Z. W każdą niedzielę od 10:00. Szymon Majewski, zapraszam.
2: Czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Stolica Ukrainy, Kijów, od ponad 3 godzin znajduje się pod zmasowanym atakiem Rosji, która ostrzeliwuje miasto rakietami i atakuje rojami dronów. Władze poinformowały, że co najmniej 5 osób zostało rannych, w wielu miejscach wybuchły pożary. Kanały monitorujące w serwisach społecznościowych donosiły o wybuchach pocisków balistycznych, rakiet manewrujących i bezzałogowców. W jednej z dzielnicy dron uderzył w szkołę, w innej w 14-piętrowy blok. Odłamki spadły też na dach 24-kondygnacyjnego wieżowca. W wielu miejscach gaszone są pożary. W obwodzie kijowskim miało dojść do ataku rakietą Oriesznik. Ukraińskie media publikują pierwsze nagrania. Możecie je zobaczyć na radioz.pl. Jak poinformowało nad ranem dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia z użyciem środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy, w naszej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnisko. Sprawca strzelaniny pod Białym Domem nie żyje. Mężczyzna miał być dobrze znany funkcjonariuszom z poprzednich incydentów i próby wejścia na teren Białego Domu. Miał cierpieć na zaburzenia psychiczne. Drugi postrzelony to osoba postronna. Prezydent Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu, lecz do strzelaniny doszło kilkaset metrów od rezydencji głowy państwa. Sprzeczne informacje dotyczące porozumienia pokojowego USA-Iran. Według irańskiej agencji Fars, cieśnina Ormus ma zostać pod kontrolą Iranu, który ma decydować o szlakach żeglugowych i pozwoleniach na tranzyt. Podważyła też twierdzenia Donalda Trumpa o tym, że porozumienie z Iranem zostało w dużej mierze wynegocjowane, uznając je za niezgodne z rzeczywistością. Jednak New York Times podał, że 3 irańscy urzędnicy potwierdzili dziennikowi, iż Iran zgodził się na ramy porozumienia, które zakończy walki i ponownie otworzy cieśninę bez pobierania opłat tranzytowych przez Iran. Według m.in. Wall Street Journal do zgody na wstępne porozumienie z Iranem namawiali w sobotę Trumpa przywódcy państw Bliskiego Wschodu, w tym Pakistanu, Turcji, Egiptu, podczas wspólnej telekonferencji. Wobec niepewnych relacji z USA, Unia Europejska szuka nowych, stabilnych partnerów na czas rosnących napięć w światowym handlu. Bruksela domyka umowę z Meksykiem, która zakłada zniesienie ceł na większość produktów. Jakie oczekiwania po tej współpracy ma wspólnota? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
3: Unii Europejskiej najbardziej zależy na zwiększeniu importu z Meksyku surowców krytycznych potrzebnych do produkcji odnawialnych źródeł energii. W branży rolniczej mają być ograniczenia dla bezcłowego handlu mlekiem w proszku czy wołowiną, a szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen chce uspokoić rolników. Meksyk jest ogromnym rynkiem zbytu dla żywności. Ta umowa to dla was nowe możliwości. Meksykowi za to zależy na obniżeniu ceł na kupowane w Europie maszyny i chemię. Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: Po podpisaniu umowa wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Parlament Europejski i kraje członkowskie. Prawo i Sprawiedliwość krytycznie o rozporządzeniu dotyczącym transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. To działania bezprawne, niezgodne z konstytucją, mówi poseł Andrzej Śliwka, bo w Dzienniku Ustaw został już opublikowany dokument podpisany przez ministrów cyfryzacji i spraw wewnętrznych, który oznacza, że wyrok TSUE będzie wykonywany systemowo.
4: Pierwszym krokiem jest to, co robi pan Kierwiński. Później będzie to, co mówi pan Śmiszek, czyli małżeństwo, później adopcja dzieci. No my się na to nie zgadzamy. Znaczy, my fundamentalnie się z tym nie zgadzamy i uważam, że pan minister Kierwiński niestety, powtarzam to jeszcze raz, po raz kolejny złamał prawo.
2: Komentuje poseł PiS Andrzej Śliwka. Rozporządzenie formalnie zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Bunty w Polskim Komitecie Olimpijskim i próba odwołania prezesa Radosława Piesiewicza. Ponad 80 działaczy sportowych chciało rozpocząć procedurę odwołania go z funkcji, ale Piesiewicz nie dopuścił do głosowania nad takim wnioskiem na posiedzeniu zarządu. To oznacza, że mimo ostrej krytyki nadal będzie kierować PKOL-em. Więcej o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Sam Piesiewicz twierdzi, że wniosek był niezgodny ze statutem PKOL-u. Jeden z działaczy sportowych, Krzysztof Wiłkomirski, twierdzi, że Piesiewicz lekceważy głosy krytyki i za wszelką cenę chce pozostać na stanowisku.
6: Takie pokazanie, że prezes chyba nie do końca chce z nami rozmawiać, tylko chce tutaj z pozycji siły nas traktować.
5: Piesiewicza krytykuje też minister sportu Jakub Rudnicki.
7: Pan Piesiewicz szuka konfliktów. Mam taką nadzieję, że przyszłym nowym szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego będzie człowiek, który będzie wszystkich łączył.
5: Działacze sportowi zapowiadają kolejny wniosek w sprawie odwołania prezesa PKOL-u.
2: Kadencja Piesiewicza kończy się za rok. Zmiany w ruchu w centrum Warszawy. Drogowcy w ten weekend frezują ulice. Między innymi Marszałkowską od Ronda Dmowskiego do Świętokrzyskiej. Kierowcy, spodziewajcie się utrudnień. Trasy zmienią autobusy komunikacji miejskiej. Kolejowa rewolucja w Warmińsko-Mazurskiem. Samorząd województwa ogłosił przetarg na nowego przewoźnika, który od przyszłego roku przez 6 lat ma obsługiwać region. Plan zakłada nie tylko przywrócenie zamkniętych połączeń, ale też uruchomienie nowych tras. O szczegółach Maciej Bąk.
8: Nowy przewoźnik lub przewoźnicy musi zobowiązać się do obsługi planowanych do przywrócenia połączeń. Wśród nich są trasy Korsze-Bartoszyce, Olsztyn-Mrągowo czy Mrągowo-Mikołajki-Ełk. Oczywiście nie od razu, najpierw linie kolejowe muszą zostać zmodernizowane. Z zupełnych nowości mają pojawić się pociągi z Ełku do Olecka, a w przyszłości to połączenie ma zostać rozciągnięte aż do Gołdapi. Dziś na Warmii i Mazurach monopol ma Polregio. Po tym przetargu niewykluczone, że będzie musiał podzielić się torami z innymi przewoźnikami.
2: Plan zakłada też zwiększenie liczby połączeń na trasach łączących Olsztyn z Elblągiem, Szczytnem i Działdowem. W ten weekend mamy przedsmak prawdziwego lata. Najwyższa temperatura była wczoraj w Zielonej Górze, 26 stopni. Dziś też będzie gorąco, choć pojawią się też burze i deszcz. Zdaniem synoptyków tegoroczne lato będzie upałne, słoneczne, ale i bardzo suche. Musimy być gotowi na ekstremalne zjawiska pogodowe, mówią eksperci. Rozmawiał z nimi reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
9: Czeka nas prawdziwa przeplatanka pogodowa. Spodziewać należy się więc wielu cieplejszych niż zwykle dni pełnych słońca. Niewykluczone są jednak chłodniejsze dni, gwałtowne burze i prawdziwe fale upałów. Mówi mi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z lubelskiego UMCS-u.
10: Może nawet tych fal upałów będzie kilka. Na pewno na to będą się składać dni takie, gdzie jest temperatura powyżej 30 stopni.
9: To, co jednak najbardziej niepokoi ekspertów, to postępująca susza. Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: We Włoszech wcześniej niż zwykle zaczyna się fala upałów. Dziś temperatura sięgnie nawet 35 stopni. Szczególnie w centrum i na północy kraju, a kulminacja ma nastąpić w środę.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Radio Z i już. Podejrzani politycy, dobry wieczór, a dziś w programie o wielkich pomysłach, które toną w morzu kłótni, i o bajkopisarzach, którzy topią ważne śledztwa. A ze mną Piotr Kozłowski, dziennikarz śledczy Radio Z.pl.
12: Dobry wieczór.
11: Piotrze, pamiętam, jak wiele miesięcy temu pisałeś o wielkiej ofensywie programowej Prawa i Sprawiedliwości i planowanym referendum w sprawie polityki migracyjnej. Były huczne zapowiedzi, a teraz mówimy sprawdzam.
12: Mówimy sprawdzam i z tego sprawdzania wychodzi jakiś wielka jedna niewiadoma, dlatego że nawet wewnątrz PiSu nie wiadomo, co się dzieje w sprawie referendum migracyjnego, ogłoszonego już dawno, dawno, bo przecież przewodniczący klubu PiS i wiceprezes partii Mariusz Błaszczak zapowiadał, że to referendum migracyjne będzie, zapowiadał jego organizację już w listopadzie czy październiku 2024 roku. W lipcu 2025 roku przewodniczący Błaszczak i prezes Jarosław Kaczyński chwalili się, że już zebrano ponad 500 000 podpisów, czyli tyle, ile jest wymaganych, żeby wniosek do marszałka Sejmu złożyć w sprawie referendum, bo PiS przedstawia ten projekt jako projekt obywatelski. No i czekaliśmy, były różne właśnie, różne okazje, jak to mówią sami politycy Prawa i Sprawiedliwości. Takim chyba najwłaściwszym momentem wydawało się, że będzie jesień 2025 roku, czyli ten moment, kiedy PiS z jednej strony organizował tę swoją konwencję czy konferencję programową, z drugiej strony był antyimigrancki marsz, no i to referendum mogło być takim, ten wniosek o referendum mógł być takim dopełnieniem tej jesiennej ofensywy Prawa i Sprawiedliwości. No i też wydawało się, że skoro zebrano już 500 000 podpisów, a tyle jest wymaganych, może nawet z jakąś górką, to wniosek można składać i można czekać na decyzję marszałka Sejmu, co dalej z tym wnioskiem. Natomiast to się nie stało. Nie stało się to też ani w zimie, ani wiosną i postanowiłem też sprawdzić, co z tym projektem, dlatego że niedawno swój projekt i swój pomysł na organizację referendum przedstawił prezydent Karol Nawrocki. On chciałby, żeby referendum odbyło się w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, ale oczywiście trudno jakoś wskazywać na to, że prezydent chce jakiejś merytorycznej dyskusji na temat tej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, bo pytanie zadane w taki sposób, czy zgadzasz się z tym, że ta polityka jest zła i że nadmiernie obciąża przedsiębiorców, zwykłych obywateli, że musimy płacić więcej, etc., etc., to raczej nie jest poważnym pytaniem i sugeruję już odpowiedź, bo...
11: No to takie pytanie z gatunku, panie prezydencie Andrzeju Dudo, no jak możemy panu jeszcze pomóc, prawda? Tak jak kiedyś dała Daruta Cholecka.
12: Coś z tego gatunku, więc trudno jakoś traktować to poważnie, aczkolwiek Senat zajmie się tym projektem prezydenckim w przyszłym tygodniu i w przyszłym tygodniu dowiemy się, co dalej z nim, bo ta ścieżka prezydencka jest taka, że prezydent składa wniosek do Senatu, natomiast w przypadku obywatelskiego projektu, a tak go przedstawia Prawo i Sprawiedliwość, idzie to drogą przez Sejm. I co? I zapytałem właśnie w Prawie i Sprawiedliwości, jak wygląda na dziś zbiórka podpisów, kiedy to referendum ewentualnie mogłoby być ogłoszone, albo czy na przykład nie można by było zrobić takiego manewru, że te dwa pytania znajdą się w referendum, jeżeli ono by miało się odbyć, czyli i prezydenckie w sprawie polityki klimatycznej.
11: To chyba są dwie różne ścieżki legislacyjne.
12: Dwie różne ścieżki, ale no stwierdziłem, że sprawdzę to. To już od razu wyjaśnię, że faktycznie są to dwie różne ścieżki. Natomiast Rafał Bochenek, poseł Prawa i Sprawiedliwości i rzecznik prasowy partii, twierdzi, że zbiórka podpisów w sprawie referendum migracyjnego trwa, że Prawo i Sprawiedliwość chce przedstawić jak największą liczbę podpisów marszałkowi Sejmu, że chce pokazać siłę partii i to, że ten temat jest bardzo ważny dla obywateli. I zapytany, kiedy to ta zbiórka się zakończy, kiedy formalnie wniosek zostanie przekazany, no nie był w stanie wskazać konkretnego terminu. Ale ja postanowiłem sprawdzić, jak to wygląda u samych posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo Rafał Bochenek powiedział, że zbiórka trwa i można swoje podpisy składać w biurach poselskich. Więc zadzwoniłem do kilku wybranych posłów Prawa i Sprawiedliwości i na to pytanie, muszę powiedzieć, że to pytanie ich bardzo zaskoczyło i część z nich przekazała mi takie oto informacje, że te podpisy dawno już zostały przekazane do centrali partii, że to się stało w okolicach wakacji ubiegłego roku, że żadnej zbiórki już nie prowadzą i no w zasadzie byli zdziwieni tymi pytaniami, co dalej z wnioskiem, wszyscy odsyłali mnie do centrali, a w centrali, jak wiadomo, poseł Bochenek mówi, że zbiórka trwa.
11: No właśnie w partii, jak się okazuje, z tego co piszesz w swoim artykule, panuje zaskakująca różnica zdań na temat powodzenia tego przedsięwzięcia, prawda? Pojawiają się takie głosy, no nie tyle nawet sceptyczne, co wręcz drwiące z tego, jak to wszystko się potoczyło.
12: Usłyszałem między innymi, że ten projekt jest na ten moment zamrożony i chyba dobrze by było, żeby odmrażany nie był.
11: To przypomnijmy może jeszcze chronologię całej tej inicjatywy. Kiedy pojawia się dokładnie pomysł?
12: Pomysł pojawia się w listopadzie 2024 roku.
11: 24 roku, no to już kawałek czasu.
12: To już jest no, ponad półtora roku, więc no naprawdę, jeżeli są prowadzone tego rodzaju akcje, w lipcu ubiegłego roku, czyli w zasadzie 8 miesięcy po ogłoszeniu inicjatywy, mieliśmy konferencję prasową, na której przewodniczący Błaszczak mówił, mamy 500 000 podpisów, czyli 8 miesięcy, zresztą wakacje ubiegłego roku były takim okresem, kiedy wielu parlamentarzystów, burmistrzów czy wójtów, radnych wojewódzkich, radnych powiatowych wyszło na ulicę, wyszło do wyborców i z tymi właśnie listami poparcia pod wnioskiem o referendum i zbierali podpisy na targowiskach, na miejskich placach, gdzieś tam podczas spotkań jakichś wyborczych. Zebrano już, ustalono, że jest to te 500 000 podpisów i w zasadzie od tego momentu
11: cisza.
12: 10 miesięcy jest cisza. Część polityków, z którymi rozmawiałem, uważa też, że w partii nie za bardzo jest pomysł na to, co zrobić z tym projektem, bo tak jak wspomniałem, trzeba go w jakiś sposób osadzić w tej rzeczywistości politycznej i oczywiście można było zrobić to zaraz po wygranej Karola Nawrockiego, bo podczas jego kampanii, podczas kampanii prezydenckiej w ogóle ten wątek migrantów, wątek Ukraińców przebywających w Polsce był w jakiś sposób poruszany, więc można było zaraz na fali tego zwycięstwa pójść za ciosem i złożyć wniosek.
11: No i dlaczego tego nie zrobiono?
12: To jest dobre pytanie, natomiast nie do mnie, tylko do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
11: Może kierownictwo zapomniało po prostu o tym.
12: Być może, natomiast ja staram się co jakiś czas przypominać, co z tą inicjatywą. Później był też przecież list prezydenta Karola Nawrockiego do Ursuli von der Leyen, do przewodniczącej Komisji Europejskiej, właśnie na temat tego, że my nie będziemy przyjmowali migrantów. Były te antyimigranckie marsze, była właśnie wspomniana ofensywa programowa Prawa i Sprawiedliwości.
11: A czy Robert Bąkiewicz nie zbierał jakichś podpisów?
12: Tylko właśnie. I tutaj dochodzimy też do sedna sprawy, bo Robert Bąkiewicz i jego Ruch Obrony Granic zbierał podpisy pod projektem ustawy Stop Nielegalnej Migracji, i zebrał 170 tysięcy podpisów, co też wskazuje na to, że posiada, mimo tego, że możemy mówić, że dzisiaj Bąkiewicz nie ma takiego zaplecza politycznego czy takiej całej machiny partyjnej jak Prawo i Sprawiedliwość, to jednak był w stanie w ciągu kilku miesięcy te 170 tysięcy podpisów zebrać. One są już u marszałka Sejmu i zgodnie z procedurą w ciągu 3 miesięcy powinny zostać przedstawione posłom i na to czekamy, więc to też być może w Prawie i Sprawiedliwości skalkulowano, że skoro Bąkiewicz ma swoją inicjatywę, skoro zebrał już te podpisy, przedstawia, to być może ta inicjatywa referendalna jakoś będzie kolidowała z tą inicjatywą Bąkiewicza. Natomiast kolejna sprawa jest też taka, że Prawo i Sprawiedliwość po tym, gdy w grudniu rząd ogłosił, że Komisja Europejska zgodziła się na to, żebyśmy nie przyjmowali, czy byli w jakiś sposób wyłączeni z paktu migracyjnego.
11: To znaczy zwolniono nas z mechanizmu relokacji.
12: Tak, zwolnieni z mechanizmu relokacji, bo to też różne są głosy na ten temat, jak to ostatecznie wygląda, natomiast wiadomo, że w najbliższym czasie warunkowo jesteśmy z tego mechanizmu zwolnieni i chyba też może w partii doszli do takiego wniosku, że ciężko będzie jakoś obronić tę inicjatywę referendalną, skoro w jakiś sposób ją nakręcić, w jakiś sposób wywołać emocje w społeczeństwie, żeby takie przeświadczenie nastąpiło, że faktycznie my jesteśmy tymi nielegalnymi imigrantami w jakiś sposób zagrożeni.
11: W sensie, że byłaby to trochę taka walka z urojonym wrogiem?
12: Taka trochę może walka właśnie z wiatrakami, bo no, rząd miałby twardy argument do tego, żeby zbić ten pomysł właśnie organizacji referendum w tym akurat temacie.
11: No dobrze, pan rzecznik Bochenek twierdzi, że podpisy wciąż są zbierane. Nie wiem, czy masz w tej chwili możliwość wejść na stronę Prawa i Sprawiedliwości i otworzyć sobie ten formularz do zbiórki podpisów?
12: No właśnie nie mam, bo od
11: masz internetu po prostu.
12: Nie chodzi o to, że nie mam internetu, czy że zalegam z płatnościami za internet. Natomiast ten wniosek jest od kilku już miesięcy nieaktywny. Można wejść na stronę referendum, tę stronę Prawa i Sprawiedliwości, gdzie jest link do formularza do zbiórki podpisów, ale gdy klikniemy w ten link, to okazuje się, że strona jest nieznaleziona, czyli w jakiś sposób usunięta ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Nie można pobrać tego formularza, nie można go znaleźć w biurach poselskich, bo o tym mi mówią sami posłowie i naprawdę kilkoro posłów to mi potwierdziło. Chociaż oczywiście nie chcieli zrobić tego pod nazwiskiem, bo oczywiście za chwilę by zostali napiętnowani przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, bo nie trzymają się tej linii partyjnej. Nie ma żadnych spotkań dotyczących nielegalnej migracji z wyborcami. Nie ma żadnych akcji na wspomnianych targowiskach, placach, czy gdzieś tam jakichś takich rozmowach ulicznych polityków z wyborcami. Więc wygląda na to, że ta inicjatywa faktycznie jest w zawieszeniu i nie wiadomo, kiedy zostanie odwieszona, bo też pamiętajmy, że co jakiś czas tam Prawo i Sprawiedliwość stara się podgrzewać ten temat nielegalnej migracji, wykorzystywać go w kampaniach, więc być może będzie też tak, że zostanie odgrzany tuż przed wyborami w przyszłym roku.
11: Problem z dowiezieniem inicjatywy referendalnej do finiszu to jest jedno, ale pytania no też nie pojawiają się w momencie nieprzypadkowym, bo jak słyszymy na ostatnim wyjazdowym posiedzeniu klubu Prawa i Sprawiedliwości, gdzie no planowo miało dojść do neutralizacji gorących nastrojów, wybuchła awantura i to nie jedna. Celem ataków był chociażby Mateusz Morawiecki. Co tam się właściwie dzieje? No, bo jak słyszymy, między innymi też o tym informował dziennikarz Radia Z Mariusz Gierszewski, że różnego rodzaju okrzyki się pojawiały podczas tego spotkania. No, złośliwi mogą powiedzieć, że dwa płuca partii zostały zaatakowane przez drobne ustroje.
12: Nawet takie ciekawe słowa marszałka Zgorzelskiego słyszałem, że zostały usunięte. Także no, jak wiemy, no oczywiście chodziło mu o to, że nie będzie możliwości zakładania żadnych stowarzyszeń, czy będą te stowarzyszenia zlikwidowane, które są wewnątrz partii. No jak wiemy, bez dwóch płuc nie da się oddychać, więc w zasadzie no, czy czekałaby agonia Prawo i Sprawiedliwość, więc takie straszne trochę porównanie. Natomiast to faktycznie to posiedzenie. I to za każdym razem chyba jest tak, kiedy prezes Kaczyński próbuje pogodzić maślarzy i harcerzy, to zamiast godzenia jest jeszcze bardziej rozdmuchiwany konflikt. I to jeszcze wracając do tego referendum, bo też mi mówili o tym posłowie, że dzisiaj partia, no właśnie, zamiast na półtora roku do wyborów zajmować się tematami, które są ważne, zamiast gdzieś tam iść za Przemysławem Czarnkiem i wspierać jako kandydata na premiera, chociaż tak jak słyszę, on sam twierdzi, że trochę za wcześnie to wskazanie się odbyło, no ale skoro już się odbyło, to powinien mieć takie pełne wsparcie partii i nie wiem, odkrywać jakieś kolejne karty, prezentować program, wychodzić z jakimiś inicjatywami, chociażby ta referendalna być może jeszcze jakieś inne. No to w partii trwa po prostu taka polityczna naparzanka, walki frakcyjne i cały czas to się odbywa. Tam na tym spotkaniu ja poruszę dwie sprawy, które gdzieś tam były poruszone. To chyba raz, że Grzegorz Lorek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, dosyć mocno oberwał od prezesa Kaczyńskiego, bo my przypomnijmy, że Grzegorz Lorek powiedział, że gdyby był na miejscu Zbigniewa Ziobry, to wolałby stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości niż uciekać, tak jak to robi Ziobro. I za to go strasznie prezes Kaczyński skarcił. I też druga sprawa, która się wiąże właśnie z tą pierwszą, jest taka, że prezes Kaczyński powiedział, że absolutnie bronimy Zbigniewa Ziobry. Nie ma możliwości, żeby ktokolwiek próbował w jakiś sposób czy mówić o tym, że powinien wrócić, stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, czy powinien się bronić przed tymi zarzutami, które są dla niego przygotowane, tylko twarda obrona Zbigniewa Ziobry i atakowanie rządu Donalda Tuska.
11: Podobno podczas tego spotkania w stronę Mateusza Morawieckiego poleciały takie krzyki, żeby się rozliczył ze sprawy RARS-u.
12: Bo ta sprawa też, pamiętajmy, że od miesięcy się za nim ciągnie i no, do tej pory nie została wyjaśniona. I to pewnie też jest z jednej strony, jak widać, Prawie i Sprawiedliwości też mają świadomość tego, że no każdy, czy wielu polityków z tej partii ma coś za uszami, bo pamiętamy, że Mateusz Morawiecki to jest RARS, pamiętamy, że Zbigniew Ziobro to jest Fundusz Sprawiedliwości i pamiętamy, że Przemysław Czarnek to jest Villa Plus. W każdej z tych trzech spraw działa prokuratura. No, jak działa,
11: to jeszcze o tym powiemy
12: i to też państwo sami możecie ocenić. Natomiast jak widać w tym ścisłym kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości, no każdy w zasadzie z polityków musi w jakiś sposób się tłumaczyć i no i wiemy też te okrzyki, które miały pójść w stronę Mateusza Morawieckiego, to jest taki jeden z elementów, na który odpowiadając Mateusz Morawiecki mówi, że on się nie da wypchnąć z partii, bo to też jakoś stara się, zakładając to Stowarzyszenie Rozwój Plus, starał się i pokazując, że ma za sobą 40 czy nawet więcej posłów, ma silną, ugruntowaną pozycję w Prawie i Sprawiedliwości, ale jak widać nie wszystkim się to podoba, że to właśnie skrzydło Morawieckiego jest mocne i no nie wszystkim się podoba też, że Mateusz Morawiecki jest w partii, no ale znowu Mateuszowi Morawieckiemu też się pewne osoby z PiS-u nie podobają, chociażby Jacek Sasin mocno obrywa, czy wspomniany Zbigniew Ziobro.
11: Morawiecki za sobą ma 40, przeciwko sobie 60. Krótki żywot partyjnych stowarzyszeń, bo po tym jak politycy podczas nocnych kolacji dogadali się co do przedziwnej formuły ich istnienia, przypomnijmy, miało być to takie stowarzyszenie Schrödingera troszeczkę, no to teraz Jarosław Kaczyński chce już je likwidować, Morawiecki twardo, bezkompromisowo nie zamierza rezygnować, a wraz z nim grupa jego lojalnych towarzyszy. Podobno trwają już rozmowy między centralą z Nowogrodzkiej a poszczególnymi ludźmi Morawieckiego i takie sugestie, aby nie szli jednak tą drogą.
12: Bo może się okazać koniec końców, że Morawiecki zostanie z Prawa i Sprawiedliwości wykluczony. Też możemy się i takiego scenariusza doświadczyć. Natomiast to będzie właśnie sprawdzian, czy Morawiecki ewentualnie wykluczony, bo na razie ta przepychanka i ta walka między Morawieckim, frakcją Morawieckiego i Czarnka trwa od wielu, wielu miesięcy. Nie widać jej końca, bo mimo że mamy takie fazy może lekkiego wygaszania tego konfliktu, to on za chwilę wybucha i prezes Kaczyński nie potrafi sobie poradzić z tym, żeby...
11: No dlatego te konflikty wybuchają, ponieważ wszyscy uczestnicy zdają sobie sprawę właśnie z tego, że Kaczyński nie jest sobie w stanie z nimi poradzić.
12: I chyba też kto wygra to starcie będzie mógł się ustawić w takiej pozycji jakiegoś no spadkobiercy Kaczyńskiego. I to też, jeżeli doszłoby do wspomnianego wykluczenia Morawieckiego, to nie dziwią te rozmowy z poszczególnymi członkami dlatego Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że no, jeżeli Morawiecki zabrałby całą 40, to by było ogromne osłabienie Prawa i Sprawiedliwości, tam blisko 190 posłów wyciągając te 40, czy plus minus, to zostanie w PiS-ie 150 osób i to już znaczne osłabienie klubu parlamentarnego. tego by było. Jeżeli Morawiecki tych ludzi by ze sobą nie zabrał, to miałby problem, bo zostałby w zasadzie na lodzie. Trudno by było mu zbudować jakąś garstkę posłów, ugrupowanie, które zdobyłoby

0: Kaczyński, czyli taka groźba, że stowarzyszenia żadne nie będą mogły działać w Prawie i Sprawiedliwości, to mi też przypomina te takie dwa inne elementy. Właśnie Kaczyński, jak coś już mu się wymyka spod kontroli, jak już nie jest w stanie tego opanować, to chce tak ostrym mieczem to przeciąć i tak było chociażby z kryptowalutami, bo przecież pamiętamy, że ten projekt rządowy i weta prezydenta sprawiły, że nagle Jarosław Kaczyński powiedział, że koniec, kryptowalut w Polsce nie będzie i ten projekt poselski, który też słyszę od posłów, że część z nich no nie chciała się pod nim podpisać, bo no, wygląda to kuriozalnie, że zakazujemy działalności w ogóle wszystkich tych platform kryptowalutowych, mimo że działają na całym świecie i w Europie.
1: Proszę tak? pana, to jest świeża sprawa, ale przecież doskonały kazus historyczny, można powiedzieć, u źródła, no to przecież Jarosław Kaczyński tak postąpił z Lechem Wałęsą, kiedy sytuacja mu się spod kontroli wymknęła, no to się odwrócił przeciwko prezydentowi i chciał go, no że tak powiem, jak to nazwać językiem dyplomatycznym?
0: No próbuj.
1: No, przesunąć w inne miejsce.
0: Ale tak, czyli zakaz stowarzyszeń, zakaz kryptowalut i jeszcze był taki swego rodzaju zakaz, czy swego rodzaju groźba, ultimatum, jak pojawił się temat tłustych kotów Prawa i Sprawiedliwości, czyli polityków, którzy z jednej strony uprawiali politykę, z drugiej strony oni albo ich rodziny dobrze sobie radziły na państwowych posadach i też mimo, że czy wcześniej, czy media, czy politycy nawet z samej partii sugerowali Kaczyńskiemu, że coś jest nie tak, to Kaczyński przymykał na to oko, przymykał aż do czasu, kiedy te tłuste koty, sprawa tłustych kotów rozrosła się do tak monstrualnych rozmiarów, że Kaczyński wtedy powiedział, no albo jesteście w polityce, albo jesteście w państwowych spółkach i też taki zakaz i przecięcie nastąpiło. No i to jest właśnie taka polityka Jarosława Kaczyńskiego. Jak coś już mi nie wychodzi, to stukam pięścią w stół i sprawdzam, co się będzie działo.
1: Z dużym zaciekawieniem będziemy obserwować, co się wydarzy. Kto wie, może niebawem powstanie nowa partia, PiS od Odrodzenie albo PiS wyzwolenie, no w tym przypadku wyzwolenie, jak rozumiem, od Ziobry i Czarnka. Zonda Krypto, cytuję, wszystko wskazuje na to, że narracja o rosyjskiej mafii w Zonda Krypto to wymysł mitomana oskarżonego o udział w gangu, który wyłudzał VAT z handlu na handlu z Rosjanami, pisze Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski. Informacje o rosyjskich powiązaniach kryptogiełdy Zonda Krypto, jak pisze dziennikarz Wirtualnej Polski, przyniósł śledczym z prokuratury krajowej Krzysztof K., mężczyzna oskarżony o udział w grupie wyłudzającej VAT na interesach z Rosjanami i o przyjęcie 300 tysięcy złotych za powoływanie się na wpływy, informuje Jadczak. Dlaczego postać Krzysztofa K. rzuca cień na sprawę Zondy i te informacje, które poznaliśmy?
0: Bo działalność Krzysztofa K. wygląda dosyć raz, że podejrzanie w kontekście nie tylko tych zarzutów, ale też tych rzucanych przez niego oskarżeń, bo Krzysztof K. oskarżenia rzuca na lewo i prawo, oskarża wszystkich polityków w zasadzie, czy dużą część polityków obecnego obozu władzy, między innymi Władysława Kosiniaka-Kamysza, Adama Bodnara, Marcina Kierwińskiego. Robi to na kanale między innymi u Jana Pińskiego i tych zarzutów o różnego rodzaju przestępczą działalność polityków koalicji jest sporo. Sam K, jak wspomniałeś, ma zarzuty i jest postacią mało wiarygodną, więc to też w tym tekście, o którym mówisz, Wirtualnej Polski, pada wiele pytań o to, w zasadzie w jaki sposób ta afera, gdzie można umiejscowić tę aferę Zonda Krypto? Czy to jest faktycznie ten ślad rosyjskiej mafii, mafii tambrowskiej, jak opisywała to chociażby Gazeta Wyborcza, jest prawdziwy, bo też pojawiały się takie informacje, że ta mafia dawno została rozbita, że jej liderzy albo siedzą w więzieniach, albo te pozostałości po mafii tambrowskiej to są

0: takie no, wolne elektrony albo jakieś tam mniejsze grupy nieformalne, natomiast nie można tutaj mówić o jakiejś takiej zorganizowanej mafijnej strukturze. I pytanie, jak w tym kontekście też brzmią słowa premiera Donalda Tuska o tym, że mamy do czynienia z jakimś z działalnością mafii rosyjskiej, bo też niedawno Tomasz Siemoniak w TVP Info mówił o tym, że no w zasadzie nie używał słowa mafia, już tylko właśnie takie te struktury czy osoby powiązane gdzieś tam z rosyjskimi służbami. I to właśnie rodzi też pytanie o tę notatkę ABW. Co w niej jest, bo tego też nie wiemy. Ona jest, ma klauzulę tajności czy niejawnej. I gdzie ten ślad właśnie tej rosyjskiej mafii, czy ona faktycznie przyniosła pieniądze do giełdy BitBay, która się później przekształciła w Zonda Krypto, czy to po prostu działacze, czy osoby, które tworzące te giełdę szukały wsparcia ze strony tych ludzi z tej mafii, nie mafii rosyjskiej. I to też no, każe zadać pytania takie właśnie, jaka jest geneza tej afery wokół Zonda Krypto, kto tutaj pociągał za sznurki, kto, dlaczego prokuratura też jakieś poprzednie wątki umarzała, dlaczego po 2,5 roku rządów obecnej koalicji czy w trakcie tych 2,5 roku rządów obecnej koalicji niewiele zrobiono, bo też no, Zonda Krypto działała, dopiero te informacje z początku kwietnia o tym, że jest niewypłacalna, czy że nie ma na niej środków, później ucieczka Przemysława Krala. No w zasadzie do tego momentu nie było jakichś takich sygnałów o tym, że Zonda Krypto należałoby, nie wiem, prześwietlić, skontrolować, wykluczyć w jakiś sposób. Wiemy, że oczywiście nie ma regulacji dotyczących samego rynku kryptowalutowego, natomiast no, mamy prokuraturę, mamy służby, mamy możliwość skontrolowania działalności samej firmy po prostu. Ja wiem, że ona miała oczywiście swoją siedzibę w Estonii, natomiast działała na polskim rynku, więc też wykorzystując te narzędzia, pewnie w dużej mierze ograniczone, ale można było w jakiś sposób czy starać się ostrzegać inwestorów, osoby, które postanowiły wpłacać pieniądze. No teraz jest już na to zdecydowanie za późno.
1: Wokół sprawy dzieje się bardzo dużo dziwnych rzeczy i nie chodzi tylko o to, że chociażby Przemysław Wipler nabrał wody w usta, ale Sejm w piątek po raz trzeci uchwalił ustawę o kryptowalutach. Ciekawe teraz, czy po raz trzeci zawetuje ją prezydent Karol Nawrocki. W trakcie prac Sejmowej Komisji Finansów Publicznych zdecydowano o uznaniu projektu rządowego za wiodący i tym samym pracy nad innymi propozycjami, bo tam było kilka projektów zgłoszonych. Tak, te inne nie były kontynuowane, ale kilka dni temu posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt przewidujący zakaz prowadzenia działalności w zakresie kryptowalut w Polsce. No to wzburzyło Mateusza Morawieckiego, który się od tego całkowicie odciął. Inicjatywę też ostro skrytykował Janusz Kowalski, który już pozostaje poza klubem Prawa i Sprawiedliwości. Drwił z tego wszystkiego Sławomir Bentzen. No trudno spodziewać się, aby wobec tego projektu przychylnie ustosunkował się w tej chwili, biorąc pod uwagę wcześniejsze deklaracje, prezydent Karol Nawrocki.
0: No ale to chyba nie będzie musiał tego robić, dlatego że projekt zostanie odrzucony przez Sejm i w zasadzie do prezydenta nie trafi do podpisu. Natomiast no tak jak rozmawialiśmy, to jakaś zupełnie kuriozalna decyzja, bo z jednej strony przecież pamiętamy, że prezydent Karol Nawrocki mówił, że w tej rządowej ustawie jest za dużo regulacji, jest ona przeregulowana wręcz. Natomiast no chyba Jarosław Kaczyński postanowił ułatwić prezydentowi zadanie i w ogóle zabronić działalności giełd kryptowalutowych w Polsce i po problemie. No ale przecież pamiętamy słowa Karola Nawrockiego, że to jest rynek, który się rozwija, w który ludzie inwestują i on popiera działalność w zasadzie tych giełd kryptowalutowych i nie ma nic przeciwko nim. Nie chciał ich nadmiernie regulować, czy nadmiernie obciążać, czy tak jak teraz w tym zmienionym projekcie rządowym pojawiły się ostrzejsze kary. No, Karol Nawrocki zaproponował swój projekt, w którym te kary są zdecydowanie bardziej łagodniejsze. Ten nadzór też jest mniejszy, no ale to w ogóle się nie spina z tym, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość. To jakieś kompletnie dwa różne światy.
1: To na koniec kilka chwil chciałbym, żebyśmy poświęcili na popularny wideoblog podróżniczy. Wiesz już pewnie, o co chodzi.
0: Ja już się domyślam, nie wiem jak państwo, ale ja już swoje typy mam.
1: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że prokuratura ma już gotowy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, który, no, jak wiemy, od kilku dni co najmniej przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych. No i Żurek dodał, że gdyby było postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie zażalenia na areszt Ziobry, to można byłoby rozpocząć procedury, no ale tego nie ma.
0: I dopiero na wrzesień wyznaczono termin rozpatrzenia tego zażalenia, więc no mamy jeszcze na pewno kilka miesięcy z naszym korespondentem, znaczy nie naszym, no może Telewizji Republika w Stanach Zjednoczonych. I to też pokazuje jakąś indolencję wymiaru sprawiedliwości, to, że no prosty wniosek w zasadzie, bo to przecież nie, to jest zażalenie na decyzję sądu pierwszej instancji. To nie wymaga jakiegoś wnikliwego rozpatrywania i analizowania akt przez wiele miesięcy, tylko można to zrobić zdecydowanie szybciej. Natomiast, no jak widać, sądowi się nie spieszy. Też ta informacja, że pani sędzia, która ma rozpatrywać wniosek, ma akcję Republiki w posiadaniu, no, nie świadczy zbyt dobrze o polskim wymiarze sprawiedliwości, że oczywiście to też jest dla mnie w kontekście tego, co się dzieje i w kontekście tego też, co robi czy prokuratura, czy minister Żurek, no w jakiś sposób nie do zaakceptowania, że te informacje muszą na światło dzienne wyciągać dziennikarze i dopiero gdy to się stanie, to wtedy reaguje na to właśnie czy ministerstwo, czy prokuratura i będzie się zastanawiała, analizowała, czy nie złożyć wniosku o wykluczenie pani sędzi, czy o zmianę składu. No nie tak to powinno wyglądać. To moim zdaniem tutaj ta działalność prokuratury, ministerstwa powinna być bardziej aktywna i no, w tym wypadku prokuratury powinna być bardziej aktywna. Prokuratura te informacje powinna mieć już wcześniej i rozważyć je i taki wniosek składać i podnosić pewne fakty, a nie dopiero teraz, kiedy zostało to ujawnione, to teraz śledczy będą się zastanawiali, czy taki wniosek składać, czy nie.
1: No tak, ale Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski konsekwentnie twierdzą, że ich kolejne ucieczki, chociaż właściwie twierdzą, że nie są to ucieczki, tylko no właśnie różnego rodzaju podróże, małe i duże, wynikają z tego, że w Polsce nie mogą oni liczyć na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości, na sprawiedliwy proces. Ale postawy polskich sądów wobec tej sprawy no, dowodzą czegoś zgoła odwrotnego. No bo fakt, że Ziobrze i Romanowskiemu, przede wszystkim Ziobrze, udało się najpierw na Węgry, później przebywać tam przez długi okres czasu, teraz do Stanów Zjednoczonych wyjechać, jest no, jednak konsekwencją tego, jak te sądy działają. To znaczy, że działają one jednak niezależnie od woli władzy, która w tej chwili w Polsce
0: Sprawa
1: jest.
0: ENA, chociażby europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry, pokazuje, że to nie jest tak, że prokuratura składa wniosek i czy ministerstwo składa wniosek i on jest z automatu przyklepywany przez sędziego i tak to wygląda, że to jest działanie takie na polecenie. Czy w przypadku Romanowskiego tak samo, przecież został szybko dosyć zwolniony z aresztu i po tym zatrzymaniu, więc to nie jest tak, że rząd czegoś tam oczekuje i sądy jeden do jednego te wolę rządu spełniają i to moim zdaniem świadczy z jednej strony o tym, że no nie możemy mówić o takim podporządkowaniu całkowitym wymiaru sprawiedliwości, no ale z drugiej strony też no, ten wymiar sprawiedliwości działa jak działa i widzimy, że po prostu wydawałoby się, że w miarę miarę prosta sprawa powoduje te wszystkie proceduralne kruczki, które wykorzystywali obrońcy Zbigniewa Ziobry, no sprawiły, że dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy, i to, że Zbigniew Ziobro będzie mógł sobie śmieszkować w telewizji Republika, mówić o tym, że jak to piękne są Stany i jak to rząd będzie się musiał zmagać w procedurze ekstradycyjnej. Natomiast no, sprowadzenie go do Polski będzie dosyć trudnym zadaniem, bo ta procedura na pewno nie zajmie kilku tygodni, tylko będzie trwała na pewno miesiącami.
1: O ile w ogóle zostanie sprowadzony do Polski jeszcze za kadencji obecnej władzy, to przecież zwróćmy uwagę na to, że droga do tego, aby Zbigniew Ziobro został rozliczony przed sądem, jest bardzo długa i w ogóle nie ma żadnej gwarancji, czy kiedykolwiek do tego rozstrzygnięcia dojdzie. Bo wyobraźmy sobie hipotetyczny scenariusz, że za półtora roku władzę w Polsce przejmuje prawica, włącznie z Prawem i Sprawiedliwością, i możemy no chyba z dosyć dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że śledztwo w sprawie Ziobry zostanie umorzone.
0: Zostanie umorzone albo utknie, w prokuraturze na wiele miesięcy, bo na przykład zostanie przeniesione do prokuratury regionalnej w Lublinie, a tam pojawi się prokurator Jerzy Ziarkiewicz, o którym już kilkukrotnie rozmawialiśmy, albo jacyś inni usłużni prokuratorzy. I pamiętamy z całkiem niedawnej przeszłości, że tak się działo, chociażby śledztwo w sprawie Adama Andruszkiewicza i podrabiania podpisów pod listami wyborczymi też przecież leżało w prokuraturze, czy śledztwa w sprawie kilometrówek Ryszarda Czarneckiego, więc jeżeli do takiego scenariusza, o jakim mówisz, dojdzie, czyli prawica przejmuje władzę, to absolutnie można to w zasadzie powiedzieć i przypomnieć za jakiś czas, jeżeli tak się wydarzy, że myśmy o tym mówili, że tak się stanie, to jest stuprocentowa pewność, że tak będzie, i wtedy Zbigniew Ziobro szybko do Polski wróci, na pewno nie zostanie ani aresztowany, ani nie będzie zanim wydany europejski nakaz aresztowania, ani żadne inne dolegliwości karne go nie spotkają. Natomiast dzisiaj też popatrzmy na to, w jakiej sytuacji jest Zbigniew Ziobro, bo o ile jeszcze niedawno padały argumenty takie, że rząd ściga chorego człowieka, który leczy chorobę nowotworową, który w jakiś sposób no, mści się na nim, a on się powinien skupić na leczeniu i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj Ziobro mówi, że jakiś, oprócz tam drobnych dolegliwości, to on jest w zasadzie wyleczony, czy czuje się bardzo dobrze. I pojawia się też pytanie, czy za te kilkanaście miesięcy Ziobro nie będzie chciał wrócić do Polski jako czynny polityk, a pamiętamy też, że to, że jest w Stanach Zjednoczonych, nie uniemożliwia mu kandydowania do Sejmu.
1: No Roman Giertych kandydował zdalnie.
0: Zdalnie i dostał się do parlamentu i dzisiaj jest posłem, więc tak samo Zbigniew Ziobro nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby się znalazł na listach Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało, żeby na tych listach było.
1: Co więcej, nawet gdyby obecnej koalicji udało się w jakiś sposób utrzymać władzę za półtora roku i w jakiś sposób udało się Zbigniewa Ziobrę ściągnąć do Polski, no to też nie daje to żadnej gwarancji, że zostanie on rozliczony przed sądem tak, jak należałoby to zrobić, no bo przecież od zarzutów do aktu oskarżenia do rozpoczęcia procesu to jest też jeszcze długa droga. Okres do wydania orzeczenia w pierwszej instancji to może być kilka lat w tej sprawie, bo ta sprawa jest przepotężna, powiedzmy sobie szczerze. Później mamy jeszcze drugą instancję i tak naprawdę może to trwać znacznie dłużej niż cztery hipotetyczne lata sprawowania władzy przez w kolejnej kadencji. A na końcu i tak, gdyby Ziobro został skazany, to mamy jeszcze Karola Nawrockiego.
0: I to jest też tak, że jeżeli nawet udałoby się tę procedurę ekstradycyjną zrealizować, Zbigniewa Ziobrę sprowadzić do Polski i trafiłby do aresztu na pewien czas, to pamiętajmy, że tymczasowy areszt, biorąc pod uwagę sprawne działanie obrońców Zbigniewa Ziobry, mógłby na przykład potrwać, nie wiem, wyobrażam sobie to, 3 miesiące. W tym czasie prokuratura zgromadziłaby wszystkie materiały, czy ewentualnie, nie wiem, wydłużyła to tymczasowe aresztowanie na miesiąc. Zbigniew Ziobro opuściłby tymczasowy areszt i później mógłby odpowiadać z wolnej stopy. I tak jak wspominasz, proces potrwałby wiele, wiele lat pewnie, bo zakładając też tą działalność właśnie obrońców Ziobry, którzy składają mnóstwo wniosków formalnych, którzy się różnych kruczków prawnych czepiają, to by mogło trwać wiele, wiele lat. Już za te parę lat to w zasadzie niewiele osób będzie ta sprawa interesowała.
1: W ostatnich dniach tu i ówdzie zaczęły krążyć plotki o tym, że ewentualna przyszła rekonstrukcja rządu może objąć także ministra sprawiedliwości, bo mimo szumnych zapowiedzi, bardzo dobrego PR-u, no niewiele spraw udało się skutecznie pociągnąć, posunąć do przodu. No a sprawa ucieczki Zbigniewa Ziobry, no to jest jednak kompromitacja wymiaru sprawiedliwości, za który odpowiedzialność bierze szef tego resortu.
0: I to jest chyba trafna uwaga i trafne sformułowanie, dlatego że no mieliśmy zapowiedź wielkich rozliczeń. Oczywiście mamy wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy albo mają zarzuty, albo akt oskarżenia, i to jest oczywiście, są na tej liście i Krzysztof Szczucki, i Michał Dworczyk, i Zbigniew Ziobro, Marcin Romanowski,
1: Błaszczak.
0: Tak, minister Błaszczak, więc jest tych polityków trochę, Daniel Obajtek, jest ich trochę, natomiast żadnego z nich nie spotkały realne konsekwencje, to znaczy no ani nie, ten proces sądowy nie zakończył się skazaniem ani w pierwszej instancji, a o drugiej to już nawet nie ma co mówić. Dwa, że miały być rozwiązane sprawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, no a jak widać to obsadzenie, na które zdecydował się rząd, jest blokowane i wiemy, że dzisiaj ta czwórka sędziów, która nie złożyła ślubowania tak, jak to sobie Karol Nawrocki by widział, dalej ma problem z tym, żeby pracować. Blokuje to skutecznie Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Mamy dzisiaj też awanturę związaną z nową KRS. No i to skandalem jest, że w nowej KRS znajdzie się sędzia Łukasz Piebiak, który przecież był jednym z głównych bohaterów głośnej afery hejterskiej,
1: no i też człowiekiem powiązanym z sędzią Szmytem.
0: I z Zbigniewem Ziobrą też bardzo, bardzo blisko współpracujący. No i w zasadzie mamy wiele innych spraw, które nie zostały doprowadzone do końca. Trudno też przy obecnym prezydencie spodziewać się, że rząd zrealizuje te swoje pomysły, bo jest regularnie to, co proponuje, blokowane. No chociażby te zmiany w kodeksie postępowania karnego czy innych sprawach. No i po prostu wygląda na to, że ta działalność ministra Żurka, wiele osób spodziewało się, że po tym okresie Adama Bodnara, który prowadził taką, można powiedzieć, no, dosyć delikatną politykę i taką spokojną, nastąpi pewne przyspieszenie i pewne sprawy zostaną rozwiązane, czy wymiar sprawiedliwości naprawiony. No, do tej pory nie widać, żeby to nastąpiło i to może być podstawą do tego, żeby myśleć o tym, żeby ministra Żurka zastąpić. I pytanie z tym, kim?
1: I z tym pytaniem zostawiamy Państwa. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia.

0: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Kolejne fałszywe zgłoszenie na numer 112 dotyczyły rzekomego pożaru i zagrożenia życia osób znajdujących się w rodzinnym domu prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Służby po godzinie 19 wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Lokal był pusty. Wieczorem odbyło się pilne spotkanie szefa gabinetu prezydenta, ministra Pawła Szefernakera, z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim. Premier zapowiedział na 8 rano specjalną odprawę rządu. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje, zapewnił Donald Tusk. Instytut NASK buduje najnowocześniejsze centrum cyberbezpieczeństwa w Polsce. Kompleks budynków za ponad 360 milionów złotych powstanie w Warszawie. O tym, co się tam znajdzie, już teraz powie reporter Radia Z Jan Kielak.
1: Przestrzeń do prowadzenia szkoleń z cyberbezpieczeństwa, a także nowoczesne laboratoria badań nad sztuczną inteligencją i aplikacjami. Do tego specjalne centrum odzyskiwania danych, mówi dyrektor NASK Radosław Nielek.
2: Albo żeby minimalizować szkody zdarzeń i ataków cyberprzestępców, albo po to, żeby odzyskiwać ślady, które przestępcy zostawili.
1: Kompleks budynków będzie też siedzibą dla Krajowego Centrum Operacyjnego, które będzie reagować na cyberataki 24 godziny na dobę. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
0: Budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku. Centrum zostanie oddane do użytku za 3 lata. Jarosław Kaczyński ostro skrytykował rządowe rozporządzenie umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych w Polsce. Prezes PiS ocenił, że jest ono niezgodne z konstytucją i ma prowadzić do głębokiej zmiany kulturowej.
3: Czy jakiekolwiek państwo ma interes w tym, żeby rozszerzał się homoseksualizm? No, żadne państwo nie ma w tym interesu. Polska też. To jest po prostu pewnego rodzaju anomalia, patologia obecnych czasów i tak to trzeba traktować, a Polskę przed tą patologią zdecydowanie bronić.
0: Prezes PiS zaznaczył, że nie chodzi mu o prześladowanie osób homoseksualnych, ale o zmianę działań obecnych władz po ewentualnym powrocie PiS do rządzenia. Nie możemy się zgodzić, żeby coś takiego w Polsce się działo, powiedział Jarosław Kaczyński. Poczta Polska czeka na nowego prezesa. Powinniśmy go poznać na początku czerwca, zapowiada minister aktywów. Wojciech Balczun ocenia, że spółce natychmiast potrzebna jest głęboka informatyzacja. Poczta musi też określić swoją działalność na nowo.
4: Poczta ma gigantyczny zasób nieruchomości, które mają wartość komercyjną i powinna ten zasób wykorzystać, żeby mieć dodatkowe źródło przychodów, które będzie finansowało m.in. digitalizację, poprawę standardu pracy w urzędach pocztowych, estetykę tych urzędów pocztowych, standardy pracy dla pracowników w okienkach, poprawę funkcjonowania listonoszy.
0: Minister aktywów przyznaje, że spotyka się z zarządem poczty i związkami zawodowymi, by przyspieszyć proces zmian. Ważna wiadomość dla kierowców. Macie prawdopodobnie ostatnią szansę na pozbycie się punktów karnych, bo od 3 czerwca mają zacząć obowiązywać przepisy, które uniemożliwiają ich kasowanie za poważne wykroczenia drogowe. W ośrodkach ruchu drogowego więc tłok. Kierowcy masowo zapisują się na zajęcia, żeby zmniejszyć liczbę punktów na starych zasadach. O szczegółach reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
5: Za prawie połowę z ponad 100 wykroczeń nie będzie można redukować punktów przez rok od momentu opłacenia mandatu. Chodzi m.in. o przekroczenie prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu, omijanie zapór kolejowych czy jazdę pod prąd. Kierowcy ruszyli więc na kursy, przyznaje Damian Trzewiecki ze Związku Zawodowego Pracowników WORD-ów.
6: WORD-y są na to przygotowane, WORD-y mają przygotowane miejsca na tych kursach.
5: Kurs pozwala skasować 6 punktów karnych. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Planowane przepisy wciąż nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, a to oznacza, że wskutek prowadzonych konsultacji mogą jeszcze nastąpić zmiany. Całodobowo płatny parking i to za 10 zł za godzinę w samym środku nadmorskiego lasu. Tak jest w tym roku na Mierzei Wiślanej. Dzierżawcy leśnych terenów postawili tam parkometry, które zastąpiły ludzi pobierających opłaty za pozostawienie auta. Efekt jest taki, że w pustawym jeszcze Mikoszewie parkowanie jest dużo droższe niż w samym centrum sąsiedniego Gdańska. Jak to wszystko wygląda? Reporter Radia Z Maciej Bąk był na miejscu.
7: Nie ma sezonu, więc samochodów stoi stoi tu raptem kilka. Są za to dwa parkometry, dwa toitoje, a wokół nich niezliczone tablice, przypominające, że opłaty obowiązują przez całą dobę, a jeśli się nie zapłaci, będzie mandat. Ludzie, którzy przyjechali tu nad morze, nie kryją rozczarowania.
8: Wszędzie zdzierają mnie, gdzie tylko mogą i tego.
9: My co tydzień jesteśmy na Wyspie Sobieszewskiej, nie? I tam nie ma na szczęście jeszcze takich przepisów, dlatego tu zdziwieni byliśmy, nie?
7: Bo płatny parking przydaje się, gdy jest szczyt sezonu i trzeba wymusić rotację przy plaży. Tymczasem Mikoszewo znane jest z tego, że dociera tu zwykle niewiele osób. No to teraz będzie ich pewnie jeszcze mniej. Mikoszewo, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Lasy Państwowe dzierżawiał 5 takich miejsc na Mierzei Wiślanej prywatnym firmom, które wprowadzają na parkingach swoje zasady. Wpływy z dzierżawy idą na bieżące utrzymanie lasu. Turyści we Wrocławiu zaskoczeni jarmarkiem, który odbywa się nie tradycyjnie w grudniu, ale właśnie teraz, na przełomie maja i czerwca. Nie jest tak duży jak ten bożonarodzeniowy, ale rynek zapełnił się stoiskami z rękodziełem i gastronomią. Jak oceniają go turyści?
10: No w ogóle tutaj te domki, dużo atrakcji dla dzieci, także ogólnie jest super.
11: Synek jest bardzo zadowolony, tak, z tego domku dla krasnali.
12: Zdjęcia zrobione.
11: No, oczywiście, musiały być.
13: Znaczy w porównaniu z tym grudniowym to nie jest taki bardzo atrakcyjny, nie? Jednak jest dużo mniej wszystkiego.
12: Grudniowy, rozumiem, pani lubi.
13: Też średnio.
14: Ładnie jest, bardzo.
15: Lody i że jest dużo rzeczy do kupienia.
12: Coś do kupienia, coś do zjedzenia?
14: Co drogo.
0: Z turystami rozmawiała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Jarmark świętojański na wrocławskim rynku potrwa przez miesiąc. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 6 zapraszam w imieniu Idalii Tomczak. Dobrego dnia, do usłyszenia.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Miley Swims w Radiu Z. To już prawie szósta w niedzielę 24 maja i Dalia Tomczak w studiu wiadomości.
1: Dzień dobry.
0: Prosimy o szóstej.
1: Premier zwołuje specjalną odprawę po fałszywym alarmie o pożarze u prezydenta. Wielki sukces polskiego kina jest nagroda dla Pawlikowskiego w Cannes. Kibice świętowali na ulicach. Poznań uczcił Mistrzostwo Polski w piłce nożnej.
0: Szósta.
1: Za dwie godziny premier weźmie udział w odprawie ministrów i służb. To reakcja po wieczornym fałszywym alarmie o pożarze w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Służby wyważyły drzwi i weszły do środka. Donald Tusk na platformie X napisał, że doszło do kolejnej telefonicznej prowokacji i przekazał wyrazy solidarności prezydentowi. W trybie pilnym wieczorem odbyło się spotkanie służb podległych MSWiA. Dwa samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A1 w Łódzkiem. Jedna osoba zmarła, trzy są ranne. Jezdnia w stronę Gdańska jest zablokowana na odcinku Tuszyn-Łódź Południe. Do bazy wróciły poderwane w nocy myśliwce. Zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko poderwało samoloty prewencyjnie w związku z uderzeniami Rosji na Ukrainę. Tragiczny finał poszukiwań 12-latki w Krakowie. W Lesie Wolskim strażnik miejski odnalazł jej ciało, mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy.
2: W terenie bardzo trudno dostępnym teren został zabezpieczony. Tutaj na pewno decyzją prokuratora ciało zostanie skierowane na sekcję.
1: Śledztwo wyjaśni okoliczności tej tragedii. Sukces Polski na festiwalu filmowym w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za reżyserię Ojczyzny. Najlepszym filmem został Fjord Christiana Mundziu. Więcej o zwycięzcy specjalna wysłanniczka Radia Z do Cannes Grażyna Torbicka.
3: Wczorajsza gala nie przyniosła dużych niespodzianek, a z radością stwierdzam, że sprawdziły się moje przewidywania co do filmów, wśród których rozdysponowane zostaną nagrody. Christian Mundziu, rumuński reżyser, dostał Złotą Palmę za film Fjord, a odbierając nagrodę powiedział: zanim zaczniemy uczyć nasze dzieci, jak mają się zachowywać, spójrzmy na samych siebie.
1: Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Część z nich musiała wyrzucić tony warzyw szklarniowych. Wszystko przez importowane i tanie ogórki z zagranicy. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Największe straty są na zachodzie i północy kraju. Tam ogórki trzeba wyrzucać. Masowej konkurencji z zagranicy nie wytrzymują też mali producenci. Pani Joanna Pajorek z Lubelszczyzny skarży się w rozmowie ze mną, że krajowi pośrednicy nie kupują polskich warzyw.
5: Towar, który przyjeżdża z zagranicy, nie wiadomo jakiego jest pochodzenia, nie wiadomo jaką drogę przebył, ile on czasu przebywał od zerwania do dostarczenia do sklepu.
4: Dlatego rolnicy zachęcają do polskich ogórków, mimo że są droższe, są zdrowe i zerwane prosto z pola. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Do jedzenia polskich warzyw zachęca resort rolnictwa. Od niedawna nasze produkty mają specjalne etykiety. Spór o monitoring wody. Rząd chce, by gminy sprawdzały jej jakość. Sprzeciwia się temu Związek Gmin Wiejskich RP i mówi o podniesieniu opłaty dla mieszkańców. Szczegóły zna reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Adamie, dlaczego rachunki miałyby wzrosnąć?
6: Wodociągi w gminach będą miały wtedy obowiązek sprawdzać, czy w wodzie nie występują chemikalia, które na przykład pochodzą z fabryk czy laboratorium. A jak powiedział mi Mariusz Marszał ze związku, takie badania są drogie.
7: Dla małych gmin takie badanie, które będzie kilkanaście, a może kilkadziesiąt tysięcy złotych kosztowało rocznie, to musi się przełożyć na wzrost stawek dla mieszkańców.
6: Związek twierdzi, że badania powinny odbywać się tylko tam, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia takich chemikaliów. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: Weryfikować to ryzyko miałby na początku sanepid. Kibice Lecha świętowali. Zakończył się sezon, w którym Kolejosz drugi rok z rzędu, a dziesiąty w historii, został piłkarskim mistrzem Polski. Oddajemy głos kibicom z Poznania.
8: Nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, no ale się udało, więc jestem przeszczęśliwa.
9: Dzisiaj się bawimy i jesteśmy po prostu jedną drużyną.
10: Po prostu cieszymy się tym dniem, gdyż to jest dla nas ważne. No.
11: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza, to jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
1: Więcej wiadomości sportowych w Radiu Z za godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj mogą wystąpić burze w Polsce. Jedynie wolne od ostrzeżeń są Pomorze, Pomorze Zachodnie, Małopolska i Podkarpacie. Tak, proszę wziąć pod uwagę, że zagrzmieć może, bo może nas zmylić fantastyczna dzisiaj pogoda. Dużo, dużo słońca, nawet 29 stopni.
13: Sponsorem programu jest Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
0: Dzień dobry bardzo, tu Radio Z. Jest szósta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć po szóstej. Michał Adamski, cześć. Dzień dobry bardzo. Fantastyczna niedziela, bo świetnie się zaczyna. Owszem, może popadać, ale to później. Poza tym deszcz jest potrzebny. Rano jest pięknie. Gramy też naprawdę dobrze. Mysłowic w Radiu Z.

0: Hej, hi, hello. Tu Radio Z, 15 minut po 6. Dzień dobry bardzo. 24 maja to zaraz będzie już Dzień Matki, nie? A mamy lubią biżu. Wrócę za godzinę w tej sprawie, ale jaka pogoda, nie? A pamiętacie, jak wiało i padało, kiedy startowały majowe rowerowe pikniki rowerowe z Radiem Z? Nowa Osada Wisła, zajrzymy tam o poranku na piknik rowerowy z Radiem Z. Ale dziś pogoda, prawda? Wcześniej jeszcze w dzień dobry bardzo w Radiu Z powiemy, słuchajcie, kto wygrał pojedynek o stadion. Ale...
1: pogoda petarda.
2: Radio Z i już.
0: Fajnie, że też jesteście. Naprawdę żal tej pogody. Radio trochę głośniej. I gramy Damiano Dawid w Radiu Z.

0: Love. I tak od 24 lat to musi być miłość idealna. Lutricia McNeil w Radiu Z, 26 minut po 6, ale ten czas leci, co? Okazuje się, że to już pół roku systemu kaucyjnego, że wrzuciliśmy do dziurek już pod sklepami ponad miliard butelek i puszek. 3/4 Polaków korzysta, zwraca, poznajemy tam nowych przyjaciół w kolejkach do butelkomatów. No kiedyś było tak, że chłop wychodził wyrzucić śmieci, nie wracał kilka godzin, nie wiadomo co się z nim działo, a teraz wiadomo. W kolejce stoi do butelkomatu. Już. Radio Z i już.
1: Sponsorem programu była Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl

Skoro produkował hity jej, produkował hity jemu, to dlaczego by nie połączyć składników? Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake w Radiu Z. Dobre informacje na dzień dobry bardzo. Wiem, jak się starzeć wolniej. Powiem za chwilę, bo okazuje się, że mamy trochę więcej czasu. Na muzykę numer jeden do kawy, jeszcze świeże, Body Talk, Ale Farben, Rene Miller w Radiu Z.

to Katy Perry w Radiu Z. Za 10,5 minuty będzie godzina 7. No takie badania, to ja rozumiem, takich naukowców to ja szanuję. Udowodnili, że chodzenie na koncerty, wystawy czy do teatru pomaga nam starzeć się wolniej. I według naukowców wystarczy jedno takie wyjście na miesiąc, żeby poczuć efekty. Lepsze samopoczucie, wolniejsze oznaki starzenia biologicznego, no to powinno być refundowane. I następnym razem, słuchajcie, kiedy na koncercie artysta zapyta: jak się macie? Odpowiadamy: lepiej! To robimy tak, słuchajcie, wystawcie radio na parapety, otwieramy okna i niech wszyscy czują się zdrowo. Na

0: widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
1: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
0: Każdy z nas ma inny.
2: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
3: To nie przerywaj.
0: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
4: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
0: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: To już prawie siódma, w niedzielę 24 maja to czas na wiadomości w Radiu Z i Dalia Tomczak na stanowisku.
6: Zapraszam. Ministrowie i służby na odprawie po fałszywym alarmie pożarowym w domu prezydenta. Potężny atak Rosji na Kijów. Polska poderwała myśliwce. Ekstraklasa zakończyła sezon. Podsumowanie w wiadomościach sportowych.
5: Siódma.
6: Za godzinę specjalna odprawa rządu po fałszywym alarmie pożarowym w rodzinnym mieszkaniu Karola Nawrockiego w Gdańsku. Pod nieobecność mieszkańców służby wyważyły drzwi i weszły do środka. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz napisał, że od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w osoby związane z prawicą, a rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Premier Donald Tusk z kolei poinformował, że działania prowokatorów są wymierzone w bezpieczeństwo państwa i użyte zostaną wszystkie dostępne metody, by ich zatrzymać. Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Na stolicę Ukrainy spadły rakiety i drony. Nie żyje co najmniej jedna osoba, kilkanaście jest rannych. W wielu miejscach wybuchły pożary. W Polsce prewencyjnie poderwano myśliwce, ale wróciły już do bazy. LOT przegrywa proces z amerykańskim Boeingiem. Polski przewoźnik domagał się od amerykańskiego producenta samolotów potężnego odszkodowania za straty związane z uziemieniem maszyn typu 737 MAX. Szczegóły zna reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, o jakie pieniądze toczyła się walka?
7: O ponad 150 milionów dolarów. Ława przysięgłych w sądzie federalnym w Seattle w USA uznała jednak, że Boeing nie jest winny ukrywania problemów dotyczących bezpieczeństwa w samolotach wyleasingowanych polskim liniom lotniczym LOT. Polski przewoźnik, który nie zgodził się na ugodę, tak jak inne linie, i poszedł ze sprawą do sądu, teraz w swoim bardzo krótkim oświadczeniu przyjmuje werdykt do wiadomości, ale zapowiada też dokonanie oceny dostępnych możliwości podjęcia dalszych kroków prawnych w tej sprawie. Apelacja nie jest więc wykluczona, ale na pewno nie będzie prosta ani szybka.
6: Samoloty zostały uziemione po dwóch katastrofach, w których brały udział takie same modele Boeinga. Unia Europejska ma nową umowę handlową z Meksykiem. Negocjacje i jej podpisanie przyspieszyły w obliczu niepewności relacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Plan zakłada zerowe cła na większość produktów między wspólnotą a Meksykiem. Szczegóły zna reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
8: Unii Europejskiej najbardziej zależy na zwiększeniu importu z Meksyku surowców krytycznych potrzebnych do produkcji odnawialnych źródeł energii. W branży rolniczej mają być ograniczenia dla bezcłowego handlu mlekiem w proszku czy wołowiną, a szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen chce uspokoić rolników. Meksyk jest ogromnym rynkiem zbytu dla żywności. Ta umowa to dla was nowe możliwości. Meksykowi za to zależy na obniżeniu ceł na kupowane w Europie maszyny i chemię. Grażyna Wiatr, Radio Z.
6: Umowa wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Parlament Europejski i kraje członkowskie. Każdy z nas może pomóc odczytać rękopisy m.in. polskich królów. W internecie udostępnia je Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Napisane są tak, że nawet sztuczna inteligencja sobie nie radzi, mówi Agnieszka Fabiańska, kierownik gabinetu rękopisów BUF.
9: Czasami te rękopisy są pisane właśnie w językach albo w alfabetach, których nie znamy, i to jest zadanie jakby właśnie platformy transkrypcyjnej.
10: Czemu nie może tego zrobić AI?
9: Trochę może, natomiast jest wiele takich trudnych miejsc do odczytania albo jeszcze nieprzetrenowanych przez sztuczną inteligencję duktów pisma, i wtedy sztuczna inteligencja sobie nie radzi. Skany są umieszczane na platformie transkrybu.
6: O szczegóły dopytywał reporter Radia Z Piotr Gawroński. A już teraz u nas wiadomości sportowe. Krzysztof Wilanowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
3: Sezon 2025-2026 w piłkarskiej ekstraklasie zakończony. Mistrzem Polski został Lech. To już było wiadomo przed ostatnią kolejką, w której Kolejarz 2-2 zremisował z Wisłą Płock w wielkim stylu. Wicemistrzostwo zapewnił sobie Górnik. Zabrzanie 6-2 pokonali Radomiaka.
10: Myślę, że zasługujemy na to drugie miejsce. Przez cały sezon byliśmy tam gdzieś u góry i walczyliśmy co mecz.
3: Mówił trener Górnika Michał Gaszparik. Najniższym stopniem podium musi zadowolić Jagiellonia, która wygrała z Zagłębiem 1-0. Czwarty w tabeli Raków wygrał 3-0 z pewną spadku Arką. Na piątym, ostatnim miejscu dającym prawo gry w europejskich pucharach kończy GKS Katowice. Gieksa strzeliła gola w 97 minucie i 1-1 zremisowała z Pogonią. To zmieniło nastroje w Warszawie. Legia mimo wygranej 4-0 z Motorem w pucharach nie zagra. Grono spadkowiczów uzupełniła Lechia. Gdańszczanie przegrali z ostatnim w tabeli Brukbetem 1-3. I jeszcze Żużel. Bartosz Zmarzlik zajął trzecie miejsce w zawodach Speedway Grand Prix w Pradze. Obrońca tytułu mistrzowskiego objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej całego cyklu.
0: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
5: 29 stopni Celsjusza, ale to spodziewają się zmierzyć w IMGW 2 metry nad ziemią dolnośląską. Czyli gdzieś tam na kowalskich termometrach dzisiaj na bank pęknął 3 dychy, a to już upał, nie? W centrum kraju do 26, na północy 22 stopnie, na wschodzie 24. Dużo słońca, trochę chmur, może trochę przelotnego deszczu. 7:05, Michał Adamski, dzień dobry bardzo w niedzielę. Tu Radio Z i muzyka numer 1 do takiej pogody. Pięknie. Robbie Williams.

wystarczy dla nas wszystkich. Holly Moore z Grizzly Kicks w Radiu Z. Krzysiek w wiadomościach sportowych mówił, piłkarska ekstraklasa zakończyła sezon w Poznaniu Radocha. Pierwsza liga jeszcze gra. I nie zgadniecie, kto grał właśnie Ruch Chorzów. Dawid Podsiadło, zostańcie z nami. Za chwilę wszystko wytłumaczę.

0: Nasza Bedding Field w Radiu Z, 7:26 to na zegarze. Krzysiek Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z jest z nami, przynosi niesamowitą historię z pierwszej ligi piłki nożnej, która łączy Ruch Chorzów, Dawida Podsiadło i nawet Metalikę. Krzysiek, mów, o co chodzi.
1: Sprawa jest w bardzo prosty sposób skomplikowana. Ruch Chorzów w ostatniej kolejce sezonu pierwszej ligi zagra dzisiaj w Pruszkowie ze Zniczem. Jeśli ten mecz chociaż zremisuje, to zapewni sobie udział w barażach, których stawką będzie awans do Ekstraklasy. Do tego momentu wszystko jest jasne i klarowne. To, co będzie działo się później, już w samych barażach, takim nie jest, bo do gry wchodzi duet Metallica i Dawid Podsiadło. Po koncercie pierwszych murawa Stadionu Śląskiego nie nadaje się do gry w piłkę. Koncert polskiego artysty i ewentualny baraż dzieli ponad tydzień, ale władze stadionu uznały, że nie dadzą rady przygotować obiektu na oba te wydarzenia.
0: Ale zaraz, czy to znaczy, że Ruch nie zagrał Ekstraklasę, czy Dawid odwoła koncerty?
1: Zanosi się na to, że będzie koncert i mecz, ale w dwóch różnych miejscach. Koncert bez zmian odbędzie się na Stadionie Śląskim. Ruch będzie szukał innego obiektu, na którym powalczy o Ekstraklasę. Wśród rozważanych opcji jest m.in. zdecydowanie mniejszy od śląskiego stadion w Gliwicach, gdzie Ruch rozgrywał swoje mecze przed przenosinami do kotła czarownic. Jedno jest pewne. Dawid Podsiadło, Ruch Chorzów 1-0.
0: No taki wynik, bo Dawid i jego zespół, oni bardzo dobrze grają. Radio Z.
2: Reklama. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
7: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
8: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
5: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Dzień Dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień Dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
10: Sponsorem akcji jest właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
11: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
12: Po reklamie.
13: Mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę jutro w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: Coldplay, Beyoncé w Radiu Z. Telefon działa, 321-321-321, halo, halo, dzień dobry bardzo.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Działa.
1: Chciałem przypomnieć, że dzisiaj mamy zielone świątki.
0: No tak, jedno z najstarszych świąt w kościele, dziś msza bardziej uroczysta. A ja przypominam, że we wtorek jest Dzień Matki Mamy. Mamusi, macie prezent dla mamy? Nie? No to słuchajcie, ja mam dla mamy bon na biżuterię do sklepu Sawicki. Synu, córko, zadzwoń pod 321-321-321. Powiedz, w czym najlepsza jest twoja mama, a w czym nie potrafisz jej dorównać. Na telefony czekam do 8.15. Najlepszy nagrodzę bonem na biżu dla mamu. W czym najlepsza jest twoja mama, w czym nie potrafisz jej dorównać? Dzwońcie 321-321-321.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
2: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: niebawem Warszawa znów stanie się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radia Z od poniedziałku, żeby wygrać karnety na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Zanim PZ, Luis Capaldi i Olivia Dean staną na festiwalowej scenie, w każdej chwili mogą pojawić się w Radiu Z. Poluj na utwór jednej z gwiazd tegorocznego Orange Warsaw Festival i zgarnij swój karnet na OWF. Otwieramy festiwalowy sezon. Orange Warsaw Festival 2026 tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Ekspert.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
11: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
10: AI? Ajajaj.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
12: Dzień Dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień Dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
13: Sponsorem akcji jest właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
14: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
1: Po reklamie.
15: Dzień dobry bardzo, to jest niedziela, 24 maja, dochodzi 8, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak.
16: Za chwilę specjalna odprawa służb po fałszywym alarmie o pożarze w domu prezydenta. Coraz więcej ofiar wirusa Ebola w Afryce, więcej krajów może być zagrożonych. Przed nami upalne lato. Synoptycy przygotowali prognozy długoterminowe.
15: 8.
16: Poważne konsekwencje fałszywego alarmu w sprawie pożaru w domu należącym do rodziny prezydenta. W nocy odbyła się specjalna narada zwołana przez ministra spraw wewnętrznych, w której udział wzięli komendanci policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz szef Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W tej chwili, w tej samej sprawie powinna rozpoczynać się specjalna odprawa premiera Donalda Tuska z ministrami i przedstawicielami służb. Łączymy się z reporterem Radia Z Tomaszem Kubatem. Tomku, co wiadomo o okolicznościach tego fałszywego alarmu?
17: Wczoraj wieczorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku dostało telefoniczne zgłoszenie o pożarze pod podanym dokładnie adresem. Na miejsce wysłano straż pożarną. Kierujący akcją podjął decyzję o wyważeniu drzwi i wejściu do lokalu, w którym nie było domowników. Po sprawdzeniu mieszkania nie stwierdzono zagrożenia pożarowego ani obecności kogokolwiek. Policja prowadzi postępowanie mające na celu ustalenie sprawców fałszywego alarmu. Sprawę skomentował premier we wpisie w mediach społecznościowych. Kolejna telefoniczna prowokacja. Działania prowokatorów są wymierzone w bezpieczeństwo państwa, w nas wszystkich. Użyjemy wszelkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje, napisał Donald Tusk.
16: Incydent skomentował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Według niego to kolejne z całej serii podobnych fałszywych zgłoszeń, na które rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. A za godzinę, 7 dzień tygodnia w Radiu Z, gośćmi Andrzeja Stankiewicza będą Urszula Pasławska z PSL-u, Anna Zalewska z PiS, Michał Szczerba, poseł KO, Łukasz Rzepecki z Konfederacji i Tomasz Trela z Lewicy. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Nie żyją 204 osoby, zakażonych jest prawie 900. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wyjazd do Afryki. GIS przypomina, że do każdej egzotycznej podróży trzeba się przygotować, mówi rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
18: Przed wyjazdem w egzotyczną podróż zawsze sprawdźmy, dokąd podróżujemy i na co przygotować się na miejscu. Zawsze pomocą służą nam zarówno strony internetowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak i Państwowej Inspekcji Sanitarnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
16: Oprócz Demokratycznej Republiki Konga i Ugandy, kolejne kraje afrykańskie mogą być zagrożone rozprzestrzenianiem się wirusa Ebola. Wśród nich są Kenia, Etiopia czy Tanzania. Miejscowości turystyczne w Polsce z niepokojem czekają na zmiany dotyczące najmu krótkoterminowego. Boją się odpływu gości. Założenia rządowego projektu są już w Sejmie. W nich obowiązkowa rejestracja lokali czy strefy wynajmu krótkoterminowego. To ważna ustawa, mówi burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy.
19: Głównie chodzi o to, żeby prawo tak przygotować, bo to nie jest tylko rozwój turystyczny, ale żeby się rozwijać, to także musi być odpowiednie prawo, które nam będzie pomagać, a nie przeszkadzać.
16: Wciąż nie wiadomo, jakie ostatecznie przepisy zostaną przyjęte. Zmiany muszą wejść w życie, bo wynika to z unijnego rozporządzenia, które obowiązuje od środy. W prognozach na dziś 29 stopni na zachodzie Polski. Synoptycy zapowiadają, że przed nami gorące i suche lato. Cieplejsze od normy klimatycznej. Z Piotrem Szusterem z IMGW rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
20: Z jednej strony mamy wyższe temperatury od temperatur przeciętnych, a z drugiej mniejsze opady.
21: Według obecnych wyliczeń modeli numerycznych taka sytuacja jest prognozowana. Wynika ona z dominacji wyżów nad Europą Centralną i te właśnie wyże mają być czynnikiem dominującym.
20: Na ile wpływ na to zjawisko będzie miało El Niño?
21: Obecne prognozy wskazują na większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
16: Eksperci podkreślają jednak, że pogoda jest coraz mniej przewidywalna ze względu na zmiany klimatu. Prognozy długoterminowe mogą się nie sprawdzić. A sprawdzone wiadomości sportowe w Radiu Z już teraz. Krzysztof Wilanowski.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleni termoorganika.
23: Ewa Pajor w końcu dopięła swego. Nasza reprezentantka wygrała Ligę Mistrzyń Piłkarek i to jak. Polska napastniczka w finale zdobyła dwie bramki. Jej Barcelona 4-0 pokonała Olympique Lyon. Pajor z 11 trafieniami na koncie została królową strzelczyń. Nasza piłkarka przełamała klątwę, bo to jej 6 finał Ligi Mistrzyń, a dopiero pierwszy triumf. Swój ostatni mecz w barwach Barcelony rozegrał Robert Lewandowski. Pożegnał się golem. Zdobył swoją 19 bramkę w tym sezonie i 120 w całej swojej przygodzie w barwach ekipy z Katalonii. Do pełni szczęścia zabrakło zwycięstwa. Barsa przegrała z Walencją 1-3. 3-0 wygrali nasi siatkarze. Biało-czerwoni w swoim ostatnim meczu towarzyskiego turnieju w Katowicach i Sosnowcu pokonali Bułgarię. Też 3-0 wygrały nasze siatkarki. Polki na towarzyskim turnieju w Genui były lepsze od Serbek.
24: Nie wkradła nam się żadna niecierpliwość. Gdzieś byłyśmy spokojne i wiedziałyśmy, że możemy to zrobić punkt po punkcie i tak się też koncentrowałyśmy. To zaczęło fajnie wyglądać i wróciłyśmy na dobre tory.
23: Oceniała nasza atakująca Oliwia Sieracka. Dzisiaj ostatni mecz Polek na turnieju w Genui. Polki zmierzą się z miejscowymi, czyli reprezentacją Włoch.
22: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń termoorganika.
15: Dzisiaj na Dolnym Śląsku prawie upał, do 29 stopni prognozują synoptycy, w cieniu, a słonecznie ma być nie tylko na Dolnym Śląsku. Tyle, że na północy Polski trochę mniej na termometrach dzisiaj, do 21 stopni, ale to też ciepło. Praktycznie w całej Polsce może popadać, ale naprawdę skromnie, wręcz nieistotnie.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
15: 6:08, Michał Adamski, cześć ponownie. Dzień dobry, bardzo słoneczny, pogodny, wolny. Najszybsza kaczka, którą udało się złapać, o tym zaraz, a to już Roxette w Radiu Z.

Gong z Theophilus London w Radiu Z 8.18 na zegarze. Usiądźcie, kochani. Co za historia? W Szwajcarii fotoradar złapał kaczkę. Ptak kaczka przeleciała obok fotoradaru 52 km na godzinę, czyli o 22 za szybko. Lokalni policjanci mówią, że to nie pierwszy raz. Nazywają ją kaczką recydwistką. No, człowiek dostałby tak w przeliczeniu ze 3000 zł mandatu. Człowiek by płakał, a kaczka chyba się nie przejmuje.

0: w Radiu Z. Co mama umie, a my nie umiemy? To i bon na biżu dla mamy. To już za chwilę.
1: Radio Z i już.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
14: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
5: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Dzień Dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień Dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
16: Sponsorem akcji jest właściciel 3 rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
17: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
18: Po reklamie.

0: Odkochaj. Marisa w Radiu Z. Dzień mamy zaraz i z tej okazji jest z nami Marysia z najcieplejszego miejsca dzisiaj w Polsce, z Wrocławia. Cześć Marysiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry bardzo. To mów, w czym twoja mama jest najlepsza, a czego ty nie potrafisz?
1: W robieniu min. Mama się potrafi takich min, jak jej się coś nie podoba. Jest niezadowolona. Mama potrafi się tak usztywnić wewnętrznie i zrobić taką minę, że mrozi wszystkich dookoła.
0: I że słowa nie są potrzebne, tak?
1: No, dokładnie. I to się wyczuwa, że... No, że coś jest nie halo. A mam nic nie musi mówić. Ona ma taką, to jest taka, ja się z niej śmieję, że wystarczy, że zrobisz minę. Mama twierdzi oczywiście, że nie, ale tak jest. Tylko myślę, że to jest gdzieś tam dziedziczone, chociaż moja babcia kiedyś potrafiła coś tam tylko powiedzieć, a krótkie słowo, ale też miała takie miny i myślę, że mama to dziedziczy, bo to babcia oczywiście od strony mamy. Ja jestem cholerykiem, więc ja od razu coś mówię, nim zdążę zrobić.
0: No ale to dobra,
1: minę,
0: czyli wychodzi na to, że od pokoleń po prostu stawiacie na jasny, prosty, szybki przekaz. Słuchaj, robimy tak, to ja przekazuję tobie bon na biżuterię do sklepu Sawicki, a ty przekaż mamie i daj znać, jaką minę zrobiła, dobra?
1: Jak jej powiem, za co ten bon, to nie wiem, co będzie.
0: Wszystkiego
1: dziękuję
0: dobrego.
1: Dziękuję bardzo.
0: Uściskam. I mamy od nas, dobra? Tam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: A my wszyscy, wy wszyscy pamiętajcie, we wtorek dzień mamy. Radio Z i
2: już. Reklama. Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z już w tę niedzielę. Widzimy się w Bike Park Nowa Osada w Wiśle. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
3: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu.
4: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.
0: Numer 1 także do jeżdżenia rowerem. Pikniki rowerowe z Radiem Z wystartowały i zaraz zajrzymy, co tam będzie się działo. Tymczasem Maggie Rayleigh w Radiu Z.

0: Radio Z. Wstajemy, szkoda tak pięknego dnia.
1: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. oferujący konto przekorzystne z kartą do konta i usługą bankowości elektronicznej.
2: Sponsorem relacji jest importer samochodów marki Honda, w tym SUV-ów z napędem hybrydowym.
0: To zdecydowanie najgorętszy od majówki weekend w Polsce w tym roku. Idealna pogoda na wycieczkę. Polecamy rowery, a szczególnie rowery w Wiśle, gdzie dziś gra na żywo Radio Z. Od rana już w kasku Kuba Olszewski poprowadzi to wydarzenie.
3: To jest naprawdę super. Słuchajcie, że te stoki, które zimą były świetnie przygotowane dla narciarzy, teraz latem idealnie sprawdzają się dla rowerzystów. Każdy, kto przyjedzie na nową osadę, może wsiąść na wyciąg, zapiąć swój jednoślad i wyjechać na szczyt po to, żeby zjechać tym razem fantastycznymi trasami rowerowymi. Każdy, kto przyjedzie na rowerze, na nową osadę, musi, a w zasadzie powinien przejechać przez nasze rowerowe miasteczko, w którym dzieje się naprawdę mnóstwo rzeczy. Na pewno się posilicie, zdobędziecie jakąś nagrodę, będziecie mogli przeserwisować rower albo nawet wypożyczyć, jeżeli bez takiego przyjechaliście. Do tego przepiękna pogoda, niebieskie niebo, ani jednej chmurki, ani jednego statku na niebie, można by powiedzieć, dlatego że obiecał nas odwiedzić również Andrzej Krzywy z zespołu Demono. Nowa osada w Wiśle. Zapraszamy Was serdecznie. Pedałujcie do nas.
0: A jak zaczynamy już o 10:00.
2: Sponsorem relacji był importer samochodów marki Honda, w tym SUV-ów z napędem hybrydowym.
1: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. oferujący konto przekorzystne z kartą do konta i usługą bankowości elektronicznej.

0: Jordan. W Radiu Z mikrofony działają, poczęstunek też sprawdzone, wszystko gotowe. Siódmy dzień tygodnia, za chwilę. Radio Z i
1: już. Życie to jedna wielka przebojowa lista. Posłuchaj hitowej kompilacji wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego w Radiu Z i sam sprawdź, jak przebojowa jest nasza rzeczywistość.
2: Polska ma odpowiedź na kryzys paliwowy, samochody typu Flintstone z dziurą w podłodze, napędzane nogami i proszę bardzo, szachmat Elon Musk.
3: Sprawdź koniecznie w przebojowej liście wydarzeń tygodnia. W każdą niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
4: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
9: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
8: Są sprawdzone przepisy
9: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
8: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
9: Oglądaj codziennie od 7:30 w TVP2 i TVP VOD.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
14: Sponsorem akcji jest właściciel 3 rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
15: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
16: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
18: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz. Więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, to jest niedziela, już prawie 9:00, to czas na wiadomości, które ma Idalia Tomczak.
15: Zapraszam.
20: Zatrzymanie odpowiedzialnych za fałszywe alarmy i przegląd procedur zapowiada premier. Kraków decyduje, trwa referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Za chwilę siódmy dzień tygodnia. Andrzej Stankiewicz i jego goście.
0: Dziewiąta.
20: W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa trwa specjalna odprawa prowadzona przez premiera. Donald Tusk rozlicza podległych mu ministrów i szefów służb z działań związanych z konsekwencjami coraz liczniejszych fałszywych alarmów spływających na numer 112. Wczoraj wieczorem takie zgłoszenie o pożarze spowodowało wyważenie drzwi i siłowe wejście strażaków do mieszkania rodziny Karola Nawrockiego w Gdańsku. Służby muszą jak najszybciej zatrzymać osoby odpowiedzialne za prowokacje, mówił premier, podkreślając wagę całej serii podobnych zdarzeń, a zwłaszcza ostatniego z nich.
21: Co prawda nie mamy do czynienia z mieszkaniem pana prezydenta, on tam nie mieszka, ale jednak jest to mieszkanie rodziny i prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter. Jest to uderzenie nie tylko w poczuciu bezpieczeństwa rodziny, głowy państwa, ale uderza też w samo poczucie stabilności i bezpieczeństwa państwa jako takiego.
20: Premier miał w nocy bezpośredni kontakt z prezydentem i jak mówił, umówiono się, że nikt nie będzie robił z tego wydarzenia polityki. Jarosław Kaczyński mocno atakuje rząd za rozporządzenie umożliwiające w Polsce parom tej samej płci transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa. Zdaniem prezesa PiS to działania absolutnie niezgodne z konstytucją i mające wprowadzić bardzo głęboką zmianę kulturową.
22: Czy jakiekolwiek państwo ma interes w tym, żeby rozszerzał się homoseksualizm? No, żadne państwo nie ma w tym interesu. Polska też. To jest po prostu pewnego rodzaju anomalia, patologia obecnych czasów i tak to trzeba traktować, a Polskę przed tą patologią zdecydowanie bronić.
20: Rozporządzenie zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Najpierw Polska, teraz Francja. Paryż reaguje na działania wobec aktywistów flotylli Sumut i także wprowadza zakaz wjazdu na teren kraju dla izraelskiego ministra Itamara Ben-Gwira. Na nagraniach w internecie widać, jak polityk szydzi z zatrzymanych przez izraelskie wojsko klęczących osób, które płynęły z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Francja wezwała do rozważenia unijnych sankcji wobec ministra. W Krakowie trwa referendum w sprawie odwołania z urzędu prezydenta i Rady Miasta. Lokale otwarte będą do 21. Trwa cisza wyborcza. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Decyzje mieszkańców poznamy jutro rano. Czas na polityczne podsumowanie tygodnia. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
24: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. A dzisiaj moimi Państwa gośćmi są pan Łukasz Rzepecki, Konfederacja.
25: Dzień dobry.
24: Pani Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość.
26: Dzień dobry.
24: Pan Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.
27: Dzień dobry Państwu.
24: Pan Tomasz Trela, Lewica.
28: Dzień dobry.
24: Pani Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe.
26: Dzień dobry. Witam serdecznie.
24: Szanowni Państwo, jak Państwo słyszeli w wiadomościach Radia Z, wczoraj wieczorem Straż Pożarna otrzymała informację o pożarze w gdańskim mieszkaniu członka rodziny prezydenta. Drugie zgłoszenie dotyczyło nagłego zatrzymania krążenia u osoby przebywającej pod tymże adresem. Oba były fałszywe. Strażacy tego nie wiedzieli, włamali się do mieszkania pod nieobecność domowników, a od kilkunastu dni słyszą Państwo informacje o takich fałszywych zgłoszeniach uderzających w osoby związane z prawicą. Prezydent z premierem rozmawiali, wokół tego miało nie być polityki, ale nadmieniam, że rzecznik prezydenta skrytykował rząd, twierdząc, że nie potrafi odpowiednio zareagować. Michał Szczerba.
27: Panie redaktorze, sprawa wydaje się bardzo poważna i dlatego też tak jest traktowana przez premiera, przez ministra Kierwińskiego, stąd od 8 trwa narada w ramach rządu i w ramach służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, bo to nie jest tylko fałszywy alarm, ale przy tej skali, przy takiej skali tego zjawiska mamy do czynienia być może z akcją sabotażową czy też dywersyjną wobec państwa polskiego.
24: Proszę, panie pośle, ale może to trzeba było wcześniej zrobić taką naradę, kiedy na przykład służby dostały informację o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych w ogrodzie na posesji prezesa Kaczyńskiego.
27: Jedno jest pewne, mogę pana redaktora i naszych słuchaczy zapewnić, że służby również odpowiedzialne za kwestie cyberbezpieczeństwa w różnych obszarach nad tą sprawą bardzo aktywnie pracują.
24: Panie pośle, ale tak z ręką na sercu, czy da mi i słuchaczom, naszym widzom, da pan gwarancję, że dzisiaj nie okaże się ponownie, że ktoś podszywając się pod ofiarę, pod kogoś, kto potrzebuje pomocy, podając adres polityka czy pracownika mediów związanych z prawicą, nie wywoła kolejnego alarmu? Da mi pan taką gwarancję?
27: Ja panu nie dam takiej gwarancji i dam panu też gwarancję, że do pana czy do mnie ktoś nie zadzwoni, w sensie z fałszywym alarmem i służby nie będą interweniować. Jedno jest pewne, ta sytuacja już ma charakter zjawiska, dlatego podejmowane są działania o charakterze, powiedziałbym, strategicznym w tej sprawie, ponieważ ja
24: uważam... nie został schwytany.
27: Ponieważ zastanówmy się, komu może zależeć w tej chwili na polaryzacji politycznej w kraju, po drugie wprowadzaniu braku zaufania do instytucji państwa polskiego, więc sprawa jest poważna, dlatego jest przedmiotem intensywnej pracy nawet w niedzielę. Mi jest bardzo przykro, jeżeli pan oczekuje do mnie tego typu deklaracji, że spotykała to określone osoby, określone środowiska, bo wiem, że każde środowisko wobec takich działań może być poszkodowane.
24: No dobrze, a wie pan, ja patrzę z punktu widzenia też zwyczajnego obywatela, odkładając państwa jako polityków, państwo mają specjalną sytuację, pokazują w każdym takim alarmie, który dotyczy osoby publicznej, polityka jest bardzo głośna. No ale teoretycznie to widać, że dzisiaj, gdyby ktoś zadzwonił, podał mój adres, czy dowolnego z naszych widzów, czy słuchaczy, to służby wjadą, jak tam nie ma go w domu, to mu wywalą drzwi, a państwo nie są w stanie znaleźć sprawcy takiego fałszywego alarmu.
27: Te działania są prowadzone przez odpowiednie służby, więc jeżeli jest trop, to nie będzie o tym informowała służba. Pan redaktor o tym dokładnie wie jako
24: No dobrze, ale
27: osoba,
24: służby,
27: która...
24: przez ostatnie kilkanaście dni, gdyby służby kogokolwiek zatrzymały, to byśmy o tym wiedzieli. Zatrzymały jedną osobę, która poinformowała, czy inaczej, podejrzewając, że poinformowała o próbie samobójczej w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika, okazało się, że to jest osoba, której tożsamość skradziono, a to nie była osoba, która wywołała alarm. Na dzisiaj mam taką wiedzę.
27: Jeżeli ta akcja jest zorganizowana, a wszystko na to wskazuje, to sprawcy będą wykryci i będą bardzo surowo ukarani.
24: Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Nie wiem, czy państwo zdążyli dzisiaj obejrzeć transmisję z czegoś, co było nazwane konferencją i spotkaniem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa Donalda Tuska.
24: Przed chwilą omawialiśmy to wystąpienie premiera.
1: To bardzo się cieszę, dlatego że chciałabym zacząć właśnie od tego, że oczekiwałam spokoju, zdyscyplinowania konkretnych działań, czy zapowiedzi konkretnych działań, a miałam co najmniej irytującą, jeżeli nie zatrważającą wypowiedź premiera, który ani nie przeprosił, ani nie wyjaśnił, przestrzegał przed polaryzacją, o której też tutaj pan redaktor wspomniał, choć trudno nie myśleć o tym, że jest to akcja polityczna, dlatego, że jest to wspólny mianownik od dziennikarzy Republiki, pracowników administracji Republiki, Jarosława Kaczyńskiego, ludzi na balkonach profesora Cęckiewicza i wreszcie wywalanie drzwi w domu prezydenta Rzeczypospolitej.
27: Nie w domu,
24: członka
27: w mieszkaniu.
24: Rodziny, w mieszkaniu członka rodziny, bądźmy precyzyjni.
1: Czy ta precyzja pana redaktora uspokaja?
24: Chcę być precyzyjny, bo to jest ważne. Wytłumaczę pani, dlaczego jest tu widzą słuchaczom, bo Służba Ochrony Państwa jest atakowana, że nie chroniła mieszkania prezydenta. Służba Ochrony Państwa tłumaczy, że to nie było mieszkanie prezydenta, tylko członka rodziny prezydenta. Stąd to rozróżnienie. Bardzo proszę, Anna Zalewska.
1: Rzeczywiście służba jest odpowiedzialna za pana prezydenta, ale również za całe jego otoczenie, czy jakby jego związki. Też byłam ochranianą osobą, więc
24: zdaję mieszkania
1: sobie...
24: wszystkich członków rodziny ma chronić,
1: zdaję
24: pani
1: sobie
24: minister,
1: z tego sprawę. Natomiast to, co ważne i jaka z tego płynie informacja dla obywateli, że są po prostu zagrożeni, że nie ma bezpiecznego państwa, mimo właściwie codziennych PR-owych, propagandowych konferencji prasowych, które mówią coś wręcz odwrotnego. Panie redaktorze, jeżeli to nie jest co najmniej lekceważenie rządu, co najmniej nie lekceważenie służb tych zdarzeń, no to ja się boję myśleć
24: pani minister,
1: dalej. Proszę zobaczyć te sekwencje zdarzeń.
24: Wiemy.
1: Sabotażyści, którzy nam uciekają z kraju. Drony, które
24: pani minister,
1: chyba
24: pani minister, dobrze, chwileczkę, czytam oświadczenie. Kolejne osoby są ofiarami ataków, które wyglądają na działania typu spoofing. To jest właśnie podszywanie się albo takie fałszywe alarmy. Takie praktyki są przestępstwa i muszą być potępiane. Sprawę wyjaśni prokuratura i policja. Teraz można zauważyć, że działania te wpisują się w próby zaogniania debaty politycznej w Polsce. Takimi metodami można wywołać odpowiednie reakcje i działania w przestrzeni publicznej, wywołać falę insynuacji i podsycać nieufność wobec instytucji publicznej. Dobór tych, którzy zostali zaatakowani, sugeruje, że chodzi to o destabilizowanie naszego państwa. Wie pani, kto to napisał? Rzecznik koordynatora służb w waszym rządzie, Stanisław Żaryn, w roku 2022, po tym, gdy Paweł Wojtunik, szef CBA, przez was odwołany, miał taką historię, że to jego córki z jego telefonu, który przedstawił się jako jego numer, jej się wyświetlił jego numer, zadzwoniła kobieta, powiedziała, że on nie żyje. Kiedy do Marii Giertych, córki Romana Giertycha, zadzwonił ktoś z groźbami, jakby z telefonu kancelarii Giertycha, zadzwonił ktoś z groźbami, i kiedy do prawnika Marcina Marczaka ktoś zadzwonił i powiedział, że jego syn nie żyje, co znany raper Mata. Mieliście taką samą sytuację. Dzisiaj przed programem skontaktowałem się z Pawłem Wojtunikiem, żeby zapytać, czy za waszych czasów został znaleziony ten ktoś, kto podszywał się pod niego, żeby nastraszyć jego córkę. Nie został znaleziony.
1: Rozumiem, że pan redaktor próbuje tutaj...
24: Nie próbuję. Pytam, co wyście zrobili.
1: Proszę zauważyć, panie redaktorze, że to jest niekończąca się historia od kilkunastu dni.
24: Ja pytam, co wyście zrobili.
1: Jednostkowe wypadki. Między innymi po to są różnego rodzaju instrumenty działania, jak Pegasus, do tego, żeby
24: mieliście Pegasusa?
1: Narzędzia.
24: Pani, nie znaleźliście tych ludzi, którzy dzwonili do służby. Pani minister, dobrze, mieliście Pegasusa. Inwigilowaliście Giertycha, a nie tę osobę, która dzwoniła do jego córki.
1: Coś nieprawdopodobnego, panie redaktorze. Mamy, jesteśmy tu i teraz. Ludzie są zagrożeni. Mamy sytuację, w której zdarzenia eskalują. Mamy instytucje łącznie z biurem do spraw zwalczania cyberbezpieczeństwa. Mamy służby specjalne. Wszystko nie działa. Tusk wychodzi i mówi o tym, żeby nie polaryzować.
24: Czytam pani Wojtunika. Nie, czytam pani. Pani minister, ja pytam,
1: tego rodzaju
24: jestem zwolennikiem, pani minister,
1: żeby Tusk
24: rozumiem,
1: się wziął
24: a
1: do
24: ja
1: roboty.
24: Żądam, żeby polskie państwo miało jakąś kontynuację. I jeżeli były jakieś historie 4 lata temu, to polskie państwo powinno wyciągnąć wnioski. Czytam panie Wojtunika. Mieliśmy też fałszywe alarmy pożarowe, straż już prawie wyważała drzwi, jedynie interwencja sąsiada ich powstrzymała.
1: Panie redaktorze, od 2023 mamy rząd koalicji 13.
24: Ja rozumiem, ale...
1: W związku z tym bardzo proszę, żeby pan, jeżeli mówi o kontynuacji, to tej dobrej. Przypominam państwu, że biuro do spraw zwalczania cyberbezpieczeństwa ciągle jest zagrożone ewentualnym
24: zlikwidowaniem. Dobrze, ale pani, unika pani odpowiedzi na pytanie. No, czytałem pani rzecznika. To przecież, wie pani, oświadczenie Stanisława...
1: Informuję
24: pani
1: minister,
24: oświadczenie...
1: w określonej sytuacji w określonym dniu, miesiącu. Mamy całą serię nieprawdopodobnych prowokacji.
24: Ale ja pani cytuję waszego rzecznika, koordynatora służb. Pani minister, dobór tych, którzy zostali zaatakowani, pani minister, cytuję waszego rzecznika sprzed 4 lat. Dobór tych, którzy zostali zaatakowani, sugeruje, że chodzi tu o destabilizowanie naszego państwa. No wie pani, idealnie pasuje do dzisiejszej sytuacji.
27: Znaczy pani reaguje
1: chcę po prostu zobaczyć razem z państwem sytuację z dzisiaj.
24: Dobrze, Tomasz Trela może nam...
1: W związku z tym rozmawiajmy o tym, co jest dzisiaj i żądajmy natychmiastowych działań.
27: Znaczy, ja się dziwię PiS-owi, że tak instrumentalnie, manipulacyjnie wykorzystuje to do codziennej mucki politycznej. Bo proszę sobie wyobrazić, zdać sprawę, że każdy, absolutnie każdy może zadzwonić pod numer 112, podać adres i zgłosić, że coś się dzieje.
24: No wie pan, to nie tak do końca.
27: Ale panie redaktorze, znaczy, a można dokończyć zdanie?
24: Tak, proszę bardzo.
27: Dziękuję. Każdy może zadzwonić i jeżeli... powie, że jest zagrożenie zdrowia i życia, to służba ma obowiązek zainterweniować. Jeżeli dzwoni do danego mieszkania, a dostała zgłoszenie, to podejmuje działanie. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby takie zgłoszenia były i służba by nie zareagowała. Byłaby dyskusja w drugą stronę. Dzwoniliśmy, służba nie przyjechała, nie podjęła działań. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz,
2: Jeżeli to się dzieje nagminnie, a teraz tak się dzieje, to dzisiaj pan premier...
1: Nacelowany jest na określoną
2: grupę. Dzisiaj pan premier, dzisiaj minister Kierwiński w części niejawnej rozmawiają na ten temat i wyjaśniają. I zaręczam państwa, że jeżeli to były prowokacje, jeżeli te prowokacje podchodziły z wewnątrz kraju czy z zewnątrz kraju, to prowokatorzy zostaną namierzeni i zostaną co do nich wyciągnięte konsekwencje.
24: Tu mam wątpliwości.
2: A ja nie mam wątpliwości.
24: Powtarzam, te osoby, które dzwonią na 112 albo w innych miejscach informują służby, ukrywają swoją tożsamość. I to jest pytanie, czy wy potraficie ich złapać. Przytaczam historię z 22 roku. Ludzie nie zostali złapani.
2: No, tak? Proszę pana, ani pan, ani ja, ani nasi słuchacze nie mogą wiedzieć, jakimi metodami, jakimi instrumentami w tej sprawie działa
24: służby. Ale możemy wiedzieć, powtarzam panu, panie pośle, ale powtarzam panu, że historię... Panie pośle, chwileczkę, drodzy państwo, ale wiemy, że ludzie z 22 roku, którzy te alarmy wszczynali, o których wspomniałem, plus ci, którzy przez ostatnie kilkanaście dni to robili, nie zostali złapani, no i to wiem.
2: Ale wie pan, nie będę odpowiadał za to, co było w 2022 roku, odpowiadam za to, co jest tu i teraz i odpowiadam, jak reaguje polski rząd. My nie podkręcamy tej atmosfery, bo gdybym ja chciał podkręcić taką atmosferę, jak robi PiS, to wie pan, co bym dzisiaj powiedział?
24: Bardzo proszę.
2: No tak, no pewnie jakieś bojówki PiSu zostały nasłane i dzwonią.
24: Ale
2: no,
24: nie
2: ja
24: tak
2: nie robię. Widział pan dzisiaj wpis pana Morawieckiego?
1: Pan
2: widział pan wczoraj wpis pana Czarnka? Oni to wykorzystują instrumentalnie do działalności politycznej. To jest sprawa bardzo ważna. To może dotyczyć każdego obywatela, bez względu na to, czy jest prezydentem, premierem, ministrem, posłem, czy jest panem Kowalskim, który jutro idzie ciężko pracować w naszym kraju. I tutaj służby muszą działać. Dzisiaj mamy jedną pewność. Jeżeli ktoś alarmuje służby, służby pojawiają się natychmiast w danym miejscu. Pojawiały się u pana Sakiewicza, pojawiły się w domu rodziny pana prezydenta i tak będą działać. Inną sprawą jest, i tu podzielam pogląd pana redaktora, jak najszybciej opinia publiczna powinna się dowiedzieć o efektach pracy służb specjalnych i kto stoi za tą prowokacją. I jeszcze raz powiem, jeżeli ktoś stoi z zewnątrz, powinien być namierzony i opinia publiczna powinna wiedzieć. Jeżeli ktoś z wewnątrz, powinien być namierzony i opinia publiczna powinna o tym wiedzieć.
1: Przede wszystkim powinien być ukarany, bo to zdaje się jest zagrożony 16 latami.
2: No to jest jak gdyby naturalne, chyba że ucieknie tak jak Ziobro do Stanów Zjednoczonych.
24: Najpierw proszę się nie gniewać. Państwo za swoich czasów, zwracam się Danny Zalewskiej, nie złapali, a państwo za obecnych czasów przez te kilkanaście dni także nie złapali nikogo. Urszula Pasławska.
3: Tak, ale tutaj nie ma miejsca na histerię, tylko na chłodną głowę, bo mamy wszyscy świadomość, że jako kraj jesteśmy testowani i to nie w ostatnich latach, tylko w ostatnich kilku latach. Pamiętamy, jak skompromitowano Andrzeja Dudę, kiedy rosyjscy komicy dostali się tak de facto do telefonu i przeprowadzili rozmowę z panem prezydentem.
24: Przedstawiając się za szefa ONZ-u, jeśli
3: dziękuję. Jesteśmy w wojnie hybrydowej i to służby dzisiaj muszą ocenić sytuację i wyciągać wnioski, bo z całą pewnością takie zdarzenia mają swoje cele. Z jednej strony testowanie i uruchomienie jednym telefonem całego państwa. Być może chodzi o również znieczulicę służb na takie sytuacje, a być może chodzi o zaostrzenie bądź zmiany prawa, a być może jest to wojna służb. Zawsze wojna służb prowadziła do wolty politycznej, ale nie skutku.
24: Ale jakich służb? Co ma pani na myśli?
3: To jest pytanie również o pana premiera, który musi się z tym zmierzyć i zmierzy się.
24: Ale co pani ma na myśli? Wojna polskich służb? Myślę, że
3: właśnie Polacy oczekują takiej odpowiedzi. Jesteśmy przewrażliwieni
24: na
3: Pegasusa.
24: Mówi pani do premiera swojego rządu, sugerując, że trwa wojna w służbach polskich. Tak?
3: I myślę, że pan premier wyciąga w tym momencie sytuacji.
24: Rzuciła pani poważne oskarżenie. Co pani ma na myśli?
3: Brak wyjaśnienia spraw, które miały miejsce w poprzednich latach, również za czasów PiS-u. Sam pan redaktor powiedział, nie wyjaśniono tych spraw. I doprowadzają nas do pewnych konkluzji.
24: Dobrze, ale jak chcę usłyszeć tę konkluzję?
3: Ja konkluzji panu
24: nie powiem. Ale pani zasugerowało, że trwa wojna służb. Tak jak tutaj myślimy... Chwileczkę, jeśli pani pozwoli. Pewnie naturalnym wytłumaczeniem jest to najbardziej banalnym, że to dzwonią jacyś żartownicy. Dobrze.
3: Drugie, pani poseł.
24: Drugie, o którym można pomyśleć, to oczywiście nasi sąsiedzi ze wschodu, którzy nieszczególnie dobrze nam życzą. Natomiast pani przedstawia inną tezę, że trwa wojna wewnątrz polskich służb i część z nich posuwa się do takich akcji.
3: Ja pokazałam różne warianty, ale brak brak wyjaśnienia spraw, nie tylko, no te są w tej chwili wyjaśnione, bo one rzeczywiście wydarzyły się niedawno, ale również w poprzednich latach, bo to nie są Kowalscy, którzy, przeciętny Kowalski, który chciał zrobić po prostu żart, bo takie osoby od razu zostałyby wyłapane. Tutaj mamy sytuację kwalifikowaną i przestępstwa kwalifikowane, w związku z tym naprawdę te wnioski będą wyciągnięte, bo sprawa jest bardzo poważna i nasze środowisko, w kontekście nawet pana redaktora Sakiewicza, proszę zauważyć, my nie krytykowaliśmy redaktora Sakiewicza, tylko wykazywaliśmy po prostu niebezpieczeństwo tej sytuacji, bo to jest nasza wspólna sprawa, to nie jest sprawa polityczna i też bym nie chciała, żeby ona miała sznyt polityczny, bo to jest bardzo poważny dzisiaj problem nas jako
1: dotyczącej jednej grupy politycznej.
24: Dobrze, ale pani minister, zwracam uwagę, że za waszych rządów, dzisiaj dotyczy to opozycji, za waszych rządów to też dotyczyło opozycji. Chwileczkę, bo jeszcze Łukasz Rzepecki, bardzo proszę.
6: No to, co się dzieje w ostatnich dniach, jest bardzo niepokojące w stosunku do dziennikarzy, ale także i polityków prawej strony sceny politycznej, powinno zostać jak najszybciej wyjaśnione i to jest rolą rządu. Rząd musi jak najszybciej znaleźć sprawców i ochronić ofiary. Policja, ABW i inne służby powinny już to dawno zrobić, ale niestety sytuacja pokazuje, jak w soczewce, że tak samo jak kilka lat temu rząd nie działał sprawnie w tych kwestiach, tak samo teraz obecny rząd Donalda Tuska również nie radzi sobie z tym, a te konferencje prasowe mają na celu tylko i wyłącznie zamydlić oczy opinii publicznej i sprawić, że są tylko i wyłącznie tanie zagrywki PR-owskie. My jako Konfederacja ostrzegaliśmy od wielu lat, miesięcy, nasi politycy mówili, że będzie dochodziło do aktów sabotażu, do aktów dywersji. No, pamiętamy przypadki na kolei. Dzisiaj mamy dzwonienie do osób publicznych, do dziennikarzy, nasyłanie na nich służb. No to jest nic innego jak paraliż państwa. Natomiast to, co powiedziała pani poseł z Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdzie jej szef jest wicepremierem w tym rządzie, insynuując, że to mogą być wewnętrzne rozgrywki służb, no to to już jest daleko idąca teza. Jeżeli ona byłaby choć przez trochę prawdziwa, no to tutaj nic innego jak dymisja premiera Donalda Tuska. Natomiast, no nie chciałem tego użyć w tym programie, no ale to przecież premier odpowiada za służby. Jeżeli dochodzi do wojny pod dywanem, no to już mamy naprawdę bardzo niepokojącą
24: sytuację. Nie, zaskoczyła. Pani minister Pasowskiej czegokolwiek dowiedzieć, natomiast pani minister, rozumie...
6: Nie, zaskoczyła ta teza.
24: Nie też zaskoczyła, ale pani minister jej nie rozwinęła. Pan Michał.
6: Ale rzuciła kamyczek do ogródka. Pytanie.
24: Jak znam Tomasza Siemoniaka, koordynatora służb, to on się dzisiaj pewnie do tego, co mówi pani poseł, odniesie. Michał Szczerba.
1: Jak zwykle wzruszy ramionami.
27: Ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie dlatego, że zidentyfikowano różnego rodzaju luki i braki w ramach programu SAFE.
24: Mówię o was jako polityka, od 4 lat identyfikujecie.
27: Ale ja chcę powiedzieć coś, panie redaktorze, że w ramach programu SAFE mieliśmy przewidziane 7,1 miliarda złotych na projekty odpornościowe dla polskiej policji.
1: Czyli buty. I kamizelki odpadły.
27: Naprawdę, pani poseł.
1: Ale taka była informacja.
27: Ja mam wrażenie, że rozmawiamy o poważnych sprawach. Mówimy o
1: śmiertelnie poważnie.
27: O odporności państwa. Mówimy o tym, że państwowe służby po to, żeby działać sprawnie i skutecznie, powinny być wyposażone w odpowiedni sprzęt. Mówię o sprzęcie do kwestii również związanych z cyberbezpieczeństwem różnego rodzaju. Państwo niestety zablokowaliście te środki. Prezydent przedstawił
24: weto.
27: Nie, ale te pieniądze będą dopiero, panie redaktorze, w przyszłym roku. Więc to jest ten plan B, który wprowadzamy. Więc te pieniądze powinny być teraz, ponieważ myśmy mieli zakontraktowane de facto, przedkontraktowane te zakupy, które były potrzebne polskim służbom. Podległym panu ministrowi Kierwińskiemu.
1: Ale ja tylko jedno zdanie, panie redaktorze. Tak, tylko dodam. Proszę państwa, właśnie państwo usłyszeli, że tylko i wyłącznie Komisja Europejska jest w stanie dzięki pieniądzom pożyczonym zapewnić bezpieczeństwo.
24: Pani minister, zwracam pani uwagę, w styczeń 2022, to są te wszystkie komunikaty waszych rzeczników.
1: My rozmawiamy pani minister, o maju 2026 roku.
24: Rządziliście półtora roku, nie znaleźliście sprawcy żadnego z tych incydentów. Mnie to nie cieszy,
27: nie było żadnej reakcji na poziomie rządowym. To jest różnica. Nie było żadnej reakcji.
1: O tym, że Polska jest bezbronna.
24: Zapewniam panią, będziemy rozliczać obecny rząd tego, jak sobie w tej sytuacji poradzi. Przejdźmy do drugiego tematu, szanowni państwo.
7: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
24: Najpierw Ameryka zadeklarowała, że wycofuje z Polski 4 tysiące żołnierzy, a teraz prezydent Trump wycofał się z tego zmniejszenia kontyngentu. Ostatecznie można do Polski nawet trafić zamiast tych 4 tysięcy o 1 tysiąc więcej. Tak przynajmniej w tej chwili twierdzi Donald Trump, przypisując tę zasługę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Posłuchajmy prezydenta.
8: Mamy poważnego partnera, mamy najważniejsze mocarstwo na świecie. Mamy prezydenta Stanów Zjednoczonych, który Polskę kocha, który szanuje polskiego prezydenta, który buduje z nim odpowiedzialność za całą wschodnią flankę NATO. Teraz już wszyscy wiemy, że to nie są tylko słowa, tylko to jest konkretna współpraca, która przynosi realne efekty. G20, Andrzej Poczobut, żołnierze amerykańscy, tak się zachowują sojusznicy. Tak się zachowują przyjaciele. Słuchają się, czasami się nie zgadzają, ale wypełniają zobowiązania względem siebie. Tymczasem od kilku miesięcy widzimy i w mediach publicznych, drodzy państwo, i wśród nieodpowiedzialnych polityków próbę zniszczenia relacji polsko-amerykańskich. W czyim to jest imieniu, komu to ma służyć i czemu to ma służyć, drodzy państwo?
24: Oczywiście mówił, mam tutaj z trzech przedstawicieli koalicji do państwa. Mówił to na pewno do pana, zwracam się do Tomasza Treli, bo pana lider Włodzimierz Czarzasty słynie z krytyki Donalda Trumpa, słynie z krytyki ambasadora Stanów Zjednoczonych
1: w Polsce.
27: Pani co zawsze, kurczę, jak taka najostrzejsza kredka w piórniku.
1: Wyścigujesz się z Donaldem Tuskiem.
27: Wyścigujesz. Może ściga bardziej.
24: Pani poseł, bez możliwości, ja pani jako polonisty zwracam uwagę, że mówi się ściga,
27: a nie wyścigujesz.
24: Dobrze, Tomasz Trela, bardzo
1: ale
24: proszę.
1: Ale ja celowo użyłam kolokwializmu, żeby pokazać rangę tego ścigania.
24: Tyle czoła, oddajmy głos
1: Przepraszam, cudzysłowu, rzeczywiście nie zrobiła.
24: Rozmowa o semantyce mamy, drodzy państwo, w siódmym dniu tygodnia. Dobrze, poważnie, panie pośle, może to jest tak, że trzeba żyć dobrze z Donaldem Trumpem, a Karol Nawrocki dobrze z nim żyje, co widać.
27: Trzeba żyć dobrze z naszym partnerem, czyli Stanami Zjednoczonymi, na którego czele dzisiaj jest Donald Trump. Natomiast ja myślę, że cała administracja Stanów Zjednoczonych zauważa, jak gigantyczne pieniądze my wydajemy na obronność. Ja przypomnę, 200 miliardów złotych w tegorocznym budżecie, PiS przeciwko temu budżetowi. Dodatkowe ponad 180 miliardów z Unii Europejskiej, PiS
24: dobrze,
27: przeciwko
24: ale panie
27: tym
24: proszę,
27: pieniądzom.
24: I wiedząc o tych pieniądzach, dlaczego postanowili zredukować wojska w Polsce. No.
27: Ale postanowili, a później się z tego wycofali. Zbyt mało wiemy, czy tak naprawdę będzie to 15 tysięcy żołnierzy, czy 11 tysięcy żołnierzy.
24: 11.
27: Jeżeli będzie 11 tysięcy żołnierzy, to jest na pewno o 1000 więcej niż jest teraz i to jest bardzo dobra informacja. Natomiast my jako lewica uważamy, że w stosunku do Donalda Trumpa trzeba być twardym partnerem. Ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partner, który na kolanach przed Donaldem Trumpem. Co wszystko powie Donald Trump, to jest prawda objawiona. Natomiast Donald Trump kiedyś przeminie, a relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi będą. Proszę zwrócić uwagę, że w listopadzie mamy wybory połówkowe i od tych wyborów może też swoboda w działaniu prezydenta Trumpa zależeć, więc my wychodzimy z założenia tak, robimy swoje, nadajemy ton w Unii Europejskiej, jako kraj Unii Europejskiej wydajemy najwięcej jako kraj natowski w stosunku do własnego PKB dobrze, na obronność Boże, i to zostało zauważone i to zostało dostrzeżone.
24: Dobrze, ale to wszystko Pentagon wiedział, podejmując decyzję o redukcji wojsk w Polsce. Finalnie sprawa dotarła na ten poziom najwyższy, czyli do Donalda Trumpa, a on ogłosił, że w związku z pomyślnym wyborem Karola ale Nawrockiego, którego z dumą poparł, ma przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski. Panie pośle, chwileczkę. 5 tysięcy żołnierzy, wy jako koalicja, wy jako rząd nie macie bezpośredniego przełożenia na Trumpa i na Biały Dom.
27: Ale wie pan co, myślę, że nie dostrzega pan zaangażowania administracji rządowej w relacje ze Stanami
24: dostrzegam,
27: Zjednoczonymi.
24: Dostrzegam, ale celowo zaraz oddam głos pani minister Pasławskiej.
27: Bo to i pan premier Kosiniak-Kamysz i wiceministrowie.
24: Ale nie macie dojścia do Białego Domu.
27: Sikorski, to wie pan.
24: Departament Stanu tak, Pentagon
27: co,
24: tak,
27: co
24: Biały
27: to
24: Dom
27: znaczy
24: nie.
27: Dojście do Białego Domu, że nie, że premier Sikorski czy premier Tusk nie wysyła w nocy SMS-a nie, do Donalda Trumpa? Może nie wysyła, jesteście... tego
2: nie wiem, natomiast...
24: Nie jesteście w stanie zmienić decyzji na najwyższym szczeblu politycznym
2: Trumpa. Proszę zwrócić uwagę, że ta wypowiedź Donalda Trumpa, czy ten wpis na portalu społecznościowym, była stricte polityczna. To nie była decyzja administracyjna, tylko stricte polityczny manifest. Ja lubię Karola Nawrockiego, ja go poparłem, dlatego ja podjąłem taką decyzję.
1: Daj Boże, jeżeli więcej oni takich się manifestów.
2: Lubią, niech się lubią, ja nie mam nic do tego. Jeżeli Karol Nawrocki dołożył do tego cegiełkę, żeby amerykańskich żołnierzy było więcej, ja umiem powiedzieć, tak, dobrze zrobił pan prezydent Karol Nawrocki. Szkoda, że Prawo i Sprawiedliwość nie umie pochwalić, nie umie wznieść się ponad podziały i powiedzieć, jaką dobrą robotę
24: pani
2: robimy
24: Urszula,
2: na rzecz obronności naszego
24: pani
2: kraju.
24: Pani Urszula Pasławska, PSL, pani lider, wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz budował takie relacje z Petem Haksetem, który jest szefem Pentagonu. No i ten Hakset najpierw ściął nam tych 4000 żołnierzy. Kosiniak do niego dzwonił, Hakset składał deklarację, że wciąż jesteśmy ważnym sojusznikiem, ale dopiero interwencja w Białym Domu zmieniła jego zdanie. Mamy nieoficjalne informacje, że Trump ma gigantyczne pretensje do Hakseta o tę redukcję. Natomiast wracam do punktu wyjścia. Wy jako koalicja, pani szef jako minister obrony, no nie macie bezpośredniego przełożenia na Biały Dom.
3: No, pan prezydent Trump nie słucha własnych doradców. No, to cieszy mnie, że słucha pana prezydenta Nawrockiego, można by było to tak określić. Natomiast nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi mają charakter osobisty i transakcyjny. I my nie jesteśmy petentem w NATO, jesteśmy poważnym sojusznikiem i liderem, jeśli chodzi o flankę wschodnią. I zapewnienia dotyczące wojska amerykańskiego było. I Władysław Kosiniak-Kamysz, zamiast pisać tweety na Twitterze i w ogóle poddawać się histerii, po prostu uzgodnił, ustalił pewne warianty z Pentagonem.
1: Moment.
3: Natomiast oczywiście brakowało tego potwierdzenia przez pana prezydenta Trumpa i oddajemy to, co każdemu, kto przyczynił się do tej sytuacji, jego honor. W związku z tym naprawdę... Znaczy, do tej pory mam takie przekonanie, że jednak mówiliśmy jednym głosem. I tutaj klasa polityczna, każdy z każdej formacji politycznej, no może od części Konfederacji Putina, oni byli przeciwko.
2: Konfederacja Putina?
3: O Jezu, przepraszam.
6: Najpierw podanie czarnej polewki Donaldowi Tuskowi teraz.
3: Tak, przepraszam.
27: Konfederacja.
24: Ale to nie pani, gdyby pani to precyzowała, chodzi o Konfederację, która jest
3: Brauna. Brauna, może się przyjmie.
24: To nie jest Brauna,
3: ja widzę pewne związki.
6: Ja myślę, że to i tak jest za daleko idąca.
3: Natomiast test uważam, że w tym test...
6: Pana Brauna też.
3: Serio?
6: Tak, bo każdy tak. polski polityk
3: pamiętamy głosowania polityków Brauna za rozwiązaniami, czy przeciwko rozwiązaniom antyputinowskim. No to jest ciekawe, co pan mówi, bo państwo też się chyba jako Konfederacja odcinacie od Brauna, chyba że to się zmieniło. Przechodząc
6: państwo
3: do rzeczy...
6: Byliście na przykład Wojskom Obrony Terytorialnej.
24: Urszula Pasławska, bardzo proszę. Nie sięgajmy 2016 roku, jesteśmy trochę później, 10 lat.

0: prowadzić do utrzymania, a może i zwiększenia.
1: To pani Anna Zalewska, bo wiem, że pani zaraz tutaj z krytyką obozu władzy wystąpi, ale chciałbym, żebyśmy się zastanowili też, ma pani to tylko prawo, oczywiście, ale żebyśmy się zastanowili, jak to jest w ogóle możliwe, że wy budujecie relacje z Ameryką, prezydent buduje relacje z Ameryką i finalnie ktoś w Pentagonie siada i mówi, trzeba zmniejszyć liczbę wojsk w Europie, no to najłatwiej wykreślić je z Polski.
2: Na pewno te apele o działaniu ponad podziałami są bardzo istotne, jeżeli chodzi o relacje w NATO, z NATO, ze Stanami Zjednoczonymi, przy budowaniu całej siły polskiego bezpieczeństwa poprzez polską armię. To pełna zgoda. Chciałabym, żeby ten, który stoi na czele rządu, nie popełniał za każdym razem celowych wypowiedzi, które burzą te relacje. Nie tylko wywiady, nie tylko wspomnienia, nie tylko kampania wyborcza, kiedy Donald Trump był nazywany tym, który pracuje na rzecz Putina.
1: Ja słyszałem, ale nawet ostatnio, że nie spodobało wam się spotkanie z premiera z George'em Clooneyem.
2: No tak, no opowieści, heheszki, że przepraszam, mam na imię Donald, to nie mój wybór. Przecież to jest,
1: wie pani, ale to znaczy, że tak, że premier, jeśli pani pozwoli, to premier nie mógłby się spotkać, nie wiem, z Bruce'em Springsteenem, z Taylor Swift,
2: nie,
1: z Eminem.
2: Ale niech on
1: tak
2: się
1: wymieniam
2: spotyka,
1: tych, którzy krytykują Trumpa.
2: Ale panie,
1: jest ich trochę.
2: Nie, ale dobrze, ale czy tak premier... Zaraz,
1: Robert De Niro, wie
2: jasne, pan, ale czy tak powinien premier rządu się zachowywać? Przepraszać za swoje imię? On już raz mówił o tym, że jest tylko jeden Donald, kiedy...
1: Ale pani uważa naprawdę, że spotkanie z Clooneyem i powiedzenie przez Tuska, że ma na imię Donald...
2: Informuje pana redaktora, że... Tego rodzaju zachowania, prymitywne, jak na premiera rządu, któremu zależy na relacjach, wbijanie takich różnego rodzaju szpili, jest absolutnie niedopuszczalne. Jeżeli chodzi zaś o wojska amerykańskie, no przypomnijmy sobie, że tak naprawdę od 2015 zaczęło się budowanie tych relacji na dobre. No w 2012 pierwsza partia szkoleniowa, prawda, przyjechała do Polski. Oczywiście, że tak jak pan zobaczy, kiedy budowane były poszczególne oddziały, w których miejscach jest już kilkanaście, łącznie z, przypominam, tarczą antyrakietową.
1: Znaczy to się tak zaczęło o wiele wcześniej tak naprawdę, tak zwana szpica natowska, jeszcze kiedy Tomasz Siemoniak w poprzednim rządzie Donalda Tuska był ministrem, ale nawet...
2: Nic szczególnego się nie wydarzyło.
1: Za waszych czasów był szczyt NATO w Warszawie, też przygotowywany przez poprzednią ekipę, ale dodajmy, że wtedy w 2016 roku prezydentem nie był Donald Trump, tylko Barack Obama.
2: Który był przeciwko tarczy antyrakietowej.
1: No dobrze, ale jednocześnie był za zwiększenie wojsk. Ja mam wrażenie, że to było ponadpolityczne bardzo długo. Natomiast pytanie jest moje fundamentalne do państwa. To znaczy, jak, jeżeli Polska jest takim sojusznikiem, państwo są co do zasady zgodni poza koroną, konfederacją Putina, tak jak powiedziała pani poseł, to dlaczego finalnie jak siedzi jakiś planista u Hakseta i mówi, trzeba ściąć wojska w Europie, to ścina w Polsce. Ja tego nie potrafię zrozumieć.
2: Panie redaktorze, myślę, że to jest naprawdę ciężki ból głowy polskiego rządu, dlatego, że nie potrafi budować relacji. Przypomnijmy, że prezydent otwiera różnego rodzaju drzwi, otwiera różnego rodzaju ścieżki, wypowiada się, ma ustalenia z prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale wszystkie
1: poseł,
2: operacyjne działania
1: poseł,
2: musi niestety zaproponować
1: Stanach,
2: rząd, czego
1: pani minister,
2: nie robi.
1: Pierwsza wizyta prezydenta w Stanach we wrześniu, Trump, rozmowa o stałej obecności wojsk amerykańskich. Trump mówi, nie wiem, czy będzie stała obecność, na pewno nie zmniejsza kontyngentu. Po tym zmniejsza ten kontyngent, czy jego ludzie zmniejszają ten kontyngent.
2: Jak pan dobrze wie, jest bardzo niespokojnie na świecie, zapadają różnego rodzaju decyzje.
1: Wszyscy to wiemy.
2: Panie redaktorze, czy możemy
1: bardziej
2: być... ale czy możemy być usatysfakcjonowani tym, że o kilka tysięcy więcej żołnierzy amerykańskich, natowskich będzie w Polsce. I
1: tylko wie pani,
2: podziękujmy prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i jego relacjom.
3: Podziękujmy rządowi za ciężką pracę.
2: Najważniejsza
1: wolałbym, żeby zrozumieć, jak ta decyzja była podejmowana, żeby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości. Wolałbym, żeby decyzje zapadały w trochę poważniejszy sposób, niż przez wpisy w mediach społecznościowych. Michał Szczerba.
4: To była praca...
2: Dobra uwaga.
4: Ale niech pani nie przeszkadza już, dobrze?
1: Drodzy państwo, bardzo proszę, rozmawiamy.
2: Redaktor.
1: Michał Szczerba.
4: To była praca zespołowa i chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, nie tylko w ostatnich tygodniach, bo decyzja dotycząca wstrzymania rotacji była zakomunikowana 13 maja. To trwało 9

0: dni, do 22 maja i wykorzystaliśmy to na 100% w różnych formatach, w formacie rządowym, w formacie parlamentarnym, w formacie prezydenckim i bardzo dobrze. Natomiast dla mnie kluczowe jest też to, że my przez wiele, wiele lat i także jako poseł do Parlamentu Europejskiego budowaliśmy relacje w Kongresie. I mamy bardzo oddaną grupę sojuszników, kongresmenów po stronie Partii Republikańskiej, po stronie Partii Demokratycznej. I jeżeli dzisiaj dyskutujemy również, dlaczego prezydent cofnął tę decyzję Departamentu Wojny, to również dlatego, że wrzawa powstała w Kongresie Amerykańskim, że wystąpił Don Bacon, wystąpili inni kongresmeni republikańscy i zaczęła ta sytuacja również zagrażać Trumpowi wewnętrznie. Ale chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, my konsekwentnie musimy budować dwie nogi. Jedną nogą jest oczywiście sojusz z Ameryką i współpraca w zakresie przemysłu obronnego. Ponad 50 miliardów dolarów kontraktów. Będziemy je konsekwentnie realizować. Mamy atom, mamy LNG, które kupujemy, ale z drugiej strony budujemy własny potencjał obronny i wykorzystujemy środki europejskie, które będą dostępne teraz w ramach SAFE, ale co bardzo istotne, również po 2028, między innymi na mobilność wojskową zwiększamy budżet Unii Europejskiej 10-krotnie.
1: Myślę, że to jest dla nas wszystkich oczywiste, że trzeba budować własną zdolność obronną, ale jest dla nas też oczywiste, że Rosja, która jest jednak największym zagrożeniem, nigdy nie zaatakowała kraju, które stacjonowały amerykańskie wojska. Więc...
0: Problem jeszcze, ostatnia rzecz, polega również na tym, że Stany Zjednoczone, a dokładnie Departament Wojny, wstrzymał decyzję o publikowaniu dokumentu, na który również czekali kongresmeni, czyli rozmieszczenie wojsk amerykańskich na świecie. Dlatego też takie decyzje się pojawiają, dlatego też trzeba, i mam wrażenie i absolutne przekonanie, że z tej sytuacji kryzysowej, do której my nie doprowadziliśmy, tylko to była decyzja amerykańska, zbudowaliśmy siłę Polski. Wszyscy zobaczyli, że potrafimy jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, walczyć o polskie interesy.
1: Łukasz Rzepecki, Konfederacja.
2: Nie podoba mi się to, że jakiś urzędnik amerykański podjął decyzję o redukcji żołnierzy amerykańskich w Polsce. Natomiast podobają mi się metody działania nieszablonowe prezydenta Karola Nawrockiego, który ma telefon bezpośredni do prezydenta Trumpa, wysłał SMS-a, walczy o polskie interesy, bo zwiększenie liczebności wojsk amerykańskich to jest polski interes. Natomiast proszę zauważyć, że Prawo i Sprawiedliwość 100% Donald Trump. Koalicja Obywatelska 0% Donald Trump. Nie, stójmy po środku. Przede wszystkim walczmy o polskie interesy. Twardo negocjujmy ze Stanami Zjednoczonymi. Nie bądźmy w żaden sposób na kolanach, ale tam, gdzie mamy możliwość, to interweniujmy. I tak to zrobił prezydent Karol Nawrocki. Tak to oceniam. Oceniam to bardzo dobrze. I jeżeli będzie się pojawiać kolejna luka, że będzie możliwość zwiększenia kolejnych żołnierzy amerykańskich w Polsce, to trzeba właśnie takimi nieszablonowymi metodami działać.
3: Konfederacja rytualnie po PiS. Natomiast
1: tak jest,
3: był pan Andrzeja Dudy i dobrze pan wie, że za czasów Zjednoczonej Prawicy to właśnie wtedy budowano siłę polskiego wojska.
0: To Joe Biden zwiększył rotację w Polsce.
1: Pani poseł, ja mam dobrą pamięć. Ja pamiętam rozmaite kryzysy w waszych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, kiedy przyjęliście
3: pani minister, siły polskiej armii.
1: A ja chcę powiedzieć, że każdej ekipie zdarzało się, mówiąc najdelikatniej, kryzysy w relacjach z Amerykanami. Za waszych czasów też tak było, ale mam temat, który połączy panią minister Annę Zalewską i pana Łukasza Rzepeckiego. Prawica będzie mówić jednym głosem. Przechodzimy do kolejnego tematu. Bardzo proszę.
4: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Szanowni państwo, znika ostatnia przeszkoda na drodze do legalizacji przez Polskę małżeństw osób tej samej płci. Warunek jest taki, że to muszą być małżeństwa zawarte za granicą. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w tej sprawie, które wejdzie w życie za 3 miesiące, ale tak jak już dopytywałem tu w minionym tygodniu, w siódmym dniu tygodnia, oczywiście stało się tak, że część samorządowców zapowiada, że nie będzie tego honorować. Urzędy stanu cywilnego w całej Polsce powinny te małżeństwa rejestrować, a na przykład pan Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego, ale on nie on jedyny, inni burmistrzowie, wójtowie, prezydenci konserwatywni twierdzą, że nie będą takich związków rejestrować. Za to Jarosław Kaczyński, co państwo słyszeli w wiadomościach Rady, nazwał te rozwiązania anomalią i patologią. Tomasz Trela.
5: Jeżeli prezes Jarosław Kaczyński ludzi nazywa anomalią i patologią.
1: Nie, bądźmy precyzyjni.
5: Proszę, ludzi nazywa anomalią i patologią.
1: Rejestrację takich związków.
5: Ale rejestracją związków podlegają ludzie. To jest dwóch mężczyzn, dwie kobiety, które się kochają, szanują, tworzą ze sobą wspólnotę i wszystkich trzeba szanować, a jeżeli Jarosław Kaczyński wyklucza i uważa, że dwóch mężczyzn, którzy ze sobą żyją, to anomalia i patologia, no to życzę zdrowia panu Kaczyńskiemu, bo już Przemysław Czarnek widzę, że znowu zaczął ludzi nazywać ideologią. Otóż nie, ja się bardzo cieszę, że doczekałem momentu, gdzie wszyscy są traktowani
1: dobrze, ale
5: równo,
1: panie pośle, w pana Łodzi, w pana okręgu wyborczym równo. Władze będą rejestrować takie związki, już chyba zaczną rejestrują. Natomiast są, powtarzam, wójtowie, burmistrzowie, konserwatywni, którzy nie będą chcieli tego zrobić. Co wtedy?
5: Ale zobaczymy, czy tak będzie, bo ja na razie mam wrażenie, że ta prawicowa, czy skrajnie prawicowa część samorządowców próbuje wstać i powiedzieć: zobaczcie, ja nie będę respektował prawa. Zobaczymy, jak to będzie, jak będzie złożony wniosek, bo doskonale burmistrz wie o tym, że jest odwołanie do sądu administracyjnego i takie odwołanie pewnie będą te pary składać. Natomiast nikt nie może sobie wybiórczo traktować rozporządzeń. Jedno przyjmuje, drugie nie przyjmuje. I tu wszyscy samorządowcy podlegają dokładnie temu rozporządzeniu, które wejdzie w życie 22 sierpnia. Natomiast bardzo dobrze się stało, że te transkrypcje będą. Jeszcze raz, wszyscy są równi wobec prawa w naszym kraju, mają czuć się dobrze, bez względu na to, co sobie tam myśli i ubzdurał w głowie Jarosław Kaczyński i ta prawicowa i skrajnie prawicowa strona.
1: Pani poseł Urszula Pasławska w imieniu PSL-u, która jest partią konserwatywną, negocjowała z pana partią, z Lewicą, wspólny projekt ustawy o związkach partnerskich. Nie udało się. To powstał o wiele, wiele osłabiony, bardziej osłabiony projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. On utknął w parlamencie, może z tego parlamentu wyjdzie. Natomiast pani poseł, czy pani nie ma jakiegoś problemu z taką sytuacją, że osoby, które mieszkają w Polsce, chcą zawrzeć tego typu związek, nie mogą tego zrobić, nie mówiąc oczywiście o małżeństwie. Natomiast jeżeli one wyjadą za granicę do krajów Unii, który takie małżeństwa rejestruje, to Polska będzie musiała je uznać. Czyli my swoim obywatelom mieszkającym w Polsce takich praw nie damy, a jak pojedą za granicę i zawrą taki związek, to im te prawa damy.
6: Panie redaktorze, po pierwsze zapraszam we wtorek o 13:00 ostatnie posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej i finałowe głosowanie. W ekspresowym trybie przeprowadziliśmy ustawę, czy musiałam ją dostać najpierw.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej.
6: Od marszałka Sejmu i przeprowadziliśmy tą ustawę. I to po pierwsze. Po drugie, chociażbym serce oddała każdemu, aby łatwiej się po prostu funkcjonowało i można było rejestrować te związki, to jednak i prawo, i rzeczywistość ma swoje granice. I tą granicą jest właśnie i prawem jest ustawa o statusie osoby najbliższej, ponieważ nie może rozporządzenie, które jest aktem subsydiarnym do ustawy, tworzyć nowego porządku prawnego.
1: Dobrze, ale co pani chce powiedzieć, dopóki...
6: Dlatego uważam, że ta rejestracja, która będzie miała miejsce, jest bardzo ważnym elementem równości, również takiej obywatelskiej, będzie miała na pewno charakter, póki nie ma ustawy, charakter odnotowujących fakt zaistnienia małżeństwa w innym kraju. On będzie miał charakter rejestracyjny.
1: Żebym ja to dobrze zrozumiał. Pani poseł, czy pani mówi, że dopóki nie ma ustawy, która określa, co można w Polsce, a czego nie można, to wójtowie, burmistrzowie, prezydenci mogą sobie rejestrować te związki jako związki obowiązujące za granicą?
6: Tak. Panie redaktorze, odnotowują i ewidencjonują taki związek.
1: No ale ci ludzie, którzy się rejestrują u wójtów, chcą żyć jako małżeństwo.
6: Ale nie mogę powiedzieć do końca. Skutki prawne tej decyzji, one będą w mojej ocenie wypracowane przez pragmatykę sądową, ale do tego jest potrzebna ustawa. W innym przypadku będziemy mieli rzeczywiście taki chaos, że będziemy mieli różne porządki.
1: A jak prezydent nie podpisze ustawy?
6: W kontekście po prostu skutków prawnych, bo co do rejestracji, ja nie mam żadnych wątpliwości, że jest rozporządzenie, trzeba taki związek zarejestrować. Ja nie odnoszę się tutaj do oceny, dobrze, niedobrze, bo państwo wiecie, jakie mam poglądy. Natomiast jest to zagadnienie prawne, przed którym dzisiaj stoi Polska i ona będzie wypracowywała regulacje w tej sprawie. Bo najważniejszą istotą tej sprawy jest to, aby w każdym samorządzie, w ZUS-ie, w Urzędzie Skarbowym w sposób jednolity był traktowany obywatel. I pragmatyka będzie wypracowana przez kolejne lata.
1: Pani mniej więcej mówi, że nawet jak te związki zostaną zarejestrowane, to nie znaczy, że będą traktowane
6: jako małżeństwa. To będą małżeństwa z gwiazdką.
1: Anna Zalewska, bardzo proszę. Małżeństwa z gwiazdką.
7: Zacznę od tego, że wszystko po drodze jest nielegalne. Od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dlatego, że Trybunał Sprawiedliwości od dłuższego czasu jest bardzo polityczny, ale przypominam, że zapomniał o tym, że jeżeli chodzi o Polskę, jesteśmy w protokole brytyjskim, gdzie wykluczamy tego rodzaju rozstrzygnięcia
1: i działania. Pokrótce, jeśli pani pozwoli, ta decyzja o rejestracji jest konsekwencją orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a my jak podpisywaliśmy traktat lizboński, to zawarliśmy taką klauzulę, że w sprawach światopoglądowych my nie będziemy honorować orzeczeń Trybunału
7: Sprawiedliwości
1: Unii
7: Europejskiej. Dziękuję, mogłam zrobić, następnym razem to zrobię, równie precyzyjnie nie postaram się jak pan redaktor. Po drugie, czyli to po pierwsze. Po drugie, konstytucja, artykuł 18, po trzecie, brak ustawy. Po czwarte, brak rozporządzenia, bo Trzaskowski nawet przed rozporządzeniem, zdaje się, coś tam podpisywał w Urzędzie Stanu Cywilnego. I wreszcie...
1: Co by zrobić, jak będziecie rządzić?
7: Wreszcie, panie, to nie, to jest tylko informacja, no transkrypcja. Chciałabym powiedzieć przetłumaczenie. Przyjmujemy do wiadomości, że ktoś zawarł związek w niektórych
1: państwach. Urząd Stanu Cywilnego to przyjmuje do wiadomości.
7: Ale panie redaktorze, wszystko jest nielegalne. Jeżeli nie ma przepisu, do którego rozporządzenie będzie się odnosić, jeżeli nie ma rozwiązań, panie redaktorze, proszę mi dać dokończyć, jeżeli nie ma rozwiązań dotyczących innych kwestii, jak spadkowych, skarbowych, rozwodowych, no to właściwie to jest jakiś taki dyplom, który dostaje się w Urzędzie Stanu Cywilnego.
6: I chcę powiedzieć,
7: że związki homoseksualne mają prawo do tego, żeby stanowić o swoim majątku, mają prawo do tego, żeby dowiadywać się o swoim zdrowiu, mają prawo o tym, decydować o swoim pochówku. I na końcu, bo muszę, hipokryzja pana posła, mistrz, który opowiadał przestrzeganiu rozporządzeń i ustaw jako jeden z niewielu decyzją polityczną.
1: Łukasz
7: nie dokonał reformy edukacji. Nie przekształcił gimnazjum, na szczęście przewidział.
1: Pani poseł, błagam, nie gimnazja teraz. Łukasz Rzepecki.
8: Pamiętamy tę historię z panią.
1: Łukasz Rzepecki, Konfederacja.
8: Ustawy proszę sobie przeczytać.
1: Drodzy państwo, naprawdę, Łukasz Rzepecki. No.
2: Szanowni państwo, rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy i musi być zgodne z ustawą. To rozporządzenie Kierwińskiego, Gawkowskiego nie jest zgodne z ustawą, nie jest zgodne z konstytucją. Konstytucja to nie menu w restauracji, że można sobie czytać, jak tą konstytucję się chce. Artykuł 18 mówi jasno i wyraźnie, że małżeństwo to związek kobiety
1: nie
2: i mężczyzny.
1: Mówi tak, panie pośle.
2: Tak mówi.
1: Nie, mówi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny ma szczególne przywileje od państwa.
2: Rząd doskonale wie, że nie ma większości do zmiany ustawy, to próbuje boczną drogą, tylnymi drzwiami zmienić zapisy ustawy, zmienić zapisy konstytucji. No nie. To jest kolejna rewolucja ideologiczna, którą państwo serwujecie, mająca na celu już w niedalekiej przyszłości, jeżeli nie daj Bóg, lewica wygra wybory parlamentarne, adopcję dzieci przez te pary homoseksualne. To przecież pan, panie Trela, o tym mówił w jednym z wywiadów. Wczoraj bodajże u pana redaktora w programie wiceminister z lewicy również o tym mówił. Już się nawet z tym nie kryjecie. Więc naprawdę serwujecie obywatelom rewolucję.
1: Michał Szczerba.
2: A nie dbacie o bezpieczeństwo.
0: Dobrze, to panie redaktorze,
2: zgody nigdy nie będzie.
0: Najpierw o transkrypcjach. To bardzo dobry krok i cieszy, bo jesteśmy bliżej jako Polska równości. Jesteśmy w Unii Europejskiej i każdy obywatel, każda obywatelka w Unii Europejskiej ma prawo zgodnie ze statusem i prawem poszczególnego kraju członkowskiego zawierać związki partnerskie, związki małżeńskie i one muszą być uznawane na terenie całej Unii, więc tutaj doprowadziliśmy po prostu do realizacji.
1: Doprowadziliście do tego, że z zagranicy związki uznajecie, tak. A w kraju do takiej związki nie pozwalacie. Do tego doprowadziliście.
0: Chcę bardzo wyraźnie...
7: Niektóre kraje członkowskie nie dopuszczają
0: Chcę bardzo
7: związków.
0: Wyraźnie Panie redaktorze, powiedzieć również, że niedopuszczalne są słowa Jarosława Kaczyńskiego, które wczoraj wypowiedział, dotyczące szczucia na osoby LGBT. Kolejny raz ta sprawa w ustach prezesa Kaczyńskiego dzieli, sortuje, obraża.
7: Ale proszę nie uciekać od nielegalności pogardza państwa działań.
0: I chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, trzymam bardzo mocno kciuki za inicjatywę pani posłanki Pasławskiej. Uważam, że ustawa o statusie osoby najbliższej powinna wejść jak najszybciej w życie i nie wyobrażam sobie, że Karol Nawrocki mógłby zawetować tego
1: typu rozwiązania. Tomasz, kolejne zdanie i ja jeszcze na koniec panią poseł jeszcze zapytam, Pasławską.
5: Rozporządzeniem, pani minister Kotula, pani poseł Pasławska pracują nad ustawą, którą mam nadzieję, że na tym posiedzeniu Sejmu przegłosujemy i to będzie jeden wielki test dla pana prezydenta Karola Nawrockiego, czy on to podpisze, czy nie. Jeżeli tego nie podpisze, to okazuje się, że wy macie usta pełne frazesów, bo to Karol Nawrocki w kampanii wyborczej mówił, ustawę o statusie osoby najbliższej podpiszę, bo jestem za tym, żeby nie meblować życia obywatelom. Zobaczymy, czy tak będzie, czy tak nie będzie.
1: Pani poseł Pasławski, bo jest pani także w Radzie Parlamentarnej przy prezydencie. Czy rozmawiała pani z prezydentem na temat poparcia tej ustawy o statusie osoby najbliższej?
7: Przecież nikt nie wie, jak ona ma do końca wyglądać.
0: Pani poseł,
1: nie wiemy. Wszyscy wiemy. Znaczy, dajmy odpowiedzieć pani minister Urszuli Pasławskiej.
5: Pani nie wie. No.
1: Pani Urszula Pasławska.
6: Ustawa jest jasna, czytelna. Rozmawiałam osobiście.
1: Chwileczkę. Pani minister Pasławska.
5: Trzeba się zniżyć do pani poziomu.
1: Pani, drodzy państwo.
5: No trzeba.
6: Rozmawiałam osobiście z panem prezydentem i...
1: Drodzy państwo, dajmy powiedzieć na koniec pani minister Pasławskiej.
7: Pana posła.
1: Bardzo proszę, czy rozmawiała pani z prezydentem na ten
6: temat? Tak, rozmawiałam z panem prezydentem na ten temat. Z jego strony jest dużo życzliwości w kontekście uregulowania kwestii związków nieformalnych. Zresztą to obiecał w kampanii wyborczej. W pracach uczestniczyła również pani minister Socha z kancelarii prezydenta. Ustawa ma swój finał, zostanie przedstawiona. Czekam na uwagi Pałacu Prezydenckiego, bo na etapie prac w komisji, która muszę powiedzieć, była bardzo spokojna. Tam nie było awantur, tam nie było dziwnych, jakichś niegrzecznych w ogóle wypowiedzi. Raczej z troską i skupieniu pracowaliśmy nad ustawą.
1: Ale chce pani powiedzieć, że roboczo pani się kontaktowała
6: roboczo
1: z przedstawicielem prezydenta, tak?
6: O kuchni politycznej nie będę mówiła, ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest to polityka. Natomiast nasza ustawa jest ustawą bezpieczną. Dwie dorosłe osoby będą mogły zawrzeć umowę, którą będą mogli również wypowiedzieć, będą mogli wspólnie rozliczać się podatkowo, będą mieli dostęp do informacji medycznej, czy korzystać z możliwości opieki wzajemnej na wypadek choroby. Bez nazwiska, bez dzieci, bez żadnych spraw światopoglądowych. Wsłuchaliśmy się w państwa głosy.
1: Będziemy to śledzić w najbliższym tygodniu. Pani Urszula Pasławska, pan Łukasz Rzepecki, pani Anna Zalewska, która wciąż mówi, pan Tomasz Trela, pan
7: Jarosław, moim państwem gości.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy bardzo. Spokojnej niedzieli.
4: Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Orange Warsaw Festival 2026, 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twigs, Blood Orange, TV Girl, Loyal Carner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot! Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, magazyny L, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
9: Świętuj Dzień Matki z Polsatem. 26 maja koncert Nie ma jak u mamy. Na scenie Michał Wiśniewski, Doda, Piotr Kupicha, Alicja Szemplińska i inni. Oglądaj we wtorek o 20.35 w Polsacie.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
10: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
11: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
12: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
11: A z kim będziesz kosił?
12: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
6: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
14: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Bike Park Nowa Osada w Wiśle. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
15: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie. Na rowerowe pikniki zaprasza Cross, polski producent rowerów elektrycznych.
16: Po reklamie.
17: To już 10:00, a więc czas na wiadomości w Radiu Z, a tema Idalia Tomczak. Prosimy.
18: Goście siódmego dnia tygodnia w Radiu Z o fałszywych alarmach i działaniu służb. Zmasowany nocny atak Rosji na Kijów, coraz więcej ofiar. Łatwogang znowu to zrobił, zebrał miliony dla chorego dziecka i jedzie dalej.
17: 10:00.
18: Fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta i specjalna narada z udziałem premiera tematem burzliwej dyskusji w Radiu Z. Przy takiej skali zjawiska mamy być może do czynienia z akcją sabotażową wobec Polski. Mówi w 7 dniu tygodnia Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej, przekonuje, że służby pracują nad tą sprawą.
16: Ta sytuacja już ma charakter zjawiska, dlatego podejmowane są działania o charakterze, powiedziałbym, strategicznym w tej sprawie.
18: To, co jest dziś ważne, to to, że obywatele są zagrożeni, nie ma bezpiecznego państwa. Mimo codziennych propagandowych, PR-owych konferencji szefa rządu, odpowiada Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości.
19: Jeżeli to nie jest co najmniej lekceważenie rządu, co najmniej nie lekceważenie służb tych zdarzeń, no to ja się boję myśleć dalej. Proszę zobaczyć te sekwencje zdarzeń.
18: Wszyscy jesteśmy testowani, jesteśmy w wojnie hybrydowej. Takie zdarzenia mają swoje cele. Kwituje dyskusję Urszula Pasławska, posłanka PSL-u. Cały program Andrzeja Stankiewicza znajdziecie na radioz.pl, a także na naszym Facebooku i YouTubie. Rośnie bilans ofiar nocnego zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Nie żyją co najmniej 4 osoby, ponad 60 jest rannych. Na stolicę Ukrainy spadły rakiety i drony. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne w 7 z 10 dzielnic miasta. Ciągle trwa usuwanie skutków nalotu, pracują służby ratunkowe. Strażacy gaszą duży pożar hali parku trampolin w Gorzowie Wielkopolskim. Zadymienie było widać z odległości kilku kilometrów. Ogień pojawił się nad ranem. Wiadomości od strażaków zbiera reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyno, na jakim etapie jest akcja gaśnicza?
20: Pożar jest już zlokalizowany. Strażakom udało się to sprawnie opanować i obronić też sąsiednią galerię handlową. Odwołany jest też już apel do mieszkańców o zamykanie okien. W kulminacyjnym momencie działała tam ponad setka strażaków. Akcja jednak nadal trwa, bo budynek grozi zawaleniem. Grażyna Wiatr, Radio Z.
18: Nikomu nic się nie stało. Pani tenisa zacierają ręce. Zaczyna się wielkie granie w Paryżu. Rusza wielkoszlemowy French Open. Dzisiaj pierwsze mecze. Więcej na ten temat wie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztofie, nasi pojawią się dzisiaj na kortach?
21: Tak, zacznie Magda Linet. Około 12.30 na korcie 7 zmierzy się z Terezą Walentową. 19-latka z Czech zajmuje 43. miejsce w światowym rankingu. Wygrała już French Open w jego juniorskiej wersji 2 lata temu. Z Magdą Linet zmierzy się po raz pierwszy. Dzisiaj na rozkładzie mamy też mecz Magdaleny Fręch. Jej pojedynek z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę zaplanowany jest jako trzeci na korcie 12, licząc od godziny 11.
18: W sumie w tegorocznej edycji French Open zagra 6 Polaków, w tym 4-krotna zwyciężczyni tej imprezy Iga Świątek. Sukces kolejnej zbiórki Łatwoganga. Influencer zebrał 12 milionów złotych dla chorującego na dystrofię mięśniową 8-letniego Maxa. Od piątku transmituje jazdę rowerem z Zakopanego do Gdańska. Kwota została osiągnięta dzisiaj o poranku na stacji benzynowej w Toruniu. Do celu podróży jeszcze trochę jest, więc rozpoczęto kolejną zbiórkę, tym razem dla chorującego Adasia. Już zebrano ponad 800 tysięcy złotych, potrzeba 3,5 miliona.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Ale fantastycznie, jak to powiedział słuchacz Roman dzisiaj o poranku, podgoda petarda.
23: Petarda? Zgadzam się.
17: No ale właśnie, petarda, ale chyba jednak nie buchnie, bo jeszcze wczoraj synoptycy zapowiadali burzę, a dzisiaj jakoś cisza w tej
23: właśnie
17: kwestii.
23: Właśnie trochę mam wyrzuty sumienia, bo straszyłem.
17: No ja też straszyłem właśnie.
23: Ale tak.
17: Dlatego teraz było. Przekazuję Norbert tę pałeczkę tobie. Pilnuj burzy, dobra? W Polsce.
23: Dobra, ale co mam robić? Huchać, dmuchać, co mam
17: nie
23: robić?
17: Nie wiem, rozgoń chmury! Nie wiem, ja już skończyłem.
23: No dobra, umywasz ręce, okej. Ja zapraszam na przebojową listę wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego, tylko jest jeden problem. Nie ma Szymona.
17: A to przebój dopiero.
23: Przygotował program, ale się biedny rozchorował. Stracił głos.
17: A, to nie.
23: Więc mam nadzieję, że dźwignę.

Ewa Max w Radio Z, 10 minut po 10. Norbert Winkowski, witam ponownie i zapraszam na przebiegłą listę wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tak jak już słyszeliście przed chwilą, Szymona nie ma, więc życzmy mu wszyscy szybkiego powrotu do zdrowia. Zaczynamy listę od miejsca 6, bo to podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia. I odkąd w Polsce pojawiło się dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy USA, wszyscy czujemy się trochę bezpieczniej i od razu wybuchła wojna. Ale może nie ta, której się baliśmy, to wojna o to, kto bardziej kochał Amerykę. Czy pan Nawrocki, czy pan Sikorski, czy pan Kosiniak, czy pan Tusk, czy pan Tomczyk. Wszyscy naraz odkryli, że to właśnie oni są ojcami tego sukcesu. Powstał nawet nowy ruch MLAGA, czyli Make Love America Great Again. Ale prawda jest inna i teraz razem z Szymonem ją ujawniamy. To my, Radio Z, zapewniliśmy Polsce te 5 tysięcy żołnierzy. Podobno Donald Trump tak przeżywał te nasze żarty, że różnymi kanałami błagał o litość, straszył, groził, próbował nas przekupić stałym pobytem, osobistym apaczem, a nawet Ziobrą. Ale my jesteśmy patriotami, więc powiedzieliśmy: dej żołnierzy. I dał. W zamian wstrzymujemy się z żartami. Szymon prosił, żebym wam przekazał jeden mały suchar od niego, wart cofnięcia jednego żołnierza. Dlaczego Donald Trump chowa rano Melanie szpilki? No bo lubi patrzeć, jak rakieta startuje. No i właśnie widzę, jest SMS. Proszę bardzo, z ambasady cofnęli nam jednego Marinesa, czyli mamy 4999 żołnierzy. No trudno.

0: To Katrin w Radio Z, a za nami na miejscu szóstym w przebojowej liście wydarzeń tygodnia dodatkowe 5000 amerykańskich żołnierzy. Za chwilę muzycznie u nas Wilki i Urkę, oczywiście też miejsce piąte.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką.
15: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Po reklamie.
17: Mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę jutro w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

Tu Radio Z i trwa przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. No więc przejdźmy do miejsca piątego. Małgorzata Rozenek razem z mężem pochwalili się wyjazdem na White Party do Turcji. Były tańce, śpiewy i tradycyjne tłuczenie talerzy. Słuchajcie, po pierwsze, tłuczenie talerzy to jest zastrzeżone znakiem towarowym przez Magdę Gessler, tak? To Magda, nie Grecy, nie Turcy, to Magda wymyśliła tłuczenie talerzy. To polska gesslerowa tradycja, czyli tak wchodzimy do knajpy, mówicie, że jedzenie jest do bani, każecie zmienić zasłony, przemlować ściany, wchodzicie do kuchni, no i rzucacie talerzami. Proste. Jako właścicielka praw podobno Magda dostaje 5 groszy od każdego zbitego talerza, także nie było jej na tej imprezie, a zarobiło. Zarobiła. To się nazywa mieć łeb do interesów. Po drugie, ładna zasłona dymna z tym White Party, ale wszyscy wiemy, po co lata się do Turcji. Przeszczepy włosów. Myślałeś, że się nie kapniemy, Radku? No co ty? 2 cebulki plus 2 cebulki plus 10 tysięcy cebulek i mamy nowkę sztukę, fryzurę nieśmiganą, piękną, gęstą. No chyba, że polecieli tam szukać domu, bo chcą się przeszczepić na stałe. I tak to już jest, Gosia bije talerze, a Doda ostatnio przyznała się do bicia swoich facetów i do tego, że jej tego brakuje, choć wie, że to nie było słuszne, ale brakuje. Ale nie będzie już tak robić, chociaż by chciała, ale nie. Choć szkoda, no ale nie może. Nie macie wrażenia, że Doda powinna ograniczyć złote myśli z jednej dziennie do jednej na 3 dni? Zrobiłoby się troszkę mądrzej.

0: Bobo w Radiu Z. Trwa przebojowa lista wydarzeń tygodnia. Za chwilę miejsce czwarte wcześniej na naszej antenie. Wspaniałe. Igo.
1: Reklama. Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
9: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
8: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
10: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Po reklamie.
13: Kolejna noc, a ja nie potrafię zasnąć.

Clean Bandit i Zela Larsson w Radiu Z. 16 minut do godziny 11. To przebojowa lista wydarzeń tygodnia, czyli podsumowujemy to, co najważniejszego wydarzyło się w tym tygodniu. Teraz na miejscu czwartym w liście Szymona nasza noblistka Olga Tokarczuk, która przyznała, że korzysta ze sztucznej inteligencji przy pisaniu. Cytat: często wprost rzucam maszynie pomysł do analizy z prośbą, kochana, jak mogłybyśmy to pięknie rozwinąć. Internet się oczywiście zagotował, więc pisarka sprostowała, że żaden z jej tekstów nie powstał przy pomocy AI. Używa jej tylko jako narzędzia szybszej kwerendy. No i wiem już teraz, co robicie. Sprawdzacie, co to jest kwerenda, ja też tak zrobiłem. No to już mówię, to jest po prostu poszukiwanie informacji. Nie można było napisać, po prostu googlowanie. Kwerenda brzmi jak słowo, które wymyśliła sztuczna inteligencja. A co by było, gdyby inni nasi nobliści używali AI? Czy na przykład Lech Wałęsa skoczyłby przez mur? Czy przyłapany na korzystaniu z ChatGPT powiedziałby: nie chcę, ale muszę? A może raczej: i ja wtedy mówię temu GPT-emu, ty musisz szybciej myśleć. I suchar na koniec, bez użycia AI, jak brzmi teraz imię Olgi Tokarczuk? Nie Olga. Olga AI. 15 do 11.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj w Radio Z. Jak ja się cieszę, że mogę wam zagrać ten numer. 5 minut do 11, tymczasem influencer Łatwo Gang jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska i zbiera miliony dla chorego dziecka. Ile potrzeba dla małego Adasia? O tym za chwilę w wiadomościach Radio Z o 11.
1: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
2: Reklama. Pierwsze buty do biegania kupiła mi mama. Idź i spróbuj. To dzięki tym słowom dostałam wymarzoną pracę. Każda droga zaczyna się od mamy. Jak wyglądał twój pierwszy krok? Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj voucher o wartości 1000 zł na zakupy w sklepie Wojaz oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojaz.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
6: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
12: Ale tato, tylko nie samochodem.
11: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
12: A ja chcę syrop.
13: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
11: No i jak się czujecie?
12: Super! I nie zasypiam!
11: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
13: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
14: Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
15: Sponsorem akcji jest właściciel 3 rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
16: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
17: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, za chwilę 11, a już teraz i Dalia Tomczak przedstawi najnowsze wydanie wiadomości.
18: Zapraszam. Premier apeluje o zatrzymanie sprawców fałszywych alarmów. Działa specjalny zespół. Łatwogang znowu zbiera na chore dzieci. 12 milionów już ma i jedzie dalej. Sukces polskiego kina w Cannes. Posłuchajcie relacji Grażyny Torbickiej.
0: 11.
18: Premier podczas specjalnej odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa wzywa wszystkie podległe mu służby do jak najszybszego zatrzymania osób odpowiedzialnych za kolejne fałszywe alarmy. Wczoraj po zgłoszeniu o domniemanym pożarze straż wyważyła drzwi i weszła do mieszkania rodziny Karola Nawrockiego w Gdańsku. Ani ognia, ani domowników nie było. Donald Tusk apeluje do polityków opozycji, by nie oskarżać straży pożarnej czy policji, bo służby wykonują swoje zadania.
19: Nikt nie zaryzykuje ze straży pożarnej czy z policji, że zginie dziecko czy swoje mieszkanie. Muszą reagować natychmiast i nie mają czasu i narzędzi, żeby umieć natychmiast też zidentyfikować, czy taki alarm jest fałszywy, czy nie. Dla nich zawsze priorytetem będzie natychmiastowe ruszenie do akcji. Ale musimy się zastanowić, czy rzeczywiście wszystkie procedury mają sens.
18: W związku z nasilającymi się fałszywymi alarmami w Komendzie Głównej Policji powołano specjalny zespół. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu godzin powiemy o efektach pracy, przekazał po sztabie komendant Marek Boroń i dodał, że każdego dnia policja podejmuje do 20 tysięcy interwencji.
20: Ta skala jest ogromna. Dzisiaj to jest taki pik, z którym się mierzymy, w związku z tym, że ktoś weryfikuje działania służb.
18: Według premiera trzeba sprawdzić, czy możliwe są zmiany w procedurach tak, by służby były bardziej odporne na fałszywe alarmy. Ponad 50 tysięcy osób zostało ewakuowanych w Kalifornii z obawy przed wybuchem zbiornika z chemikaliami, który znajduje się w zakładach około 30 kilometrów od Los Angeles. Wprowadzono stan wyjątkowy, sytuacja nie jest opanowana. Od czwartku rośnie temperatura substancji. Eksperci mówią, że możliwe jest pęknięcie zbiornika i wyciek substancji, a nawet jego eksplozja. Miliony zebrane, a do Gdańska jeszcze kawał drogi. Łatwogang rozpoczął kolejną zbiórkę. Od piątku transmituje jazdę rowerem z Zakopanego do Trójmiasta. O poranku zebrał 12 milionów złotych dla 8-letniego Maxa. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca Adasia. Reporter Radia Z Marcin Friedrich śledzi ten charytatywny wyścig. Marcinie, jaką kwotę trzeba zebrać?
21: Teraz chodzi o 3,5 miliona złotych. Adam choruje również na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną, której leczenie kosztuje bajońskie sumy. Max dzięki akcji Łatwoganga 12 milionów uzyskał w okolicy Torunia.
22: Słuchajcie, wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max, masa miłości, cię jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień, brawo dla was.
21: Na zebranie 3,5 miliona dla Adasia, też chorego na DMD, zostało więc jakieś 170 kilometrów. Mniej więcej tyle jest z Torunia do Gdańska, gdzie charytatywny stream Łatwoganga się zakończy. Marcin Friedrich, Radio Z.
18: Poprzednia akcja influencera zakończyła się zebraniem ponad 251 milionów złotych dla Fundacji Cancer Fighters. Sukces polskiego reżysera w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za reżyserię filmu Ojczyzna. Uroczystość z bliska oglądała specjalna wysłanniczka Radia Z do Cannes, Grażyna Torbicka.
23: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
18: Najlepszym filmem został Fjord Christiana Mundziu. Kolejne wydanie wiadomości w Radio Z w samo południe. Zaprasza Rafał Piech.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
0: No słuchajcie, biję się w pierś, bo byłem tutaj wczoraj o poranku i mówiłem wam, że dzisiaj będą opady deszczu, a z tego co widzę, no dalej na mapach są, ale deszczu nie ma, więc na razie 26 stopni w Zielonej Górze, tutaj najcieplej. W Ustce najchłodniej, z tego co pokazują mapy, prawie 16 stopni, ale dzisiaj w ciągu dnia to nawet 29 będzie.
24: Sponsorem prognozy pogody były Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
0: 4 minuty po 11. Szymon Majewski, Norbert Miękowski. Szymona nie ma, bo trochę choruje, ale przebojowa lista wydarzeń tygodnia jest i za chwilę specjalnie dla was miejsce trzecie. Teraz grupa Tilaw. Fajnie, że jesteście z nami.

0: Te fedorar.
1: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Teraz miejsce trzecie, moi drodzy. Tutaj Michał Wiśniewski, który oficjalnie ogłosił, że po 6 latach rozwodzi się z Polą Wiśniewską, żoną numer 6. Chwilę później ex-żona poinformowała, że mimo to nie zamierza rezygnować z nazwiska, bo jest tutaj, cytat, marką. Michał, my mamy z Szymonem dla ciebie dobrą radę. Zamiast kolejnych ślubów po prostu sprzedawaj licencję na swoje nazwisko. Taki, wiesz, abonament, subskrypcję. 100 zł miesięcznie i możesz nazywać się Wiśniewska. Taniej niż wesele, życie razem, rozwód i alimenty. W pakiecie premium jedno spotkanie z oryginalnym właścicielem nazwiska. Prywatny koncert, a pakiet Platinum VIP zawiera faktyczny ślub i miłość oczywiście, odnawialne co roku. Czekajcie, kosmonauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. To po żonie? A może co ja odkryłem, ludzie? Co za kosmos? Bibi Rexha i Faithless teraz, to Radio Z.

0: Słuchajcie, to jest piosenka, do której teledysk jako pierwszy miałem ściągnięty i nagrany na płytę CD. Takie mam wspomnienia z tą piosenką. Nelly, Kelly Rowland, Dilemma. 19 minut po 11, a to przebojowa lista wydarzeń tygodnia. Za chwilę miejsce drugie.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Świętuj Dzień Matki z Polsatem. 26 maja koncert Nie ma jak u mamy. Na scenie Michał Wiśniewski, Doda, Piotr Kupicha, Alicja Szemplińska i inni. Oglądaj we wtorek o 20:35 w Polsacie.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Świętuj z nami urodziny Chiba. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, kupiłem taniej.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
16: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
17: Po reklamie.

Dżem, naiwne pytania w Radio Z. 11.30 dokładnie, a to przebojowa lista wydarzeń tygodnia, czyli takie podsumowanie autorskie Szymona i trochę po części też moje, dotyczące najważniejszych wydarzeń tego tygodnia. I mamy miejsce drugie. Na terenie Stanów Zjednoczonych zatrzymano prezesa firmy Dziękciarz.pl, pewnie słyszeliście, chodzi o Marcina P. Szukano go od lipca ubiegłego roku czerwoną notą Interpolu, bo oszukał ludzi na ponad 125 milionów złotych. Firma zajmowała się wymianą walut, no i też praniem brudnych pieniędzy. Kurczę, Dziękciarz już w samej nazwie jest problem. Nie słyszycie to? Jak to ma uczciwie działać z taką nazwą? Dziękciarze w PRL-u nielegalnie handlowali walutą, oszukiwali i cwaniaczyli. I z tą nazwą Dziękciarz był sponsorem polskiej reprezentacji w piłce nożnej. 4 lata. No i do tego też Polskiej Ligi Koszykówki. No to może w takim razie proponujemy z Szymonem cwaniaczyk.pl, dumny sponsor piłkarzy, bandyciki.pl, sponsor szermierzy, wymuszonka.pl i maszproblem.pl, mecenas szachów i bierek. Na boiska wbiega kadra w koszulkach nowego dumnego sponsora. Chcesz w rej.pl. Dlatego Piesiewicz tak się cieszył z Zonda Krypto. Ładna nazwa, prezes w okularach. Nie macie wrażenia, że niektórzy prezesi powinni chodzić w ramach pokuty w koszulkach brałem pod stołem.pl, przepraszam wszystkich.pl albo byłem cwaniakiem.pl? Za chwilę miejsce pierwsze. Teraz Tame Impala.

To Years and Years w Radio Z. 22 minuty do 12 trwa przebojowa lista wydarzeń tygodnia. Fajnie, że dzwonicie na 321-321 i podpowiadacie wasze typy. Między innymi samolot F-35. Dzięki za ten telefon. Moi drodzy, zostańcie z nami za chwilę. Miejsce pierwsze przebojowej listy wydarzeń tygodnia.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz. Więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Bike Park Nowa Osada w Wiśle. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
8: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
9: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR V, efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
10: Po reklamie.
11: Movie, they've gone, it's Depeche Mode. Słuchacie? Radia.

Train w Radiu Z. Dzięki, że jesteście z nami. Czas na miejsce pierwsze przebojowej listy wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Bez Szymona, który chory, przypominam tylko. Mam nadzieję, że za tydzień będzie już z nami. Słuchajcie, na miejscu pierwszym Fagata. W nocy z piątku na sobotę na Juvenaliach wystąpiła właśnie ta, nie wiem, raperka, influencerka, ciężko powiedzieć do końca, kim ta osoba jest. Impreza dla studentów, ale część z nich i mieszkańców Częstochowy protestowała przeciwko jej obecności. Fagata zapewniła organizatorów, że jej występ będzie, tu cytat, zgodny z wartościami edukacyjnymi. No i starała się jak mogła, bo wyjęła kolczyk z pępka i podobno nawet z ust. I zmieniła też tekst piosenek. Wszystkie fajne się bujają do Fagaty, zmieniła na wszystkie fajne końce pleców tańczą do Fagaty. Wstałam znów, muszę powyjaśniać parę, zmieniła na wstałam nie w sosie, ale idę na uczelnię sprzątać wydział. Z kolei z piosenki Dis na różową wyrzuciła wszystkie brzydkie wyrazy i z Szymonem spisaliśmy, co tam zostało i mamy wszystkie, proszę. Ty, chyba, oraz ja, ciebie, twoja i twój. To wszystko. Ojcowie Paulini na czas występu zamknęli obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Władze miasta zostały okadzone takim kadzidłem. Ziemia wykopana i wywieziona do lasu w nieznanym kierunku, a drzewa przesadzone, żeby śladu nie było.

0: naszych nowości. Sienna Spyro w Radiu Z. Dzięki, że jesteście z nami. Przebojowa lista wydarzeń tygodnia dobiegła końca. Wracamy za tydzień.
1: Już niebawem Warszawa znów stanie się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radia Z od poniedziałku, żeby wygrać karnety na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Zanim PZ, Luis Capaldi i Olivia Dean staną na festiwalowej scenie, w każdej chwili mogą pojawić się w Radiu Z. Poluj na utwór jednej z gwiazd tegorocznego Orange Warsaw Festival i zgarnij swój karnet na OWF. Otwieramy festiwalowy sezon. Orange Warsaw Festival 2026 tylko w Radiu Z.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Orange Warsaw Festival 2026, 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twigs, Blood Orange, TV Girl, Loyal Carner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot! Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, magazyny Elle, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
8: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
7: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
8: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
7: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
8: No.
9: Dzień mamy w Media

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: Zobacz, Stasiu, soku.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
4: Sponsorem akcji jest właściciel 3 rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
5: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
6: Po reklamie.
7: Tu Radio Z, dochodzi 12:00, w studiu pojawił się Rafał Biech.
8: Dzień dobry.
7: Zapraszamy na wiadomości.
9: Służby szukają autorów fałszywych alarmów w domu prezydenta. Po protestach mieszkańców wrocławskie lotnisko zmienia ścieżki startów samolotów. Za nami sezon pełen emocji w piłkarskiej ekstraklasie. Czas na podsumowania.
7: 12:00.
9: Szefowie resortu spraw wewnętrznych zapewniają, jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów zgłaszanych do służb. Wczoraj wieczorem zgłoszenie fałszywego pożaru i zagrożenia życia dzieci skończyło się wyważeniem drzwi do rodzinnego mieszkania Karola Nawrockiego w Gdańsku. W lokalu nikogo nie było. W studiu reporter Radia Z Tomasz Kubat.
10: Dzień dobry.
9: Dzień dobry, Tomku. Czy po specjalnej odprawie szefów służb z premierem padły jeszcze jakieś deklaracje?
10: Dominowały głównie apele o cierpliwość i zrozumienie skomplikowania całej sytuacji. Odpowiedzialny za policję wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek obiecywał, że praca powołanego już kilka dni temu specjalnego zespołu przyniesie konkretne efekty.
11: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
10: Szybką skuteczność działań obiecano też premierowi. Mroczek podkreślił również, że już kilka miesięcy temu rozpoczęto przebudowę systemu powiadamiania ratunkowego tak, by był bardziej odporny na zgłaszanie fałszywych alarmów. A teraz dodatkowo, doraźnie wydano zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na podobne sytuacje.
9: Urzędnicy Kancelarii Prezydenta oraz politycy PiS mówią o totalnej kompromitacji rządu i służb. Samoloty z wrocławskiego lotniska będą omijać osiedle oporów. Mieszkańcy od dawna skarżyli się na hałas, protestowali, pisali skargi i grozili pozwem. Lotnisko wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej przygotowało nowe ścieżki startu. Obejmą tereny przemysłowe wzdłuż autostrady A4. Niestety ze względu na trwający remont stanie się to dopiero za pół roku, mówi Radiu Z prezes wrocławskiego lotniska Karol Przywara.
12: Od stycznia czy od końca nawet grudnia będziemy już mieli pełną dostępność infrastruktury i to umożliwi nam, że tylko i wyłącznie te warunki atmosferyczne, warunki jeśli chodzi o wiatr, o pogodę, będą określały nam kierunki startów i lądowań.
9: Do tego linie lotnicze potrzebują kilku miesięcy, aby zaktualizować te dane. Katamaran do zadań specjalnych. Specjalną jednostkę dostali polscy synoptycy. Cumulus ma pomagać w tworzeniu meteorologicznych map Bałtyku. Prognozy są kluczowe w okresach sztormowych, dlatego katamaran ma być gotowy do pracy również w bardzo złą pogodę, mówi dyrektor IMGW Robert Czerniawski.
13: Szczególnie nam powinno zależeć na tym, żeby wypływać w takich warunkach, które zagrażają bezpieczeństwu czy pływających po Bałtyku, czy później pozyskiwać wyniki do prognozowania na lądzie. Więc te gabaryty, te wymiary i te możliwości pozwalają nam skuteczniej przemieszczać się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi.
9: Jednostka może pływać po morzu nieprzerwanie nawet przez 4 dni. Sezon w piłkarskiej ekstraklasie dobiegł końca. Na finiszu rozgrywek kluby dostarczyły sporo emocji. Czas na podsumowania. Te przynosi je dla nas Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radio Z. Kto jest największym zwycięzcą i największym przegranym tych rozgrywek?
14: Wśród wygranych jest oczywiście Lech, który cieszy się z drugiego z rzędu mistrzostwa. Wielką niespodziankę swoim fanom sprawił Górnik. Zabrzanie po ponad 30 latach wrócili na podium ekstraklasy. Zdobyli wicemistrzostwo. Dorzucili do niego też Puchar Polski. Wśród wygranych jest też inny klub ze Śląska, GKS Katowice. Niespodziewanie zagra w europejskich pucharach. Odebrał je warszawskiej Legii stołeczni mają za sobą sezon pełen rozczarowań, tak jak Widzew, który miał wielkie nadzieje, a cieszy się tylko z utrzymania. Ten sezon przegrały Lechia, Arka i Brookbet, bo spadają do pierwszej ligi.
2: Ekstraklasa wróci 27 lipca.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: No kochani, dzisiaj ciepło, gorąco, na zachodzie nawet 29 stopni. To już wiecie, ale na pewno interesuje was, kiedy i gdzie dzisiaj będzie padał deszcz, a więc już według map pogodowych deszcz pojawił się częściowo na Pomorzu, a także na Warmii i Mazurach. Rozkręci się po godzinie 13 także w okolicach Bydgoszczy, a późnym popołudniem mocno popada w centrum kraju, m.in. Warszawa i Łódź. A ten numer uwielbiam, dlatego nie będę wam go zagadywał. Zaproszę was do Radia Z. 4 minuty po 12. Norbert Pinkowski. Witam ponownie.

Jason Derulo w Radiu Z, prawie 15 minut po 12. Moi drodzy, dzisiaj będziemy razem jeździć na rowerach, będę miał dla was pieniądze, zapasy kawy, czeka na was też wyjątkowa rozmowa z wyjątkową osobą. Bądźcie z nami teraz, Damiano Dawid.

No właśnie tak brzmi muzyka numer jeden w niedzielne popołudnie. Tu Radio Z. Kochani, wczoraj mówiłem wam, że Amerykanie odkryli kompot. I skoro już poznali kompot, teraz przyszła kolej na rosół. Tylko że w Stanach Zjednoczonych to nie jest zupa. Za chwilę powiem wam, na jaki genialny pomysł tym razem wpadli. Bądźcie z nami. Wcześniej u nas m.in. Juste, Jack, Sally, John.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
5: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
11: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda. Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
14: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
15: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
18: Czas na Lato Z. Przed nami muzyczne emocje i koncert pełen największych hitów. Na scenie Blanka, Wiktoria Kida i Roxy. Do tego atrakcje także dla najmłodszych. Widzimy się 31 maja o 18 przy Filharmonii Zielonogórskiej. Na koncert zapraszają prezydent Zielonej Góry Marcin Papierowski i Radio Z.
19: Po reklamie.

0: nowym mrozu. Premiera tego utworu była oczywiście w Radiu Z. Nie ma miejsca jak dom. Słuchajcie, wczoraj opowiadałem wam o tym, jak Amerykanie odkryli kompot i pałeczkami do sushi wyjadają z niego truskawki. Ale to jeszcze nie koniec. Tym razem furorę w Stanach robi polski rosół. Problem w tym, że Amerykanie ochrzcili rosół nazwą chicken tea, czyli herbata z kurczaka. I właśnie to najbardziej rozbawiło internet. Przyznacie, picie rosołu z kubka jak herbaty brzmi dosyć egzotycznie. Ciekawe, kiedy oni odkryją pierogi.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
10: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Już niebawem przybiorę kolejną.

0: Mam nadzieję, że korzystacie w pełni z tej pięknej pogody. 12 minut do 13.
1: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. oferujący konto przekorzystne z kartą do konta i usługą bankowości elektronicznej.
2: Sponsorem relacji jest importer samochodów marki Honda, w tym SUV-ów z napędem hybrydowym.
0: Chyba najbardziej rozpoznawalny influencer w Polsce, Łatwogang, Piotrek, podróżuje na rowerze przez Polskę, a my dziś na rowerach w Wiśle, na Nowej Osadzie. Tam również dbamy o zdrowie, bezpieczeństwo, ale nie zapominamy o dobrej zabawie. Na miejscu jest nasz człowiek, Kuba Olszewski, w naszym rowerowym miasteczku Radia Z. Co tam u was?
3: Dzień dobry bardzo, słuchajcie, cześć. A ja jestem przy wyjątkowym stanowisku jednego z naszych partnerów, stanowisku owocowym, ale jest tutaj też rower. Rower wyjątkowy, bo podpięty do blendera. Jak pedałujemy na tym rowerze, to uruchamiamy blender, który miksuje owoce i powstaje sok. Jaki sok tutaj teraz robimy? Wiemy jaki?
4: Owocowy.
3: Owocowy po prostu. A ciężko jest tak, wiesz, wykręcić, żeby się dobrze zmiksował?
4: Nie.
3: Dajemy sobie radę mimo temperatury, moi drodzy. Dbamy oczywiście o bezpieczeństwo również. Jest z nami policja. Pamiętamy, że od czerwca wszyscy, którzy nie skończyli 16 roku życia, mają obowiązek jazdy w kasku. Do tego konkursy, nagrody, przepiękna pogoda. No krótko mówiąc, jest co robić. Jeżeli tylko możecie, pedałujcie do nas na Nową Osadę do Wisły.
0: Czekamy do godziny 16. Nowa Osada w Wiśle.
2: Sponsorem relacji był importer samochodów marki Honda, w tym SUV-ów z napędem hybrydowym.
1: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. oferujący konto przekorzystne z kartą do konta i usługą bankowości elektronicznej.

0: Nelly Furtado w Radiu Z. 5 minut zostało do godziny 13. Nie odchodźcie za daleko. Za chwilę najnowsze wydanie wiadomości.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
16: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
17: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
18: No wiem.
17: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
18: Ej, to już przesada.
17: No co, tego poziomu nie da się przebić.
19: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z, dochodzi 13. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Rafał Piech.
20: Nie można było ignorować zgłoszenia służby akcji w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego. Referendum w Krakowie mieszkańcy decydują, czy odwołać prezydenta miasta, poprawić jakość życia seniorów i zatrzymać młodych. Wspólny projekt miast w Śląskiem.
0: 13.
20: Mieszkanie, do którego siłą wkroczyli strażacy, nie należało do prezydenta, prostuje doniesienia mediów rzeczniczka MSWiA. Chodzi o wieczorne, fałszywe wezwanie do pożaru lokalu w Gdańsku. Mieszkanie należy do osoby z bliskiej rodziny Karola Nawrockiego, a nie do samego prezydenta, dlatego lokal nie był zabezpieczany przez Służby Ochrony Państwa. Straż Pożarna nie mogła zignorować wezwań i musiała działać, wyjaśnia rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
2: Były to dwa zgłoszenia dotyczące jednego adresu, w związku z tym służby zgodnie z kompetencjami niezwłocznie podejmują działania i interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
20: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz skomentował ten incydent i inne podobne na portalu X. Przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie. Za chwilę to zagrożenie może dopaść każdego, napisał Leśkiewicz w swoim oświadczeniu. Jeszcze przez 8 godzin będą otwarte komisje referendalne w Krakowie. Od rana trwa głosowanie w sprawie odwołania prezydenta miasta i rady przed upływem kadencji. W stolicy Małopolski jest reporter Radia Z Marcin Friedrich. Marcinie, jak przebiega głosowanie?
21: Na terenie miasta jest ponad 450 lokali wyborczych. Mieszkańcy Krakowa dostają dwie karty, jedną z pytaniem o odwołanie prezydenta, drugą Rady Miasta. Głos ważny oddaje się poprzez wstawienie znaku X w kratkę przy odpowiedzi tak bądź nie. Uprawnionych do głosowania jest blisko 600 tysięcy osób. Referendum w sprawie odwołania prezydenta będzie ważne, jeśli do urn pójdzie przynajmniej 158 tysięcy mieszkańców Krakowa. To niecałe 27% uprawnionych. Głosowanie potrwa do 21. Marcin Friedrich, Radio Z.
20: Państwowa Komisja Wyborcza przewiduje, że wyniki mają być znane jutro rano. Ruch statków w cieśninie Ormus ma wrócić do normalności w ciągu 30 dni. Tak zakłada wstępne porozumienie USA i Iranu, o którym informują irańskie media. Teheran zapowiada jednak, że utrzyma większą kontrolę nad cieśniną. Nie wiadomo dokładnie, co miałoby to oznaczać. Przed wojną przez ten szlak handlowy mogły swobodnie i bez opłat przepływać wszystkie jednostki. Wczoraj Donald Trump oznajmił, że porozumienie z Iranem zostało w dużej mierze wynegocjowane i wkrótce zostanie ogłoszone. Siemianowice Śląskie i Czeladź łączą siły. Choć różnią ich kultura i historia, mierzą się z podobnymi problemami, zniszczeniem przez przemysł i szybko starzejącym się społeczeństwem. W odpowiedzi na te wyzwania oba miasta rozpoczynają wspólny projekt Regeneracja. Wszystko to przy wsparciu finansowym ze Szwajcarii. O czym więcej nasz reporter Szymon Kastelik.
22: Celem jest poprawa jakości życia osób starszych i zatrzymanie młodych mieszkańców. Kluczową inwestycją ma być Centrum Wsparcia Zdrowia Seniorów, mówi prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech.
23: My będziemy mogli wyjść naprzeciw tej najstarszej grupie społecznej.
22: Dla burmistrza Czeladzi Zygmunta Szaleńca to szansa na uratowanie jego miasta.
24: Nasze miasta szare, nie zawsze czyste, przekształciły się w nowoczesne, zielone.
22: W planach też budowa skwerów i kanalizacji. Szymon Kastelik, Radio Z.
20: Miasto dostaną w sumie 80 milionów złotych ze szwajcarsko-polskiego programu współpracy.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: No i coś tam było na rzeczy, kiedy wczoraj mówiłem, że dzisiaj będzie padał deszcz. Rzeczywiście nie spodziewaliśmy się, że będzie to tak późno, ale w okolicach godziny 15 już ma zacząć padać w centrum kraju, między innymi Warszawa i Łódź. Widzę do tego burze, które mają też przejść przez centrum kraju. Potem 16, 17 także, ale już, moi drodzy, wieczorem, a w nocy bez opadów deszczu.

Foster the People w Radiu Z, 13 minut po 13. Sezon truskawkowy w pełni, ale zanim sięgniecie po owoce, przepyszne polskie owoce, posłuchajcie, co mówią eksperci o ich umyciu. Warto zostać razem z nami.

John Parr w Radiu Z. 20 minut po godzinie 13. Truskawkowy sezon trwa w najlepsze, ale zanim wrzucicie pierwszą z nich do ust, to chwila. Specjaliści ostrzegają, że samo opłukanie pod wodą może nie wystarczyć. Rada jest prosta. 10-15 minut w zimnej wodzie z łyżeczką sody, potem opłukać i osuszyć. Powinno smakować pysznie. Radio Z i już. Chociaż najlepiej smakują te z piaskiem między zębami. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Bike Park Nowa Osada w Wiśle. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
2: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie.
1: O siłę na każdy kilometr rowerowej przygody dbają produkty z oznaczeniem Porcja dobrego od Żabki. Uwolnij swój czas i wsiądź na rower.
3: Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz. Więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
9: Świętuj Dzień Matki z Polsatem. 26 maja koncert Nie ma jak u mamy. Na scenie Michał Wiśniewski, Doda, Piotr Kupicha, Alicja Szemplińska i inni. Oglądaj we wtorek o 20.35 w Polsacie.
10: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
11: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
12: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Cześć, siostrzyczko.
14: Gratulacje.
13: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
14: Ania.
13: Po mamie byłaby z siebie dumna.
14: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
13: Obiecuję.
15: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
17: Jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
18: Po reklamie.
19: A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z. Zapraszam, Cezary Pazura.

0: i Kuba, stygnie lato w Radiu Z. No, osobiście uważam, że nie ma lepszej pory na kawę jak niedzielny poranek. Ten już za nami, ale popołudniowa kawa też niczego sobie. Więc jeśli braliście udział w naszym konkursie na radioz.pl, to słuchajcie nas uważnie. Za chwilę dowiecie się, kto wygrał kasę i roczny zapas kawy.
1: Reklama. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana. Sponsorem akcji jest właściciel 3 rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie. Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
1: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Polska produkcja Andy Dust i Harris Zokaria w Radio Z.
1: Sponsorem konkursu weekendowy quiz familijny jest producent kawy Edusho Family.
0: 14 minut do 14. Kto sprawia, że twój majowy poranek jest wyjątkowy i dlaczego? Tak pisaliście na radioz.pl. Halo, halo, po drugiej stronie Piotr.
2: Cześć.
0: Piotr ze Stalowej Woli. Jak się masz?
2: No świetnie. Niedziela, piękna pogoda.
0: Po kawce już?
2: No chyba dwie już wypiłem.
0: Słuchaj, proste pytanie.
2: A ci nie będzie potrzebna.
0: No właśnie, właśnie, właśnie. Proste pytanie do ciebie brzmi, kto sprawia, że twój majowy poranek jest wyjątkowy i dlaczego?
2: No przede wszystkim rodzina, dzieci i czas spędzony z nimi.
0: O właśnie, i to jest podstawa dla mnie też. Już teraz wręczam ci 500 zł i roczny zapas kawy Edusho Family. Brawo dla ciebie.
2: Dzięki wielkie, super.
0: Słuchaj, jeszcze masz szansę zgarnąć 4 naprawdę wyjątkowe kubki od Radia Z. Tylko musisz odpowiedzieć prawidłowo na jedno pytanie. Jesteś gotowy?
2: Jestem.
0: 3 opcje do wyboru, 1 prawidłowa. Pytanie brzmi: z której części kawowca powstają ziarna kawy? A. Z liści, B. Z pestki owocu, czy C. Z łodygi?
2: Z pestki.
0: No i masz jeszcze 4 kubki do tego zestawu. Dzięki. Będzie dla całej rodziny. Fajnie było odebrać telefon od Radia Z, co?
2: Pewnie, że tak. Nie spodziewałem się, jestem w szoku.
0: No i pewnie, chcesz kogoś pozdrowić jeszcze?
2: No całą rodzinę.
0: No to poszło, wszystkiego dobrego.
1: Sponsorem konkursu weekendowy quiz familijny był producent kawy Edusho Family.
0: Już to mówiłem, ale powtórzę, uwielbiam quizy, zwłaszcza familijne. Teraz Dawid Kwiatkowski też zaprasza na kawę.

0: Kelly Clarksona, wysłuchacie Radia Z jeszcze przed godziną 14. Straż pożarna wyważyła drzwi do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. To już pewnie wiecie. Rząd i opozycja mają w tej sprawie zupełnie różne zdania. O tym więcej w relacji naszego reportera. Za chwilę w wiadomościach o 14.
1: Niebawem Warszawa znów stanie się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radia Z od poniedziałku, żeby wygrać karnety na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Zanim PZ, Luis Capaldi i Olivia Dean staną na festiwalowej scenie, w każdej chwili mogą pojawić się w Radiu Z. Poluj na utwór jednej z gwiazd tegorocznego Orange Warsaw Festival i zgarnij swój karnet na OWF. Otwieramy festiwalowy sezon. Orange Warsaw Festival 2026 tylko w Radiu Z.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Pierwsze buty do biegania kupiła mi mama. Idź i spróbuj. To dzięki tym słowom dostałam wymarzoną pracę. Każda droga zaczyna się od mamy. Jak wyglądał twój pierwszy krok? Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj voucher o wartości 1000 zł na zakupy w sklepie Wojaz oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojaz.pl.
11: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
12: Ale tato, tylko nie samochodem!
11: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
12: A ja chcę syrop.
13: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
11: No i jak się czujecie?
12: Super! I nie zasypiam!
11: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
13: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
14: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
15: Po reklamie.
16: Tu Radio Z, dochodzi 14. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla was Rafał Piech. Zapraszamy.
17: Kompromitacja służb, opozycja grzmi po akcji w mieszkaniu rodziny prezydenta. Europarlamentarzyści wzywają do walki z nieuczciwą konkurencją z Chin. Wyczekujący lata muszą szykować się na pogodową przeplatankę.
16: Czternasta.
17: Trwa polityczna burza po tym, jak straż pożarna wyważyła drzwi do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Wszystko stało się po dwóch fałszywych zgłoszeniach mówiących o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. O tym, jak na sprawę patrzy rząd, a jak opozycja, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
18: Skandal, hańba i kompromitacja państwa, grzmi Mateusz Morawiecki. Przemysław Czarnek żąda dymisji na najwyższych stanowiskach, a europoseł PiS Anna Zalewska komentuje w Radiu Z.
19: Ludzie są zagrożeni, zdarzenia eskalują, wszystko nie działa.
18: Mam nadzieję, że autorzy fałszywych zgłoszeń zostaną szybko schwytani, odpowiada poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela.
19: Oby się nie okazało, że to są jacyś prowokatorzy, którzy są powiązani z partiami politycznymi, czy to prawicy, czy to skrajnej prawicy w naszym kraju.
18: Szefowie resortu spraw wewnętrznych uspokajają, że są już na tropie przestępców i kwestią najwyżej kilku dni jest ustalenie, kim są.
17: Słowa polityków opozycji skomentował premier na portalu X. Nazywanie interwencji Straży Pożarnej na informację o możliwym zagrożeniu życia brutalnym atakiem służb na prezydenta to skrajny cynizm lub głupota, napisał Donald Tusk. Unia Europejska musi silniej walczyć z nieuczciwą konkurencją z Chin. To wezwanie Parlamentu Europejskiego. Chce mocniejszego egzekwowania już działającego prawa, szerszych informacji dla klientów i wzmocnienia przygotowywanej reformy celnej. Ale to nie wszystko, mówi Radiu Z Bogdan Rzońca, przewodniczący Komisji Petycji w Europarlamencie, do której trafiają skargi na firmy z Chin.
20: Trzeba też popatrzeć na to, w jaki sposób sprzedawane są firmy w całej Unii Europejskiej, na przykład Chińczykom, którzy potrafią kupić firmę w jednym kraju i konkurować z firmą lokalną, krajową przy użyciu gorszych materiałów, nie spełniając norm środowiskowych, które są wymagane w Unii Europejskiej.
17: Do Komisji Petycji trafiły pierwsze skargi od polskich firm z branży obuwniczej i producentów wózków dziecięcych. Trwa szczyt sezonu działkowego, a więc zakupy sadzonek, kwiatów i narzędzi. Za to ostatnie trzeba zapłacić około 1000 zł, nieco więcej niż w ubiegłym roku. Jedną z tańszych rzeczy są rękawiczki. Przy pracy na działce wręcz niezbędne, mówi ogrodniczka Magda Uścińska w rozmowie z reporterem Radia Z, Michałem Dzieleńskim.
21: Dlaczego te rękawiczki są takie ważne?
22: No bo po pierwsze łatwiej jest w rękawiczkach chwycić. Te, które mam, to są rzeczywiście ogrodnicze, które na wierzchu są przewiewne, a z drugiej strony tej roboczej są gumowe i dzięki temu nie przebijają mi się żadne kolce, ani żadna mysz mnie nie ugryzie.
17: Radio Z cały czas zaprasza na jedną z warszawskich działek na radiowy ogród działkowy. Czekają na Was spotkania, koncerty i grill. Szczegóły na radioz.pl. Czeka nas ciepłe i słoneczne lato. Prognozy IMGW pokazują, że od czerwca do sierpnia temperatury mają być wyższe od poprzednich. Według ekspertów niewykluczone są też zjawiska ekstremalne. Rozmawiał z nimi reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
23: Czeka nas prawdziwa przeplatanka pogodowa. Spodziewać należy się więc wielu cieplejszych niż zwykle dni pełnych słońca. Niewykluczone są jednak chłodniejsze dni, gwałtowne burze i prawdziwe fale upałów. Mówi mi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z lubelskiego UMCS-u.
24: Może nawet tych fal upałów będzie kilka. Na pewno na to będą się składać dni takie, gdzie jest temperatura powyżej 30 stopni.
23: To, co jednak najbardziej niepokoi ekspertów, to postępująca susza. Mateusz Kasiak, Radio Z.
17: Eksperci zaznaczają jednak, że to tylko prognozy. Ostatnie lata są bardzo nieprzewidywalne i wszystko może się jeszcze wydarzyć.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Dzisiaj ciepło, ale rzeczywiście po południu przez centrum kraju przejdą opady deszczu, a nawet burze w Warszawie czy Łodzi po godzinie 15-16. Tak wskazują mapy pogodowe. Wieczór zapowiada się ciepło. 14 stopni ma być dzisiaj w nocy w Krakowie, a jutro, moi drodzy, piękna pogoda, jeszcze piękniejsza niż dzisiaj. Do 26 stopni, pełne słońce. Tu Radio Z, 3 minuty po 14. W najbliższy wtorek z okazji Dnia Matki w Polsacie odbędzie się koncert Nie ma jak u mamy w Toruniu. Na miejscu będzie nasz człowiek, Kamil Baleja, a na scenie oprócz Kamila m.in. Alicja Szemplińska, Piotrek Kupicha, Wiki Gabor czy Doda. I tutaj z tej okazji mam dla Was niespodziankę. Za chwilę usłyszycie na antenie Radio Z moją rozmowę z mamą Dody, panią Wandą. Będziecie zaskoczeni, jaka to wspaniała kobieta. Aha, i Take On Me, tak gramy Wam w Radio Z. Bądźcie z nami.

0: To Kongs w Radio Z, 12 minut po 14, a ja teraz, kochanie, chciałbym, żebyście poznali panią Wandę. To jest mama Dody. Dzwonię do niej już teraz z okazji nadchodzącego Dnia Matki. Halo, halo?
1: Tak, słucham.
0: Dzień dobry, czy rozmawiam z panią Wandą?
1: Tak, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, Norbert Binkowski, Radio Z. Jest mi bardzo miło, to tak na początku. I chciałem zadać takie pytanie, jak to jest być mamą Dody?
1: Być mamą Dody jest cudownie.
0: Proszę powiedzieć, jak pani macierzyństwo zmieniło się przez to, że Dorota wybrała właśnie takie życie? Czego nauczyła panią własna córka?
1: To jest bardzo trudne pytanie. Ja na samym początku chciałabym powiedzieć, że jako, ponieważ jest święto mamy, dzień matki, to jestem mamą dwójki dzieci, bo mam syna i córkę.
0: Tak.
1: Syna Rafała, córkę Dorotkę i obydwoje dzieci są dla mnie ogromnym wsparciem. To są dzieci bardzo mądre, inteligentne. Jestem z obydwojga dumna. Z Dorotki jestem szczególnie dumna z tego powodu, ponieważ jako mała dziewczynka została rzucona na głęboką wodę, jako nastoletnie dziecko tak naprawdę. Poszła do Warszawy sama i na oczach całej Polski dorastała i dała sobie radę po prostu z całym tym światem, który ją tam, dorosłym światem, który ją otaczał, wybrała mądrze, nie zboczyła na złą drogę i z tego powodu jestem z niej bardzo dumna, bo wiem, że nie każde dziecko w takim wieku by to potrafiło i wytrzymało, więc naprawdę można brać tylko z niej wzór. Sama jako mama, patrząc na to wszystko, nie wiem, czy dałabym radę, będąc w jej wieku, wytrzymać to, co ona po prostu musiała pokonywać, walczyć o siebie, walczyć o swoje marzenia z tak pozytywnym skutkiem, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym teraz jest.
0: Ale z tego, co wiem, to wspiera pani swoje dzieci, Dorotę też.
1: Bardzo, tak. Bardzo. Jestem chyba nawet nadopiekuńczą mamą. Także no, wspieram i nie wyobrażam sobie, żebym nie wiedziała, co się u każdego z nich dzieje, nawet codziennie, chociaż no, nie jest to za bardzo dobre, ale niestety taka jestem.
0: A jakie cechy charakteru Doda ma po pani, po swojej mamie?
1: No, pracowitość. Uważam i konsekwencje w działaniu. Ja jestem taki typowy baran, pracowity bardzo. A resztę, no to chyba po mężu.
0: Jakie cechy po mężu?
1: No, wie pan, no mąż był wybitnym sportowcem, olimpijczykiem i mistrzem świata, Europy i tak dalej i też bardzo konsekwentny w zdobywaniu tych laurów, sukcesów, medali i tak dalej, więc Dorotka jest taka sama. Coś robi, to po prostu albo wcale, albo na maksa.
0: Pani Wando, bardzo dziękuję za rozmowę. Też jeszcze chciałem życzyć wszystkiego najlepszego w Dzień Matki. Przy okazji
1: bardzo
0: też, tak, przy okazji też życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim słuchaczkom, wszystkim mamom, no bo wiadomo, że mama to jest najważniejszy zawód na świecie. Co pani udowodniła tutaj w tej rozmowie?
1: No ja bym też chciała wszystkim mamom życzyć wszystkiego najlepszego, bo wiem, że każda mama przeżywa dwa razy więcej radość swojego dziecka i dwa razy bardziej jego smutek czy żal. Ja swojej córce życzyłabym, żeby miała tylko radosne dni w życiu i żeby doświadczyła w swoim życiu jeszcze, bo uważam, że wszystko jest przed nią, co najlepsze, prawdziwej, bezinteresownej miłości od człowieka, który będzie kochał Dorotkę, a nie Dodę.
0: Piękne słowa na koniec. Pani Wando, bardzo dziękuję.
1: Ja również. Wszystkiego dobrego życzę.
0: Dziękuję.
1: Ma pan super radiowy głos.
0: O, dziękuję.
1: Naprawdę.
0: Może dlatego tutaj pracuję w tym Radiu Z.
1: No chyba tak. Chyba rzeczywiście spełnił się pan w tej roli.
0: Tak, to prawda. To też było moje marzenie od najmłodszych lat, więc akurat tak się udało. Dziękuję pani Wando. Wszystkiego dobrego.
1: Ja również.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: To nie może być teraz inaczej w Radiu Z. Doda i jej pamiętnik. A wy nie zapomnijcie. Dzień Matki już we wtorek.

0: hit boli Kesha, Timber w Radiu Z, 23 minuty po 14. Słuchajcie, ktoś musi to zrobić i jeszcze dostanie za to 50 tysięcy dolarów. Trwa rekrutacja na zawodowego kibica mundialu. Jakie warunki trzeba spełnić? O tym opowiem za chwilę w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
19: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
20: Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Kasia Sienkiewicz w Radio Z. To numer Były Momenty. Premiera miała miejsce oczywiście na antenie naszego radia. 19 minut do 15, tymczasem prawie 180 tysięcy złotych za oglądanie mundialu. To nie żart, trwa właśnie rekrutacja na osobę, która obejrzy wszystkie 104 mecze Mistrzostw Świata w tym roku. Ponad 180 tysięcy złotych wynagrodzenia. Do tego relacje w mediach społecznościowych i obecność na eventach kibicowskich w Nowym Jorku. Jak się zgłosić, żeby szef nie wiedział? Dla kolegi pytam.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
1: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
2: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
0: Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14.
1: Bo razem
2: naprawdę lepiej.
3: Reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
11: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę. Dla ciebie, kochanie.
10: A z kim będziesz kosił?
11: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
12: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz, więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
17: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
18: Zauważasz, że Twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
19: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
0: Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
20: Sponsorem akcji jest właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
21: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
3: Po reklamie.
2: Tu Radio Z, dochodzi 15. Najnowsze wydanie wiadomości przedstawi Rafał Biech.
22: Zapraszam. Służby zapowiadają, że sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. Trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Zmieńmy prawo łowieckie na dobre. Wiemy, o której Iga Świątek zagra mecz w pierwszej rundzie French Open.
2: 15.
22: Policja jest na tropie. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni, zapowiadają szefowie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wszystko po wczorajszej akcji Straży Pogotowia i Policji w Gdańsku. Wyważono drzwi i wkroczono, jak się okazało, do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Akcje poprzedziły zawiadomienie o pożarze i niebezpieczeństwie dla życia dzieci. Jak poinformował po dzisiejszej specjalnej odprawie szefów służb z premierem, komendant główny policji Marek Boroń, od kilkunastu dni działa specjalnie powołana grupa, która ma za zadanie ustalić potencjalnych sprawców.
1: Cały czas zespół podejmuje konkretne działania. Mamy ustalone już kierunki. Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu, myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
22: To kolejne z całej serii fałszywych alarmów. Zdaniem polityków opozycji rząd nie radzi sobie z problemem. Śledczy czekają na kluczową opinię biegłego. Chodzi o sprawę tragicznego wypadku na Mazowszu, w którym zginęło troje pacjentów jadących na dializy. Ekspertyza ma być gotowa do końca czerwca i ma odpowiedzieć na pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za tę tragedię. Do wypadku doszło w lutym w miejscowości Chyliny. 38-letni kierowca busa z pacjentami uderzył w tył zaparkowanej ciężarówki z naczepą, a następnie uderzył w drzewo. Ze wstępnych ustaleń wynika, że naczepa mogła być nieprawidłowo oznakowana. Chcą zmienić zasady polowań. Trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy. Wśród proponowanych zmian odsunięcie polowań na minimum 700 metrów od zabudowań, publiczny rejestr polowań i zakaz tych komercyjnych. Do akcji dołączyło wiele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, także Partia Zieloni. Jej radny z Wrocławia Robert Suligowski wskazuje na problem obwodów łowieckich. Obszary kiedyś podmiejskie są teraz osiedlami.
4: Mamy kilka takich zapalnych punktów, można powiedzieć, no bo to szkoła na Asfaltowej leży na terenie, który nie został wyłączony w ogóle z obwodu łowieckiego. Szpital na Kosmonautów graniczy z terenami, na których można polować. Tutaj granicą polowania jest płot szpitala, więc i hałas, ale też ryzyko postrzelenia zachodzi.
22: Według Polskiego Związku Łowieckiego myśliwi nie mogą strzelać tam, gdzie chcą. Z kolei polowania są przygotowywane w formie planów rocznych. W wielu miejscach nadal nie udało się usunąć wszystkich szkód. We wrześniu minął dwa lata od powodzi na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Skutki żywiołu i skalę zniszczeń widać szczególnie w miejscowościach górskich. Część remontów nadal czeka na obiecane środki z budżetu państwa, ale są też inwestycje, które właśnie ruszają. O czym więcej reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
5: Powoli, ale spływają, tak o środkach rządowych mówi starosta bielski Andrzej Płonka. Powiat bielski otrzymał właśnie blisko 3 miliony złotych na remont dwóch ważnych dróg w Bestwinie i Wilamowicach.
23: Z Ozuwiskiem i drogą to będzie około 3 kilometrów drogi.
5: Także Głuchołazy na Opolszczyźnie doczekały się wreszcie 20 milionów złotych na odbudowę mostu Świętego Wojciecha oraz wzmocnienie korytarzyki Białej Głuchołazkiej, która spowodowała katastrofalne zniszczenia w całym regionie. Szymon Kastelik, Radio Z.
22: W sumie na odbudowę i pomoc rząd zapowiedział ponad 20 miliardów złotych, także z unijnego dofinansowania. Odliczamy godziny. Jutro swój pierwszy mecz na tegorocznym wielkoszlemowym French Open rozegra Iga Świątek. W samo południe na korcie centralnym zmierzy się z 17-letnią Australijką Emerson Jones, która dostała od organizatorów tak zwaną dziką kartę. Z kolei o 11 Maja Chwalińska zacznie mecz z Chinką Qinwen Zhen. Około 14 rywalem Huberta Hurkacza będzie Hiszpan Jaume Munar. Na korcie już gra Magdalena. Jeszcze dziś wystąpi także Magdalena Fręch. Z kolei jako ostatni z biało-czerwonych do rywalizacji na paryskich kortach przystąpi we wtorek Kamil Majszak.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Tak wczoraj mówiłem, że będzie padał deszcz i się w ogóle nie zapowiadało, a już teraz się zapowiada. W centrum kraju robi się powoli tak ciemno i z tego na pewno będzie dzisiaj deszcz. Na pewno w Warszawie, na pewno w Łodzi. W nocy, słuchajcie, tak do 14 stopni na południu, a jutro już bez deszczu. Ewelina Pacyna
6: ze mną. Dzień dobry. Będziemy sobie wracać w tym deszczu z długiego weekendu, a może krótkiego, a może zwykłego. Na początek pani Indila, Dornier Dons w Radiu Z.

Ace of Base i Cruel Summer. No pogoda ewidentnie już letnia, nie wiosenna, ale to bywa okrutne, tak jak w piosence, która za nami. Ja się muszę przyznać, że jest tak gorąco, że mój staruszek samochód dzisiaj się zagotował. Podziękowania dla mechaników, ratowników, którzy dzielnie pracują w dzień od pracy wolny i słuchają Radia Z, więc stąd wiem, że mnie usłyszą. Uszanowanko. No i co? Lecimy dalej. Alex Warren, Fever Dream.

mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę jutro w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: Oj tak, na kolana to jest podstawowa pozycja na każdej playliście Wieczoru Panieńskiego. Oczywiście Kasia Cerepicka za nami w Radiu Z. No i podtrzymamy siłę kobiet w muzyce. Będzie Lady Gaga, będzie Gwen Stefani, a następna z rzędu w kolejce poczeka Ewelina Lisowska, ale to tylko chwilowy brak parytetów, bo panowie potem się zrewanżują. I tylko przypominam, że dzisiaj w kalendarzu Dzień Ślimaka, więc z weekendu wracamy powoli. Radio Z.
1: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
3: Blik. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
17: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
6: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
19: Po reklamie.

0: Kawał głosu i zdolniacha Teddy Swims za nami w Radiu Z. Pokolenie Z, czytam, ma nową kulinarną obsesję. Jeszcze niedawno królowały tosty z awokado i matcha, ale teraz internet podbijają sardynki w puszce. W social mediach panuje podobno tak zwane Sardine Girl Summer, czyli lato sardyniar, tak to można przetłumaczyć. No i te przekąski są nie tylko na topie, ale są przede wszystkim zdrowe i idealne dla troski o młodą skórę i piękny wygląd. Co na to, milenialsi? Podtrzymajcie mi zimne nóżki! Radio Z i
1: już. Reklama. Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
2: Sponsorem akcji jest właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
3: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Po reklamie.

0: to oczywiście Tina Turner i bardzo króciutki, 4-minutowy instruktaż pod tytułem Czego pragną kobiety. A co udało się w ten weekend wygrać mieszkańcom wrocławskiego osiedla Oporów? Nazwa chyba bez znaczenia. O tym za chwilę w wiadomościach. Radio Z
1: i już. Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
2: Reklama. Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Orange Warsaw Festival 2026, 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twigs, Blood Orange, TV Girl, Loyal Carner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot! Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, magazyny L, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
10: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
11: Ale tato, tylko nie samochodem!
10: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
11: A ja chcę syrop.
12: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
10: No i jak się czujecie?
11: Super! I nie zasypiam!
10: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
12: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
13: Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz. Więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
14: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
1: Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
15: Sponsorem akcji jest właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki Tuptozaury.
1: kryptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
15: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
16: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z, mamy 16:00 na zegarach. Rafał Piech, najnowsze wiadomości.
17: Ukraina podnosi się po jednym z największych rosyjskich ataków na Kijów. Politycy komentują ostrą wypowiedź prezesa PiS o transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Mieszkańcy górą samoloty z wrocławskiego lotniska, ominą ich osiedle.
0: 16:00.
17: Ukraina podsumowuje straty po jednym z największych od początku wojny rosyjskich ataków na Kijów. Wskutek nalotu 4 osoby zginęły, a ponad 80 zostało rannych. Na miasto spadły setki bojowych dronów, a nad terytorium Ukrainy Rosja wystrzeliła też ponaddźwiękowe pociski Oriesznik, zdolne przenosić głowice jądrowe. Nie są nie do zatrzymania przez ukraińskie systemy obrony. To trzeci raz, gdy Moskwa użyła ich wobec Ukrainy. Użycie pocisków potępili europejscy politycy. Prezydent Francji uznał to za eskalację wojny. Z podobną oceną wystąpił kanclerz Niemiec. Nocne bombardowanie Kijowa nastąpiło po tym, jak Władimir Putin nakazał odwet za wcześniejszy ukraiński atak w okupowanej przez Rosję części Ukrainy. Anomalie i patologie. Takich słów użył wczoraj Jarosław Kaczyński, mówiąc o transkrypcji w Polsce małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Prezes PiS zapowiedział zmiany w tej materii, jeśli jego partia wróci do władzy. Wypowiedzi te dość zaskakująco skomentował w Radiu Z Łukasz Rzepecki z Konfederacji.
18: Bardzo mocne wyrażenie słów, żeby się przebiło. Widać, że Jarosław Kaczyński przebija się już coraz mniej. Dużo mówi, a nic z tym nie robi.
17: Z kolei prezesa PiS za jego słowa mocno zaatakował europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
19: Gardzi ludźmi, obrzydliwe słowa, które stygmatyzują, sortują, dzielą. Wraca Kaczyński, jaki znamy, którego odrzucili Polacy w 2023. Mam nadzieję, że nigdy więcej go nie zaakceptują.
17: W piątek minister cyfryzacji i szef MSWiA podpisali rozporządzenie. Pozwoli dokonywać transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego bez wyroku sądu. Wejdzie ono w życie za 3 miesiące, a rozporządzenie jest pokłosiem wyroku wydanego w listopadzie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rząd bierze się za najem krótkoterminowy. W Sejmie jest już projekt ustawy, która ma wprowadzać spore zmiany i ograniczenia. Wśród nich obowiązkowa ewidencja lokali, kary za brak wpisu oraz nowe uprawnienia dla samorządów, które będą mogły wyznaczać strefy bez najmu lub ograniczyć liczbę dni wynajmu. Miejscowości turystyczne mają obawy, czy przepisy nie zabiorą im turystów. Jak mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok, samorządy rozmawiają z przedsiębiorcami i czekają na ostateczny kształt przepisów.
20: Myślę, że już tyle rzeczy nas gdzieś zaskakiwało. Tyle rzeczy gdzieś tam z przerażeniem, na niektóre rzeczy patrzyliśmy z przerażeniem, a potem finalnie i tak musieliśmy sobie dawać radę, więc ja patrzę na to w ten sposób. Swoje uwagi do tych rozwiązań oczywiście nanieśliśmy, zobaczymy, czy będą one słyszalne.
17: Od kilku dni obowiązuje unijne rozporządzenie w sprawie najmu krótkoterminowego. Polskie przepisy miałyby wejść w życie po wakacjach. Samoloty będą inaczej startować z Wrocławia. Mieszkańcy, którzy od lat narzekali na hałas, wygrali. Nowa ścieżka startu będzie omijać wrażliwe osiedle Porów i miejscowość Lutynia. Za to samoloty polecą wzdłuż autostrady A4 i terenów przemysłowych. Ogłosiły to władze lotniska i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Jednak mieszkańcy muszą jeszcze poczekać. Dlaczego o tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
21: Nowe ścieżki odlotów zostały już opracowane i przetestowane.
22: Wykorzystując również takie informacje pochodzące od lokalnych środowisk.
21: Jak mówi Rafał Marczewski, wiceprezes PAŻP, nowe ścieżki omijające osiedla jednak będą dostępne już dla pilotów na początku przyszłego roku. To wymóg proceduralny i nie tylko.
22: Musi być zapisane również w danych i w komputerach samolotów i przewoźników, żeby mogli tak latać.
21: Na lotnisku jeszcze też trwa przebudowa pasa startowego, która to umożliwi. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
17: Mieszkańcy od dawna skarżyli się na hałas, protestowali, pisali skargi i grozili pozwem. Teraz w Radio Z zapraszam na wiadomości z dróg.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
17: Duże kłopoty na Krajowej 10 w Kujawsko-Pomorskiem. W obie strony nie da się przejechać na wysokości miejscowości Głogowo. To odcinek Toruń-Lipno w kierunku Warszawy. Zderzyły się 2 osobówki. Na miejscu lądował śmigłowiec pogotowia lotniczego. Objazd w kierunku Warszawy wyznaczono przez miejscowość Brzozówka do Dobrzejewic. Utrudnienia także na małopolskiej A4 w pobliżu węzła Kraków-Bielany w kierunku Katowic. Zablokowany jeden pas po tym, jak zderzyły się tam 3 osobówki. Zator w tym miejscu ma dobre 5 kilometrów. Wolniejszy spisze tempo w zasadzie już za węzłem zakopiańskim. Nadal tworzą się jeszcze zatory na krajowej 77 na Podkarpaciu. To po wypadku, do jakiego doszło koło wsi Dębno na trasie Leżajsk-Jarosław. Jeśli jesteście w trasie i widzicie coś, o czym warto powiadomić innych kierowców, no to my czekamy z tym numerem.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
0: A co w pogodzie? Niebo się trochę chmurzy. Wieczór niestety pod chmurką, a miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie, wybrzeżu, przelotne opady deszczu w pasie od Podlasia i Lubelszczyzny przez Polskę Centralną po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Uważajcie na burze, bo możliwe, że z gradem.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
0: 6 minut po 16:00. Ewelina Pacyna, dzień dobry!

Jennifer Page i Crash na antenie AZK. A teraz będzie o pani Joannie Przetakiewicz. Piękna kobieta, do tego bogata, przełapana w internecie przez paparazzi. Tym razem podczas wypadu na miasto w weekend pani Joannie towarzyszył nie tylko szofer, ale i uroczy czworonóg. Nie wiem, co bardziej fascynujące. Szofer? Czy opowieść o psie, który jeździł Bentleyem? Panic at the Disco. High Hopes. I prawie 16 minut po

Oh yeah, w takim tanecznym nastroju zazwyczaj rozpoczynamy weekend. Alcazar w Radiu Z, a za chwilę piosenka o tym, jak ten weekend powoli, chlip, chlip, dobiega końca. Będzie Opus i Life is Life, bo życie, życie jest nowelą, jak śpiewał kiedyś Rysiek. I to nie ten z Klanu.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Słyszysz ten plusk i myślisz: wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
11: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
12: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
13: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: Po reklamie.
16: Przepraszam panią, pana też przepraszam. Proszę państwa, już jutro znów mogę was ozłocić, tak? Zapraszam do Radia Z. Cezary Pazura.

0: Pivins, Am I Wrong w Radiu Z, a za chwilę będzie wiralowa piosenka Steve'a ze Stranger Things, Joy Ends of Beginnings. Radio Z i
1: już. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Mercedes-Benz zaprasza do

0: bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Słyszeliście to? Ooh, baby, music sounds better with you. To oczywiście jest stary hicior w recyclingu. I to jakim? David Guetta i Milky. A Milky to jest zespół włoski, który ten przebój Just The Way You Are wylansował w 2002 roku. Uwielbiam modę na starocie. Proszę o więcej. I za chwilę 17 wiadomości. I
1: już. Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz, więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
10: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Po reklamie.
0: I to już prawie 17. Słuchacie Radia Z. Pora na najważniejsze wiadomości, które przedstawi ponownie Rafał Piech.
16: Europa potępia zmasowany atak Rosji na Kijów i zapewnia wsparcie Ukrainy. Specjalny zespół szuka sprawców ostatnich fałszywych alarmów. Przelotne burze i silny wiatr. Warto uprzątnąć balkon i ogródek.
0: 17.
16: Świat potępia rosyjski atak na Kijów rakietami Oriesznik, które mogą przenosić głowice nuklearne. Moskwa użyła ich w jednym z największych nalotów od początku wojny. W ataku zginęły 4 osoby, a ponad 80 zostało rannych. Przywódcy państw europejskich zgodnie oceniają, że rosyjski zmasowany atak to przejaw desperacji i słabości Moskwy. Oświadczenie tej treści wydały Francja i Niemcy. Premier Włoch podkreśliła, że Europa nie przestanie ze sobą współpracować, by wspierać naród ukraiński. A przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała natomiast, że na Ukrainę jadą już kolejne instalacje, które pomogą jej bronić się przed rosyjskimi atakami z powietrza. Prezydent Francji Emmanuel Macron w rozmowie z Aleksandrem Łukaszenką przestrzegł przed mieszaniem się Białorusi w wojnę po stronie Rosji. W ciągu kilkunastu godzin mamy poznać efekty prac specjalnego zespołu na temat ostatnich fałszywych alarmów. Szefowie resortu spraw wewnętrznych zapewniają, że są na tropie autorów tych zgłoszeń. Wczoraj wieczorem taki fałszywy alarm doprowadził do siłowego wejścia do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Zgłoszenie dotyczyło pożaru i zagrożenia życia dzieci. W mieszkaniu nikogo nie było. O wnioskach, jakie władze wyciągnęły z tej sytuacji, reporter Radio Z Tomasz Kubat.
15: Po nadzwyczajnej odprawie szefów służb z udziałem premiera odpowiedzialny za policję wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek apelował o cierpliwość i obiecywał, że praca powołanego już kilka dni temu specjalnego zespołu w końcu przyniesie efekty.
17: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
15: Mroczek tłumaczył również, że już przed kilkoma miesiącami rozpoczęto przebudowę systemu powiadamiania ratunkowego, tak by był bardziej odporny na zgłaszanie fałszywych alarmów, a teraz doraźnie wydano także zalecenia dla służb, by stały się bardziej wyczulone na podobne sytuacje.
16: Urzędnicy Kancelarii Prezydenta oraz politycy PiS już żądają dymisji ministrów odpowiedzialnych za służby. Padły też słowa o skandalu, hańbie i totalnej kompromitacji państwa. Drugi w ciągu tygodnia śmiertelny atak rekina w Australii. Zwierzę zaatakowało 39-latka podczas polowania z kuszą w rejonie popularnej rafy. Znaleziono go u wybrzeży stanu Queensland. Zmarł wkrótce po przewiezieniu na brzeg. Dzisiejszy śmiertelny atak rekina jest trzecim w tym roku w Australii. Zaledwie tydzień temu inny mężczyzna zginął podczas polowania w Australii Zachodniej. Trwa końcówka upalnego weekendu miejscami, głównie na zachodzie nawet 29 stopni. Jednak synoptycy informują, że nadchodzą burze, przed którymi warto się zabezpieczyć. Te mogą być gwałtowne, dlatego służby apelują o ostrożność, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
18: Najważniejsze jest pozamykanie okien i zabezpieczenie wszystkiego tego, co znajduje się na zewnątrz. Czy to na balkonie, czy to w ogródku. Mówimy tu o takich elementach, które może porwać wiatr. Musimy się spodziewać coraz gwałtowniejszych zjawisk pogodowych, gdzie siła będzie nas coraz bardziej zaskakiwała.
16: Burza jest szczególnie niebezpieczna na otwartej przestrzeni, na przykład na wodzie czy górskim szlaku, a podczas jazdy samochodem najlepiej taki podczas nawałnicy zjechać z trasy na parking i przeczekać. Skoro jesteśmy w temacie dróg, to czas na najnowsze informacje dla kierowców.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
16: Nadal są duże kłopoty na Krajowej Dziesiątce w Kujawsko-Pomorskiem. W obie strony nie da się przejechać na wysokości miejscowości Głogowo. To odcinek Toruń-Lipno w kierunku Warszawy. Zderzyły się 2 auta, 6 osób zostało rannych, niestety jedna zmarła. Objazd w kierunku Warszawy wyznaczono przez miejscowość Brzozówka do Dobrzejewic. Kilka kilometrów ma zator na Małopolskiej A4 w kierunku Katowic. Wolniejsze tempo już za węzłem zakopiańskim, luźniej robi się dopiero za Wisłą w pobliżu węzła Kraków. Bielany. Utrudnienia też na ekspresowej 5 w Wielkopolsce. Problemy ze zjazdem są z S5 od Wrocławia na Krajową 36 w kierunku Rawicza. To po tym, jak miał tam udział wypadek z udziałem motocyklisty. A jeśli jesteście w trasie i chcecie dać znać o utrudnieniach lub korkach innym kierowcom, to polecamy ten numer.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
0: Jutro w pogodzie zdecydowanie bardziej spokojnie, chociaż możliwe są opady deszczu, zwłaszcza w rejonie Suwalszczyzny i miejscami na Pomorzu Zachodnim. Natomiast na termometrach maksymalnie 26 stopni w okolicach Jeleniej Góry, no i generalnie 21 w Zakopcu, na Suwalszczyźnie i na Helu.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
19: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: I to już prawie 6 minut po 17, tu Radio Z. Trochę pogramy, żeby się milej jechało w tych samochodach. A za chwilę o tym, z czym na szczęście jeszcze nie radzi sobie sztuczna inteligencja w dzisiejszych czasach. Laura Branigan w Radio Z, Self Control.

Meghan Trainor, Lips Are Moving w Radiu Z. Sztuczna inteligencja nie daje rady, więc potrzebni są ludzie. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego szuka właśnie wolontariuszy do odszyfrowywania cennych historycznych rękopisów, bo nowoczesne programy mają problem z odręcznym pismem. Pamiętacie jeszcze te czasy? Recept pisanych to były dopiero hieroglify. Bledka, dwa dni w Radiu Z i 18 minut po 17.

0: I do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket Energylandia.pl.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
12: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Maciek Musiałowski i Flora na antenie Zetki. A w prasie porady eksperci od etykiety podpowiadają, jak odmówić zaproszenie na komunię, żeby nie wyszło niezręcznie. I liczy się szybka reakcja, dobra odmowa, która powinna zawierać podziękowanie za zaproszenie, przeprosiny za nieobecność i wyrażenie żalu z powodu braku udziału w uroczystości, podkreślam. Piszecie, że żałujecie, że was nie będzie, a nie, że żałujecie tej kasy w kopercie.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Orange Warsaw Festival 2026, 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twix, Blood Orange, TV Girl, Loyal Carner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot! Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, magazyny Elle, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Gym Plus Heroes. Yeah, a my w Radiu Z otwieramy festiwalowy sezon.
1: Już niebawem Warszawa znów stanie się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radia Z od poniedziałku, żeby wygrać karnety na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Zanim PZ, Luis Capaldi i Olivia Dean staną na festiwalowej scenie, w każdej chwili mogą pojawić się w Radiu Z. Poluj na utwór jednej z gwiazd tegorocznego Orange Warsaw Festival i zgarnij swój karnet na OWF. Otwieramy festiwalowy sezon. Orange Warsaw Festival 2026 tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej. Jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz, więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
19: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
20: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
21: Play.
22: Po reklamie.
0: I to już 18 w Radiu Z. Najnowsze wiadomości ma dla nas Lucyna Płużyczka. Dobry wieczór.
23: Dobry wieczór.
5: Macron apeluje do Łukaszenki: nie pozwól wciągnąć Białorusi w wojnę z Ukrainą. Polityczny dwugłos po serii fałszywych alarmów, w tym w mieszkaniu matki prezydenta. Po nakazie sprawca rajdu Nadmorskie Oko już opuścił Polskę.
0: Osiemnasta.
5: Prezydent Francji wezwał Aleksandra Łukaszenkę, żeby nie pozwolił wciągnąć Białorusi w rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie. Politycy rozmawiali telefonicznie. Emmanuel Macron podkreślił ryzyko, jakim byłoby dla Białorusi, gdyby dała się wciągnąć w napastniczą wojnę, i zachęcał Łukaszenkę do poprawy relacji między Białorusią i Europą. 4 lata temu, na początku inwazji na Ukrainę, Białoruś pozwoliła oddziałom rosyjskim na atak na północną część kraju w kierunku Kijowa. A ostatnio prezydent Zełenski ostrzegał, że Rosja rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO. Minionej nocy Moskwa przeprowadziła kolejny masowy atak na Kijów. Po raz trzeci wykorzystała rakietę Oriesznik, które mogą przenosić głowice jądrowe. Zginęły 4 osoby, a ponad 80 zostało rannych. Policja zapowiada szybkie zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów, które dotknęły polityków prawicy, a wczoraj także rodzinę prezydenta. Po 2 SMS-owych zgłoszeniach służby wyważyły drzwi do mieszkania matki prezydenta Nawrockiego. Wcześniej fałszywe powiadomienia różnej treści dotyczyły polityków PiS i dziennikarzy prawicowej telewizji. Politycy opozycji zgodnie krytykują aparat państwa za brak skuteczności. Trzeba zacząć działać, a nie sprzedawać PR-owskie obrazki, komentuje dla Radia Z Łukasz Rzepecki z Konfederacji.
21: To kompromitacja policji, to kompromitacja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ciężko powiedzieć, czy to są Rosjanie, czy to są Ukraińcy, czy to są Polacy. Tego nie wiemy. Mam nadzieję, że już to zaczynają wiedzieć polskie służby.
5: Przeciwnego zdania jest poseł Nowej Lewicy. Policja działa, będzie kara, mówi Tomasz Trela.
22: Prowokatorzy, czy oni pochodzą z Polski, czy spoza naszego kraju, zostaną szybko schwytani i zostanie w stosunku do nich wymierzona właściwa kara. I zobaczymy, kto tak naprawdę to jest, bo widzę alergię twitterową polityków prawicy, którzy chcą na tym zbijać kapitał polityczny.
5: Komendant główny policji zapowiedział rano, że o efektach pracy specjalnego zespołu, który zajmuje się tą sprawą, poinformuje w ciągu 15 godzin. Ukraiński influencer, sprawca rajdu Nadmorskie Oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę, potwierdza rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Dostał 5-letni zakaz wjazdu do Polski oraz innych państw strefy Schengen. To kara za naruszenie porządku publicznego. Do incydentu doszło w piątek. Mimo zakazu mężczyzna przejechał sportową korwetą 8-kilometrową trasę w Tatrzańskim Parku Narodowym. Policja ukarała go mandatem w wysokości 100 zł, choć taryfikator za takie wykroczenie przewiduje karę do 5 tysięcy. Według policji mężczyzna miał wprowadzić funkcjonariuszy w błąd, twierdząc, że jedynie wjechał za szlaban i zawrócił. O pilne wyjaśnienie tej sprawy i wyciągnięcie konsekwencji do MSWiA zwrócił się wczoraj premier Tusk. Szczury w natarciu w wielu miastach to już prawdziwa plaga. Problem jest głównie na Górnym Śląsku, w Rudzie Śląskiej, Świętochowicach i Gliwicach. I właśnie w Gliwicach władze zdecydowały o pierwszej historii miejskiej deratyzacji. Więcej o tym reporter Radia Z Szymon Kasterik.
23: Mieszkańcy Gliwic potwierdzają i zgłaszają.
24: Ja nawet wiem, gdzie jeden mieszka. Koło śmietniczka taką norkę ma.
23: I to w samym centrum miasta, dlatego pojawi się tam 120 specjalnych karmników z trutką. Choć, jak mówi Mariusz Kopeć z gliwickiego magistratu, mieszkańcy też muszą zadbać o swoje miasto.
25: Wyrzucanie jedzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych niestety zachęca gryzonie do bytowania.
23: Akcja deratyzacji ruszy w czerwcu i potrwa 4 tygodnie. Szymon Kastelik, Radio Z.
5: Urzędnicy przypominają, że obowiązek deratyzacji mają właściciele i zarządcy prywatnych posesji, bloków, firm i restauracji. Teraz już wiadomości z dróg. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Poważny wypadek na Krajowej 10 w Głogowie koło Torunia. Czołowo zderzyły się tam 2 auta, zginęła 1 osoba, a 6 zostało rannych, w tym 5 dzieci. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u, trasa jest całkowicie zablokowana, wyznaczono objazdy. Po wypadku nieprzejezdna w obie strony jest również droga Krajowa 63. W Gołaszynie w Lubelskim na trasie Siedlce-Łukow zderzyły się 3 samochody, 3 osoby zostały ranne. Na miejscu pracują 4 zastępy Straży Pożarnej, służby zalecają objazdy drogami lokalnymi. Kłopoty także na S7 między węzłami Płońsk Północ i Dłużeniewo w pobliżu miejscowości Ćwiklinek w kierunku Gdańska zapaliło się auto dostawcze. Nikomu nic się nie stało, zablokowany jest 1 pas. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli obok Was też dzieje się coś ważnego.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
26: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
0: Dzisiaj wieczorem ostrzegamy przed burzami, w tym burzami z gradem, w pasie od Podlasia i Lubelszczyzny przez Polskę Centralną, po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Takie zjawiska możliwe, więc jeśli coś tam na balkonie zostało, to można zabezpieczyć.
26: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: I to już 6 minut po 18 na plażę, na dziką plażę. Zabieramy Was z zespołem Rotary. Tam też słuchali radia w samochodzie.

Hearts, Wonderful Life w Radiu Z i 16 minut po 18. Nie wiem, czy wiecie, ale zawrotna kariera tego bandu rozpoczęła się od bójki pod klubem, bo Tio i Adam poznali się tak, że oglądali sobie z boczku, jak pięściami okładają się inni pod klubem w Manchesterze, cierpliwie się przyglądali, no i w sumie postanowili, że oni się będą trzymać z daleka, ale może przy okazji to założą zespół. Czasami naprawdę przypadki bywają zaskakujące. No to teraz ktoś, kto też wygląda na pokojowego człowieka, do tego bardzo, ale to bardzo utalentowanego, pan Damiano Dawid i The First Time w Radiu Z.

0: Michaels, Belomaniac za nami w ZC i 23 minuty po 18. Wyczytałam dzisiaj, że Polacy coraz częściej wydają pieniądze na swoje hobby, a kwoty rosną. Z najnowszego badania wynika, że aż 40% Polaków przeznacza na pasję ponad 300 zł miesięcznie. No i tak sobie przypomniałam i zaczęłam się drapać po głowie, co jest moim hobby. Zdecydowanie wysypianie się, to na szczęście jest darmowa sprawa, ale czy w dzisiejszych czasach, szukając pracy i pisząc CV, ktoś jeszcze uwzględnia ten element, tę działkę? Dajcie znać. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
10: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
9: A z kim będziesz kosił?
10: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
11: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
12: Bo w Media Expert
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Po reklamie.
20: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Co Marisa, to odkochaj i 20 minut do 18. A w sprawie hobby, o które pytałam przed momentem, taki telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, uważaj z tej strony. Nikt nie uwzględnia naszego hobby, a tym bardziej żony wędkarzy. Aha. I błagam was. Nie mówcie jej, ile za to wszystko zapłaciłem, a bynajmniej niech nie sprzedaje to za tyle, co ja jej powiedziałem.
0: Ja myślę, panowie, że żony też wam nie mówią prawdy, bo ile te buciki i torebki były. Także jeden, jeden, ale podobno w dobrym związku trzeba mieć własne tajemnice. Radio Z i
2: już. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Pierwsze buty do biegania kupiła mi mama. Idź i spróbuj. To dzięki tym słowom dostałam wymarzoną pracę. Każda droga zaczyna się od mamy. Jak wyglądał twój pierwszy krok? Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj voucher o wartości 1000 zł na zakupy w sklepie Wojaz oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojaz.pl.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Masz już Modivo Club Gold?
13: Nie. A warto?
12: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz,

0: Cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Always on my mind, zawsze w moich myślach i patrzył, bo jest w Radiu Z. No mam nadzieję, że w waszych jest wciąż Cezary Pazura, bo jutro wracamy do zabawy i będziecie mogli powalczyć o sztabkę złota. Za chwilę więcej szczegółów. Radio Z i już.
1: Witam. Tak, to ja, Cezary Pazura. Pamiętacie, że dziś znów się w kogoś wcielam w Radiu Z? Jedna z moich 100 twarzy jest do odgadnięcia w zamian za prawdziwe złoto. Takie trochę jak ja i Radio Z. To zabawa nie na żarty. Taka na 100%, jak moich 100 twarzy w Radiu Z.
2: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 9 i zdobądź swoją sztabkę złota.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
7: Lato w Half Price.

0: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz. Więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Czas na Lato Z. Przed nami muzyczne emocje i koncert pełen największych hitów. Na scenie Blanka, Wiktoria Kida i Roxy. Do tego atrakcje także dla najmłodszych. Widzimy się 31 maja o 18 przy Filharmonii Zielonogórskiej. Na koncert zapraszają prezydent Zielonej Góry Marcin Papierowski i Radio Z.
10: Po reklamie.
11: To już prawie 19, a to oznacza, że pora na kolejne wiadomości w Radio Z. Zaprasza Lucyna Pużyczka.
12: Do pokoju w Zatoce Perskiej wciąż nie najbliżej. Amerykanie nie rezygnują na razie ze swojej blokady. Polska chce unieważnienia węgierskich paszportów. Ziobry wysłała wniosek. Sukces polskich tenisistek na French Open. Fren Hilinet w drugiej rundzie.
11: 19.
12: Donald Trump zapowiada: utrzymamy blokadę irańskich portów do czasu podpisania porozumienia z Teheranem. Prezydent USA podkreślił, że negocjacje przebiegają konstruktywnie, ale Waszyngton nie zamierza się spieszyć. Wczoraj Trump mówił, że porozumienie z Iranem zostało w dużej mierze wynegocjowane i omawiane są ostatnie szczegóły. Ogłosił, że umowa zostanie ogłoszona wkrótce, co doprowadzi do otwarcia cieśniny Ormus, której blokada powoduje kryzys na rynku paliw. Według mediów strony nadal spierają się o szczegóły dotyczące zniesienia sankcji i irańskiego programu nuklearnego. Iran miał wstępnie zaakceptować zarys porozumienia, ale podjęcie ostatecznej decyzji może zająć jeszcze kilka dni. Otwarty konflikt amerykańsko-irański trwa już czwarty miesiąc. Polska zwróciła się do Węgier o anulowanie wszelkich paszportów wystawionych przez ten kraj Zbigniewowi Ziobrze. Jeżeli Budapeszt się na to zgodzi, jeżeli to jeden z takich właśnie dokumentów podróży zawiera wizę USA, na podstawie której Ziobro wyjechał do Stanów, to powinna ona wtedy automatycznie wygasnąć. Wcześniej polskie władze unieważniły wszystkie paszporty byłego ministra sprawiedliwości. Więcej o tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
13: To absolutnie nie jest przypadek, że polskie władze wystąpiły o skasowanie węgierskiego paszportu. To droga do konkretnego celu. Zdaniem europosła Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerby wiąże się z tym nadzieja na ważną zmianę sytuacji Zbigniewa Ziobry.
14: Jego status w Stanach Zjednoczonych będzie statusem pobytu nielegalnego.
13: Ale w opinii Łukasza Rzepeckiego z Konfederacji, nawet jeśli formalnie wiza przestanie obowiązywać, to nic wielkiego w praktyce się nie wydarzy.
15: Nie po to prezydent Donald Trump ściągnął Zbigniewa Ziobro do Stanów Zjednoczonych, żeby teraz go oddawać.
13: Bo zdaniem Rzepeckiego przyjęcie ściganego polityka PiS to celowy przytyczek w nos Donalda Tuska, jaki wykonał i nadal wykonuje Donald Trump.
12: Polski MSZ zapowiedział również, że obok wniosków do Budapesztu będzie się również domagał od Waszyngtonu anulowania dziennikarskiej wizy dla Zbigniewa Ziobry, bo polityk dziennikarzem nie jest, a więc podał nieprawdę, ubiegając się o nią. Beskid Śląski na nowo jednoczy siły. Wisła, Ustroń, Szczyrk, Stebna i Brenna ponownie stawiają na współpracę w ramach tzw. Beskidzkiej Piątki. To porozumienie ma wzmocnić region w walce o turystów, większe wpływy i lepszą jakość życia mieszkańców. Więcej o tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
10: Od wspólnej komunikacji publicznej i walki z korkami w sezonie po kartę mieszkańca i turysty ze zniżkami to cele Beskidzkiej Piątki. Jak mówi burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy, chodzi też o większy wpływ na decyzje zapadające w Warszawie i skuteczniejsze sięganie po pieniądze dla regionu.
16: Potencjał jest ogromny. Trzeba żyć w symbiozie, nie jeden kosztem drugiego.
10: Chodzi też o turystów, główne źródło pieniędzy dla Beskidów, bo bez nich nie ma remontów dróg, szkół czy kanalizacji. Szymon Kastelik, Radio Z.
12: Po raz pierwszy Beskidzką Piątkę powołano ponad 2 dekady temu, ale z czasem współpraca osłabła, a gminy zaczęły ze sobą rywalizować. I na koniec jeszcze dobre wiadomości o dokonaniach polskich tenisistek na French Open. I Magdalinet, i Magdalena French wygrały swoje mecze w pierwszej rundzie turnieju i przeszły do kolejnej. I jeszcze dzisiaj grają panowie Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. A jutro kolejne emocje. Swoje wielkoszlemowe występy na French Open rozpoczyna Iga Świątek. Około południa rozpocznie pojedynek z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Polka wygrywała French Open już 4 razy w swojej karierze i choć w tym sezonie nie odnosiła sukcesów, jest jedną z główną faworytek do kolejnego triumfu w Paryżu. Według bookmacherów większe szanse od niej na zwycięstwo ma tylko Aryna Sabalenka. Teraz już wiadomości z dróg. Zapraszam.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem programu jest Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
12: Uważajcie na autostradzie A1 w Łódzkiem między węzłami Kutno-Wschód, Piątki. Auto uderzyło w bariery ochronne. Ruch w kierunku Katowic odbywa się tylko jednym pasem. Kłopoty również na S2 między węzłami Puławska i Opacz. Tam zderzyły się 2 pojazdy. Zablokowane są 2 pasy w kierunku Poznania. Przywrócono już natomiast ruch na drodze krajowej nr 10 w Głogowie koło Torunia. Trasa była całkowicie zablokowana. Po zderzeniu 2 samochodów zginęła 1 osoba, a 6 zostało rannych. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Dajcie znać, jeżeli na waszej drodze też są jakieś utrudnienia. Powiemy o tym innym kierowcom.
17: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
18: Sponsorem programu była Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
11: Dzisiaj jeszcze trochę burzowo, burze z gradem w regionie Suwalszczyzny szczególnie, a jutro na termometrach będzie od 9 do maksymalnie 14, ale tylko na północnym wschodzie, poza tym nawet 20 albo 23 stopnie. Najwięcej na zachodzie kraju.
18: Radio Z i już. Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: 9:05, tu Radio Z. The Erasmus Stevens in the Shadows, za chwilę też Kaira i John Mamans, Kikon.

Love Life. John Mama Kika w Radiu Z. A Łatwo Gang miał naprawdę pracowity weekend po głośnym sukcesie zbierania środków w internecie na fundację Cancer Fighters. Influencer wyruszył na rowerze z Zakopca do Gdańska i zebrał 12 milionów na leczenie 8-letniego Maksia z dystrofią mięśniową. Rodzice chłopczyka razem z dzieckiem postanowili przyjechać na stację benzynową na trasie, którą pokonywał influencer. No i było oczywiście wspaniale i wzruszające. Wiecie co, jak mama Łatwo Ganga opowiada koleżankom, że ma wspaniałego syna, to

0: Co te dziewczyny robią z chłopakami? Kurt Nielsen, She's So High, wychwala tę kobietę wyimaginowaną być może, że jest Kleopatrą, Janą Dark, Afrodytą, jest ideą bez poprawek i silikonu. No mam nadzieję, że takie kobiety są wokół was, drodzy panowie. No i pomyślałam, że może zagram Zalię, bo to nasz taki narodowy diament. Zalię za moment.
1: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.
11: Radio Z.

Taylor Swift w Radiu Z uwielbia stadiony, ale kto nie uwielbia? Zresztą występ Metalliki, amerykańskiej legendy w Chorzowie, przeszedł do historii. Metallica, co ciekawe, przygotowująca się do kolejnych koncertów, nie zapomniała o polskich fanach. Zespół udostępnił w sieci zachwycające nagranie, które bardzo dobrze pokazuje rekordową liczbę uczestników koncertu na Stadionie Śląskim, a to było, proszę Państwa, około 90 tysięcy. No takiego nagrania w telefonie to na pewno nie ma nikt, kto słuchał Metalliki na koncercie. No to może co powspominamy? Metallica, The Unforgiven w Radiu Z. Genialnie.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. I przypominajka, od jutra możecie powalczyć o zaproszenia na festiwale.
1: Już niebawem Warszawa znów stanie się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radia Z od poniedziałku, żeby wygrać karnety na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Zanim PZ, Luis Capaldi i Olivia Dean staną na festiwalowej scenie, w każdej chwili mogą pojawić się w Radiu Z. Poluj na utwór jednej z gwiazd tegorocznego Orange Warsaw Festival i zgarnij swój karnet na OWF. Otwieramy festiwalowy sezon. Orange Warsaw Festival 2026 tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz, więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
0: I to już prawie 20 na zegarach. Ponownie najważniejsze wiadomości w Radiu Z i Lucyna Płużyczka.
9: Łatwo gang nie zwalnia tempa. 3 zbiórki na chore dzieci w jednej akcji. Nowy premier Węgier obniża pensję swoją i innych polityków. I kosmiczna misja Chin to część przygotowań do lotu na Księżyc.
0: 20.
9: Kolejny cierpiący na bardzo rzadką chorobę genetyczną chłopiec ma szansę na leczenie. Wszystko dzięki charytatywnej akcji Łatwo Ganga, influencera, który od piątku jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Właśnie zebrał 3,5 miliona złotych na leczenie Adama. Wcześniej uzbierał 12 milionów na leczenie Maxa, a teraz zbiera już dla małego Wojtka, również chorego na ADMD. Reporter Radia Z Marcin Friedrich śledzi te wyprawy Łatwo Ganga. Czy uda się mu zebrać pełną kwotę i dla trzeciego chłopca?
10: Na pewno to bardzo pomoże, bo licznik datków bije jak szalony, ale do zebrania jest aż 15 milionów złotych. To była najmniej zaawansowana zbiórka i dlatego Łatwogang wybrał właśnie ją na koniec swojej morderczej podróży. Ponad 50 godzin na siodełku roweru i prawie 700 kilometrów do przejechania.
11: Mamy 3,5 miliona, kolejny cel, panowie!
10: W okolicy Gniewu tak świętowano zebranie 3,5 miliona złotych, a wcześniej w Toruniu 12 milionów. Do końca rajdu pozostało już niewiele, ale datki płyną nieprzerwanie. Marcin Friedrich, Radio Z.
9: Na DMD choruje w Polsce kilkadziesięcioro dzieci. Szansą dla nich jest terapia genowa w USA, która kosztuje około 15 milionów złotych. Nowy premier Węgier, Peter Magyarth, nie płaci elity politycznej. Znacznie obniży m.in. swoją pensję. Będzie zarabiał o ponad połowę mniej niż jego poprzednik Viktor Orban, czyli równowartość 10 600 euro. Magyarth dodał, że obniżone zostaną też wynagrodzenia ministrów, parlamentarzystów i burmistrzów. Obniżki pensji obejmą także kadrę kierowniczą spółek państwowych oraz członków rad nadzorczych i doradczych. Oczekuje humanitaryzmu, umiaru i pokory, napisał premier na platformie X. Kierowcy rzucili się na kursy redukujące punkty karne. W wielu ośrodkach egzaminacyjnych nie ma już wolnych miejsc. Wszystko przez zmianę przepisów, która ma wejść w życie 3 czerwca. Od tego dnia nie będzie można już kasować punktów karnych nałożonych za wiele wykroczeń. Nowe regulacje wpłyną nie tylko na kierowców, ale także na funkcjonowanie wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. W jaki sposób? To sprawdził reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
12: Chodzi o pieniądze. WORD-y nie są dotowane przez państwo ani samorządy, lecz utrzymują się same. Organizowanie kursów zmniejszających liczbę punktów karnych jest istotnym źródłem dochodu, idącym w setki tysięcy złotych rocznie, przyznaje szef poznańskiej placówki Włodzimierz Bogaczek.
13: Zdecydowana większość tych osób, które do tej pory do nas przychodziły, wydaje mi się, przestanie przychodzić i redukować te punkty. Bo po prostu za te rzeczy, za które oni punkty dostali, to ich już na tej liście rzeczy, których punkty można redukować, nie będzie.
12: Kierowcy będą musieli odczekać rok od momentu opłacenia mandatu, aż punkty wygasną automatycznie. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
9: Brak możliwości redukcji punktów karnych obejmie najpoważniejsze wykroczenia, takie jak prowadzenie auta pod wpływem alkoholu, z telefonem w ręku, nieudzielenie pomocy i poważne przekroczenie prędkości. Chiny coraz bliżej lotu na Księżyc. Dziś wystartowała chińska misja kosmiczna Shenzhou-23. Trzech tajkonautów leci na stację kosmiczną Tiangong. Jeden z nich ma tam spędzić rok. To właśnie jest część chińskich przygotowań do lądowania na Księżycu, które zaplanowano na 2030 rok. Agencja Reutera podkreśla, że Chiny rywalizują z USA o to, by kto pierwszy wyląduje na Księżycu. Amerykanie planują dokonać tego w 2028 roku. Twierdzą, że Chińczycy chcą skolonizować Księżyc i czerpać z jego zasobów naturalnych. Pekin temu stanowczo zaprzecza. Czas już na wiadomości z dróg. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Nadal są utrudnienia na trasie S2 na Mazowszu. Między węzłami Puławska i Opacz zderzyły się dwa pojazdy. Zablokowane były dwa pasy w kierunku Poznania. Teraz nieprzejezdny jest jeden pas, ale nadal jest tam zator. Uważajcie. Odblokowano już natomiast trasę S7 między węzłami Płońsk Północ i Dłużniewo. W pobliżu miejscowości Ćwiklinek w kierunku Gdańska zapaliło się auto dostawcze. Służbom już udało się usunąć skutki tego wypadku. Apelują jednak o rozwagę i ostrożność także na innych drogach. Dziś w wielu miejscach możliwy deszcz, który może utrudniać jazdę. Uważajcie, a jeżeli na waszej drodze też dzieje się coś ważnego, dzwońcie.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Co w pogodzie, moi drodzy? Jutro naprawdę piękna pogoda. 21 na południu, 22 na Pomorzu, 21 na Suwalszczyźnie. No i 26 na ścianie zachodniej. Mnóstwo słońca, odrobinkę przelotnych opadów deszczu, więc na pewno w pogodzie spokojniej można nadrobić jakieś zaległości z opalania wreszcie. Mateusz Ptaszyński, witaj.
14: Dobry wieczór. Ja zapraszam z kolei na przegląd tego, co wydarzyło się albo wydarzy się w Radiu Z w najbliższym czasie. Na początek Lady Punk muzycznie.

Alvaro Soler, Elvis Mosol w Radio Z i Kwadrans po 20. A przed nami wielkimi krokami zbliżający się Orange Warsaw Festival 2026. To już najbliższy piątek i najbliższa sobota, 29 i 30 maja. Tor wyścigów na warszawskim Służewcu, wyścigów konnych. Pełni się muzyką największych gwiazd, między innymi pojawi się tam Luis Capaldi, FKA Twigs, PZ, Liwka. No będzie się działo, jeśli jeszcze nie macie biletów, no to od jutra w Radio Z ruszamy z polowaniem na festiwalowe hity. Kiedy usłyszycie utwory Olivia Dean, Luisa Capaldiego albo PZ-a, to dzwonicie pod 321-321-321. No i później jeszcze musicie odpowiedzieć na pytanie kreatywne i wygrywacie podwójny karnet na oba dni Orange Warsaw Festiwalu. To może taka mała próba, jeszcze teraz nie dzwonicie, ale tak, żebyście wiedzieli, która to piosenka. Na przykład ta, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love w Radio Z.

0: Ta sama chwila, bajm w Radio Z, nastrojowo jak zawsze 26 minut po 20. Dzień Matki coraz bliżej, z tej okazji już 26 maja w Arenie Toruń odbędzie się wyjątkowy koncert Nie ma jak u mamy. Będzie dużo emocji, wzruszeń i największych polskich przebojów. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki razem ze swoimi mamami. Wśród nich Doda, Michał Wiśniewski, Piotr Kupicha i Wiki Gabor. Nie zabraknie też naszego prowadzącego Kamila Balei. Całość będzie można obejrzeć w Polsacie, a skoro o mamach mowa, to dziś w Radio Z Norbert Bieńkowski rozmawiał z mamą Dody, która zdradziła, jakie cechy Dorota odziedziczyła właśnie po niej.
1: A jakie cechy charakteru Doda ma po pani, po swojej mamie?
2: No, pracowitość. Uważam i konsekwencje w działaniu. Mhm. Ja jestem taki typowy baran, pracowity. Bardzo.
0: Czekamy na ten wzruszający koncert.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
5: Jakich ludzi?
4: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
5: Ojciec, nie to okno. To tu.
4: Gdzie?
5: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: I to tu?
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie.

0: Bieber, Nicki Minaj znowu na szczytach list przebojów. Na ten utwór można też głosować w ramach listy. Lubię to. 16 minut do 21, a w ostatnią środę premierę miała kolejna odsłona sceny Z, tym razem z Anią Karwan, fantastyczną Anią Karwan. Podczas tego wyjątkowego koncertu usłyszeliśmy aż 4 utwory w nowych aranżacjach. Nie zabrakło przeboju ostatnich miesięcy w Radiu Z, czyli w Tomi Graj, ale było też Słucham Cię w radiu co tydzień. Głupcy się pojawili, no i było coś specjalnego. Nie chcę wam zdradzać wszystkiego, bo lepiej zajrzeć sobie po prostu na YouTube. A fragmenty są też na Instagramie, TikToku i Facebooku Radio Z.
1: Radio Z i już.
2: Reklama. Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Po reklamie.
6: Niedzielny wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na wiadomości o 21:00. Temat dla nas Lucyna Płużyczka.
7: Kończy się referendum w Krakowie. Ważą się losy prezydenta i Rady Miasta. Po ataku Rosji rakietą Oriesznik na Kijów Ukraina żąda reakcji świata. French i Linet w drugiej rundzie turnieju French Open. Koniec głosowania w krakowskim referendum. Dziś mieszkańcy stolicy Małopolski decydowali, czy prezydent miasta Aleksander Miszalski będzie mógł dokończyć kadencję, czy właśnie traci stanowisko. Referendum dotyczyło także odwołania Rady Miasta. Łączymy się z reporterem Radia Z Marcinem Friedrichem, który jest w Krakowie. No jakie są sondażowe prognozy?
8: No, pozytywne dla inicjatorów referendum, czyli 33,4% wzięło udział, osób uprawnionych do głosowania wzięło udział w tym plebiscycie. Przypomnę, że potrzeba było 158 555 osób, czyli no, niecałych 27% frekwencji, by to referendum było ważne i okazuje się, że jest ważne. Choć przypominam, że to tylko sondaże, to liczyć będzie się dosłownie każdy głos, bo wyniki sondażu są przecież obarczone błędem statystycznym. Oficjalne wyniki poznamy pewnie dziś w nocy lub nad ranem. W każdym razie z tych sondażowych, jeszcze raz powtórzę, wyników wynika, że pan Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa, właśnie traci stanowisko. Podobnie zresztą jak cała Rada Miasta. Z Krakowa Marcin Friedrich, Radio Z.
7: Z Marcinem ponownie połączymy się za godzinę. Bądźcie z nami. Ukraina domaga się natychmiastowej reakcji świata po ataku rosyjską rakietą Oriesznik, która może przenosić głowice jądrowe. Zażąda pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ i posiedzenia Forum Bezpieczeństwa OBWE. Ukraiński minister spraw zagranicznych uważa, że nocny atak na Kijów, jeden z najgorszych od początku wojny, to barbarzyństwo. Drony bojowe uderzyły w budynki cywilne, centrum handlowe i bazar. Zginęły 4 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rosja twierdzi, że Oriesznik może razić cele w całej Europie, a ostatnio pociski tego typu rozmieszczono na Białorusi, kluczowego sojusznika Moskwy w regionie. Ostatnio przed możliwym atakiem na jedno z państw NATO właśnie z terytorium Białorusi ostrzegał prezydent Ukrainy. A Politechnika Śląska chce kształcić specjalistów, którzy pomogą polskiej armii mierzyć się z zagrożeniami przyszłości. W nowym roku akademickim uruchomi kierunki poświęcone sztucznej inteligencji i jej wykorzystaniu w systemach bezpieczeństwa państwa oraz inżynierii obronności. Wojsko coraz bardziej będzie potrzebować takich ekspertów, mówi major Tomasz Żyłczyński z jednostki wojskowej AGAT.
9: To daje nam to już taką możliwość posiadania w swoich szeregach później osoby, która jest zaznajomiona z technologią, z procesem, będzie potrafiła wykorzystać aktywnie swoje doświadczenie w tym, co nowy pracodawca, teraz w tym wypadku wojsko, będzie potrzebowało.
7: Uczelnia uruchomi w sumie 4 nowe kierunki realizowane we współpracy ze służbami. Przyszli specjaliści mają wspierać także policję i straż pożarną. I jeszcze sport. Brawo Magdalinetti. Magdalena French. Polskie tenisistki awansowały do drugiej rundy turnieju French Open, choć obydwa mecze miały swoje dramaty. Linet grała prawie 3 godziny, a walczyła nie tylko z rywalką, młodą Czeszką, Terezą Walentową, ale także z własnymi słabościami, mówi nasza była tenisistka Agnieszka Radwańska, która jest w Paryżu w sztabie Linet, a także jako ekspertka Eurosportu.
10: Czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Myślę, że dzisiaj na tym meczu absolutnie było wszystko. Od pierwszej do ostatniej piłki działo się naprawdę wiele. Dużo dobrego tenisa, dużo też niewykorzystanych szans, wycofanie się, skurcze, problemy z kolanem, także było absolutnie wszystko na tym meczu.
7: Z kolei Magdalena French awansowała do drugiej rundy po kreczu Eleny Gabrieli Ruse. Rumunka przegrywała jednak 6-7, 1-2. Jutro w Paryżu mecz Igi Świątek. Polka wygrywała dotąd French Open już 4 razy. Według bukmacherów jej najgroźniejszą rywalką jest Arina Sabalenka. Teraz już sprawdzamy sytuację na drogach. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Uważajcie na drodze krajowej nr 8 na odcinku Łagiewniki-Wrocław na Dolnym Śląsku. W pobliżu miejscowości Dankowice auto zderzyło się z motocyklem. Droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Policja organizuje objazdy. Kłopoty też na S17 z dwójce na Mazowszu. W pobliżu węzła Lubelska pojazd uderzył w bariery drogowe. Ruch w kierunku Warszawy i Poznania odbywa się jednym pasem. Zakończyły się już natomiast utrudnienia na drodze 63 w Gołaszynie w Lubelskim. Między Siedlcami a Łukowem zderzyły się 3 samochody. 3 osoby zostały ranne. Ruch w tym miejscu odbywa się już bez zakłóceń. Jedźcie ostrożnie, a jeżeli obok Was dzieje się coś ważnego, dzwońcie.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
6: A co dziś wieczorem w pogodzie? No deszcz krąży po kraju. Jeśli jeszcze u Was nie padało, to niewykluczone, że popada. Wrocław, Kielce, Katowice, Kraków i Rzeszów. Tutaj niewykluczone, że będzie padać dalej. W Krakowie i Rzeszowie nawet burze. No zresztą, no chyba tam w Krakowie to generalnie gromy lecą z nieba. Patrząc na te referendum, chciałem powiedzieć wybory. Referendum. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody w Radiu Z. 6 minut po 21. Mateusz Ptaszyński. Hej, ponownie, to jest program Dzieje Się w Radiu Z.

Wielki Bohema w Radiu Z, 18 minut po 21. Weekend dobiega końca, nowy tydzień przed nami, no i w tym tygodniu Orange Warsaw Festival, kolejna edycja tego festiwalu, startuje już w piątek i właśnie z tej okazji na antenie Radia Z będziemy nadawać prosto z festiwalu. W piątek osobiście zajrzę za kulisy wydarzenia, sprawdzę festiwalową atmosferę i opowiem wam, co dzieje się pod sceną, a na niej tego dnia pojawią się m.in. Luis Capaldi, Dominik Fajk i PZ. W sobotę też tam będę z wami, a później dołączy do mnie Norbert Binkowski, więc będziemy nadawać do nocy, do końca koncertu. Alex Warren teraz Fever Dream w Radiu Z.

0: Adam Lambert, Ghost Town w Radiu Z. 28 minut po 21. Festiwal filmowy w Cannes dobiegł końca. Na miejscu była specjalna wysłanniczka Radia Z, Grażyna Torbicka, która na bieżąco śledziła najważniejsze wydarzenia i premiery tegorocznej edycji.
1: Filmy tegorocznego Cannes bardzo mocno odzwierciedlały nastroje współczesnego świata. Ich bohaterowie to ludzie rozbici, zagubieni, poszukujący sensu w chaosie życia. Bardzo mocno wybrzmiał podczas gali apel Andrzeja Zwiagincewa do prezydenta Rosji. Tylko od pana zależy, by zakończyć koszmar, jaki przeżywają tysiące żołnierzy po obu stronach frontu. Cannes pokazało, że sztuka jest dziś narzędziem walki o lepszy świat.
0: Piękne, że kino potrafi tak wyrażać wiele emocji. Za chwilę gramy dalej w Radiu Z. Radio
2: Z i już. Reklama. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Czas na Lato Z. Przed nami muzyczne emocje i koncert pełen największych hitów. Na scenie Blanka, Wiktoria Kida i Roxy. Do tego atrakcje także dla najmłodszych. Widzimy się 31 maja o 18 przy Filharmonii Zielonogórskiej. Na koncert zapraszają prezydent Zielonej Góry Marcin Papierowski i Radio Z.
2: Po reklamie.

Golden Lights. No, ona świeciła bardzo jasnym światłem, kiedy pojawiła się w książęcych posiadłościach. Wzruszona i zaskoczona na zamku Windsor odbierała z rąk księcia Williama prestiżowe odznaczenie na rzecz działalności środowiskowej. Wielkie gratulacje dla Ellie Goulding. To jeszcze czekamy na jakąś nową muzykę i mamy komplet tych dobrych rzeczy u niej.

Sylwia Krzaszczak. Motyle w Radiu Z, 10 minut do godziny 22. Za nami kolejny tydzień zabawy 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. W tym tygodniu Wojciech Czarek wcielił się w Charlie'ego Chaplina, Elżbietę II, Johna Lennona, Ilona Maska, Kleopatrę, no naprawdę, plejada gwiazd. A już jutro gramy dalej, słuchajcie Radio Z. Zgadujcie i wygrywajcie prawdziwe sztabki złota. Sztabki złota od killera, chciałoby się powiedzieć. Fleetwood Mac teraz w Radiu Z.

0: Material Lovers się na Spyro w Radiu Z Nowość, a za chwilę najnowsze wiadomości. Nie odchodźcie za daleko.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, czas na kolejne wieczorne wiadomości w niedzielę. Te przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
7: Prezydent Krakowa odwołany w referendum, pokazują wyniki exit poll. Łatwo gang dojechał do Gdańska, zebrał 18 milionów na pomoc chorym dzieciom. I prognozy synoptyków, suche i upalne lato nam się szykuje.
0: 22.
7: Aleksander Miszalski traci fotel prezydenta Krakowa. Podobnie radni Rady Miasta. Krakowianie powiedzieli w przytłaczającej większości tak na pytanie o ich odwołanie przed końcem kadencji. Sondaż Exit Poll wskazuje też, że referendum osiągnęło wymaganą frekwencję i będzie ważne. Na linii ponownie Kraków i reporter Radia Z Marcin Friedrich. Jaka była reakcja inicjatorów referendum? No i co dalej?
8: No, jeszcze parę godzin potrwa liczenie. Lokale referendalne zamknęły się przed godziną i teraz trwa po prostu liczenie kart. 33,4% frekwencji to jednak ciągle sondaż. Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum, przyznał, że nawet on był zaskoczony tym wynikiem.
9: Zaskoczyło nas to, że będą też wybory do Rady Miasta. Chociaż oczywiście fala niezadowolenia społecznego wskazywała, że jest to jedna z możliwych opcji.
8: Po ogłoszeniu oficjalnych wyników i o ile się one potwierdzą, premier wyznaczy komisarza, który zarządzać będzie miastem i przygotuje kolejne wybory. Odbędą się one w sierpniu. Z Krakowa Marcin Friedrich, Radio Z.
7: Według sondażowych wyników prawie 98% głosujących opowiedziało się za odwołaniem prezydenta Krakowa. 96% chciało też odwołania radnych. Dwie zbiórki zakończone pełnym sukcesem i trzecia rozpoczęta. Łatwogang, internetowy influencer, który znów poruszył serca i sięgnął do kieszeni Polaków, wykonał kolejną misję charytatywną. Dojechał rowerem z Zakopanego do Gdańska. W trasie był od piątkowego popołudnia, a swój przejazd transmitował w sieci i zebrał ponad 18 milionów złotych dla dzieci cierpiących na genetycznie uwarunkowaną dystrofię mięśniową. Jej leczenie w Stanach Zjednoczonych kosztuje równowartość 15 milionów złotych. Nawet 10 tysięcy złotych za urodzenie dziecka. Taki pomysł na poprawę demografii mają władze Sosnowca. Miasto chce wprowadzić własny program maluszkowe, czyli jednorazowe świadczenie dla rodziców. W praktyce 1000 zł ma przysługiwać na drugie dziecko, a 10 tysięcy na trzecie i kolejne. Takie jakie warunki trzeba spełnić, sprawdził reporter Radia Z Szymon Kasterik.
10: Nie będzie kryterium dochodowego. Jedynym warunkiem jest zamieszkiwanie wraz z dziećmi na terenie Sosnowca.
11: Mieć ważną kartę, sosnowiecką kartę mieszkańca. Nie będziemy sprawdzać dochodów.
10: Mówi Rafał Łysy, rzecznik prasowy miasta. Rodzice będą mieli pół roku od narodzin dziecka na zgłoszenie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Program ma być wprowadzany etapami od września, tak żeby działał w pełni już od początku przyszłego roku. Sosnowiec, Szymon Kastelik, Radio Z.
7: Teraz program musi jeszcze przyjąć Rada Miejska w Sosnowcu. Tegoroczne lato ma być upalne i suche. Prawdopodobnie znów będzie cieplejsze od normy klimatycznej. Tak wynika z prognoz synoptyków. W czerwcu termometry mogą pokazywać nawet 24 stopnie. To powyżej normy wieloletniej. W lipcu i sierpniu temperatury również mają być wyższe od przeciętnych. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
12: Lato będzie ciepłe i zgodnie z wyliczeniami modeli numerycznych dość pogodne, mówił mi Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego EMGW.
13: Cechujące się niższym zachmurzeniem i niewielką ilością opadu, co niestety nie będzie sprzyjać z punktu hydrologicznego, będzie po prostu pogłębiać się susza.
12: Prognozy pokazują, że od czerwca do sierpnia nad północną i wschodnią częścią Europy dominować będą układy wysokiego ciśnienia. Polska znajdzie się pod ich wpływem. Jeśli te prognozy się potwierdzą, trzeba się spodziewać częstych fal upałów, w czasie których temperatury regularnie będą przekraczać 30 stopni. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
7: Najgorętszym miesiącem ma być lipiec.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: No i jutro też upalnie. Zielona Góra 26 stopni nawet, w Warszawie 24. Tyle samo w Katowicach, Kraków 23, Zakopane 21, jedyne miejsce, gdzie jutro może pokropić. 19 w Suwałkach, 17 w Koszalinie, mniej nie będzie, za to sporo słońca, z tego ci się czyszczymy. 3 minuty po 22.

Eminem, Rihanna, Monster w Radio Z. Tak właśnie gramy. 15 minut po 22. A za tydzień startuje Lato Z. Wracamy w trasę i przez całe wakacje będziemy odwiedzać miasta w całej Polsce. Czekają na was na naprawdę największe hity, wakacyjny klimat, mnóstwo dobrej energii i artyści, których doskonale znacie z Radio Z, m.in. Maryla Rodowicz, Beata Kozidrak i Baim, Agnieszka Chylińska, Lady Punk, Roxy Węgiel, Oskar Cymski, wielu, wielu innych. Pierwszy przystanek 31 maja w Zielonej Górze. Tego wieczoru na scenie Roxy Węgiel, Wiktoria Kida i Blanka. Bądźcie razem z nami. A teraz Wiktor Waligura. Ostatnio był na majówce grillówce z kolei.

0: Baby, I Love Your Way, Big Mountain w Radiu Z, 26 minut po 22. Czy to nie za późno na konkurs? Oczywiście, że nie. To było pytanie retoryczne. 29 maja do kin wchodzi najnowszy film akcji Zawodowcy. Guy Ritchie i nazwisko reżysera mówi wszystko. No, Przekręt, Porachunki czy Dżentelmeni to tylko kilka z jego filmów. W obsadzie gwiazdy Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eliza Gonzalez i Rosamund Pike. Film opowiada o grupie specjalistów, którzy podejmują się ekstremalnie trudnej misji odzyskania wielomilionowego długu. I teraz uwaga, zasady konkursu są bardzo proste. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie, kogo zabralibyście ze sobą na misję specjalną i dlaczego właśnie tę osobę. Najlepsze odpowiedzi nagrodzę podwójnymi biletami do kina na film Zawodowcy. No, kogo zabralibyście na taką misję specjalną i dlaczego właśnie tę osobę? Dzwońcie 321-321-321.
1: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Republic, All the Right Moves w Radiu Z, 23 minuty do 23. Za nami wyjątkowy weekend, pełen emocji, relaksu, mnóstwa uśmiechów, termochuniejów. Z okazji zbliżającego się dnia mamy odbyła się akcja Mamy Maj. Na miejscu był nasz człowiek Bilgun Arunbatar, który razem ze słuchaczkami i ich mamami celebrował ten wyjątkowy czas.
1: Kochani, cóż to był za weekend? W termochuniejów spędziliśmy przemiły, cieplutki, no i pełen wzruszeń czas z naszymi słuchaczkami, które zabrały swoje mamusie. Tak jest, obchodziliśmy dzień mamy w termach. Było naprawdę wyśmienicie. Akcja Mamy Maj można uznać za ogromny sukces z tego względu, że po prostu płakałem jak bób. Tak. Kocham cię, mamo. I wy też kochajcie swoje mamy.
0: Ale wzruszenie. Nie znałem go z tej strony. Pozdrowienia Bilgun, pozdrowienia dla wszystkich naszych słuchaczek i ich mam, ale Farben, Redemiller, Body Talk teraz.

gość dźwięku samotności, Myslowic w Radiu Z. A już w najbliższy wtorek po 20:00 w programie Lubię To odwiedzi nas Kolorek, czyli Karol Stefanowicz, białostoczanin, który swoimi filmikami promującymi Podlasie i charakterystyczną podlaską gwarę zdobył tysiące, jak nie setki tysięcy fanów w internecie, więc porozmawiamy m.in. o Podlasiu, jego internetowej działalności, a przy okazji Dnia Matki połączymy się także z jego mamą, także będzie dużo humoru, podlaskiego klimatu i dobrej energii. Wszystko będzie można śledzić nie tylko w Radiu Z, ale też na naszym TikToku, radiowym TikToku. Zapraszamy bardzo gorąco. Teraz Avicii, Hey Brother w Radiu Z.

0: niebawem Warszawa znów stanie się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radia Z od poniedziałku, żeby wygrać karnety na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Zanim PZ, Luis Capaldi i Olivia Dean staną na festiwalowej scenie, w każdej chwili mogą pojawić się w Radiu Z. Poluj na utwór jednej z gwiazd tegorocznego Orange Warsaw Festival i zgarnij swój karnet na OWF. Otwieramy festiwalowy sezon. Orange Warsaw Festival 2026 tylko w Radiu Z.
1: Tu Radio Z, a już teraz czas na ostatnie niedzielne wiadomości. Tema dla nas Luzna Pużyczka.
2: Nie dla prezydenta Miszalskiego. Mieszkańcy Krakowa odwołali go ze stanowiska. Sprawcy fałszywych zgłoszeń o pożarach zostaną ukarani, zapowiada szef MSWiA. Wrocław zmienia ścieżkę startów samolotów, oporów i Lutynia odetchną od hałasu.
1: 23.
2: Trwa liczenie głosów po referendum w Krakowie. Według sondażu Exit Poll pracownicy OGB Frekwencja osiągnęła wymagany pułap i prezydent Aleksander Miszalski straci stanowisko. Podobnie radni miasta. Łączymy się z reporterem Radia Z Marcinem Friedrichem, który jest w Krakowie. Kiedy możemy poznać oficjalne wyniki?
3: W ciągu kilku godzin głosy powinny zostać przeliczone, a oficjalny komunikat podany przez Państwową Komisję Wyborczą. Od tego czasu ruch będzie należał już do premiera, który wyznaczy datę kolejnych wyborów i tymczasowego zarządcę miasta. To jutro, dziś inicjatorzy referendum po prostu świętują zwycięstwo.
4: Mieszkańcy wygrali z kolesiami. Jednym z głównych problemów, który wywołał tą akcję, oprócz strefy czystego transportu, było to nieszczęsne kolesiostwo.
3: Mówił Piotr Kubiczek, jeden z tych wolontariuszy, którzy od stycznia zbierali podpisy pod inicjatywą rozpisania referendum. Według sondażu wzięło w nim udział 33,4% osób uprawnionych do głosowania, a to o ponad 6 punktów procentowych więcej niż wymagany próg ważności. Z Krakowa Marcin Friedrich, Radio Z.
2: Wybory prezydenta Krakowa muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników referendum, czyli do końca sierpnia, a przeciwnicy Miszalskiego zarzucają mu m.in. zadłużenie miasta, jak słyszeliśmy, kolesiostwo, niespełnienie obietnic wyborczych i sprawowanie urzędu w niegodny sposób. W zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów ucierpiały siedziby 2 polskich organizacji. To sala prób zespołu tańca i śpiewu Polanie znad Dniepru oraz pomieszczenia organizacji Language Bridge, która promuje język polski. Poinformował o tym konsul RP Paweł Owad i zaapelował o pomoc dla polskiej społeczności w Kijowie. Minionej nocy Rosjanie zaatakowali stolicę Ukrainy rakietą Oriesznik, która może przenosić głowice jądrowe. Według najnowszych danych zginęły 2 osoby, a ponad 80 zostało rannych. Sprawcy fałszywych zgłoszeń o pożarach nie pozostaną bezkarni, a służby ad hoc wprowadzają system podwójnego sprawdzania powiadomień ratunkowych. O takim rozwiązaniu mówił w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński. Chodzi o serię nieprawdziwych zgłoszeń, które dotyczyły polityków PiS, dziennikarzy prawicowej telewizji, a wczoraj wieczorem także matki prezydenta Nawrockiego. Po fałszywym powiadomieniu o pożarze i zagrożeniu życia strażacy siłą weszli do jej mieszkania. Ta sprawa wywołała polityczną burzę. O szczegółach reporter Radia Z Tomasz Kubat.
5: Skandal, hańba i kompromitacja państwa, grzmi Mateusz Morawiecki. Przemysław Czarnek żąda dymisji na najwyższych stanowiskach, a europoseł PiS Anna Zalewska komentuje w Radiu Z.
6: Ludzie są zagrożeni, zdarzenia eskalują, wszystko nie działa.
5: Mam nadzieję, że autorzy fałszywych zgłoszeń zostaną szybko schwytani, odpowiada poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela.
7: Oby się nie okazało, że to są jacyś prowokatorzy, którzy są powiązani z partiami politycznymi, czy to prawicy, czy to skrajnej prawicy w naszym kraju.
5: Szefowie resortu spraw wewnętrznych uspokajają, że są już na tropie przestępców i kwestią najwyżej kilku dni jest ustalenie, kim są.
2: O powstrzymanie się przed mieszaniem do tej sprawy polityki apelował premier. Przekonywał, że zostało to ustalone podczas osobistej rozmowy z prezydentem. Sam Karol Nawrocki nie skomentował jeszcze publicznie tej sprawy, ale urzędnicy jego kancelarii żądali dymisji szefów służb i resortu spraw wewnętrznych. Samoloty będą inaczej startować z Wrocławia. Mieszkańcy, którzy od lat narzekali na hałas, wygrali. Nowa ścieżka startu będzie omijać wrażliwe osiedle oporów i miejscowość Lutynia. Za to samoloty polecą wzdłuż autostrady A4 i terenów przemysłowych. Ogłosiły to władze lotniska i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Ale mieszkańcy muszą jeszcze poczekać. Dlaczego? Tłumaczy reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
8: Nowe ścieżki odlotów zostały już opracowane i przetestowane,
9: wykorzystując również takie informacje pochodzące od lokalnych środowisk.
8: Jak mówi Rafał Marczewski, wiceprezes PAŻP, nowe ścieżki omijające osiedla jednak będą dostępne już dla pilotów na początku przyszłego roku. To wymóg proceduralny i nie tylko.
9: Musi być zapisane również w danych i w komputerach samolotów i przewoźników, żeby mogli tak latać.
8: Na lotnisku jeszcze też trwa przebudowa pasa startowego, która to umożliwi. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: Mieszkańcy od dawna skarżyli się na hałas, protestowali, pisali skargi i grozili pozwem. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy. Największe straty są na zachodzie i północy kraju. Tam w niektórych gospodarstwach trzeba było wyrzucić nawet tony warzyw. Polskie ogórki dobiły też wiosenne przymrozki. Są droższe, ale będą tanieć, mówi Radio Z producentka warzyw z Lubelszczyzny Joanna Pajorek.
10: Od paru dni tak naprawdę mamy dopiero słonecznie. Ogórki te kształtują się w cenach od 5 do 7 zł za kilogram. 5 zł to jest ogórek szklarniowy na dzień dzisiejszy, 7 zł to jest ogórek gruntowy na dzień dzisiejszy. Te ceny będą się zmieniały wraz z pogodą, czyli w przyszłym tygodniu, na pewno po tym tygodniu słonecznym, będzie na pewno tańszy.
2: Do kupowania polskich warzyw zachęca resort rolnictwa. Od niedawna wszystkie rodzime warzywa i owoce mają specjalne etykiety. Ja już dziękuję za wspólny wieczór. Na wiadomości Radio Z o północy zapraszam w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: A noc będzie ciepła, naprawdę przyjemnie. 12 stopni nawet w Krakowie. Rzeszów z 11, Warszawa z 10, tyle samo w Gdańsku. 7 w Olsztynie, 5 w Suwałkach i mniej już nie będzie. Za to możliwy deszczek w Zakopanem, a w Kielcach mgły. Mateusz Ptaszyński, dzięki wielkie za wspólny wieczór. Miłego tygodnia z Radiem Z.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. 19 800 000 zł, tyle od piątku zebrał Łatwogang, który wieczorem zakończył przejazd rowerem z Zakopanego do Gdańska. Influencer Piotr Hanke, znany w internecie jako Łatwogang, dojechał do Gdańska po 52 godzinach i przejechaniu około 660 km. Przy tablicy z nazwą miasta czekała na niego kilkuset fanów, którzy przywitali go oklaskami. Przez większą część trasy zbierano pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa chorego na DMD. W niedzielę rano udało się zebrać 12 milionów złotych na ten cel. Kilka godzin później zakończyła się druga zbiórka, 3,5 miliona złotych dla 4-letniego Adasia. Następnie uruchomiono kolejną zbiórkę na leczenie 2-letniego Wojtusia. Obaj chłopcy także chorują na DMD. Łatwogang wyruszył z Zakopanego w piątek po 16. Przed startem mówił dziennikarzom, że akcja ma charakter solidarnościowy i opiera się także na zaangażowaniu osób śledzących internetową transmisję przejazdu. Dodał, że decyzję o organizacji wyprawy podjął krótko po zakończeniu poprzedniej zbiórki. Jak relacjonował, inspiracją były historie dzieci chorujących na DMD, a szczególnie przypadek Maxa, którego historię organizatorzy poznali dzięki wiadomości e-mail. DMD, czyli dystrofia mięśniowa Duchenna, to rzadka choroba genetyczna powodująca stopniowy zanik i osłabienie mięśni. Najczęściej dotyka chłopców i ujawnia się już we wczesnym dzieciństwie. Choroba prowadzi m.in. do problemów z chodzeniem, oddychaniem i pracą serca. Obecnie nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie, ale nowoczesne terapie mogą spowolnić rozwój choroby. Teraz Kraków i wyniki late poll referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Według najnowszego badania przygotowanego dla Polsat News przez ogólnopolską grupę badawczą w referendum wzięło udział 31,8% uprawnionych. Pierwszy sondaż Exit Poll wskazywał, że frekwencja wyniosła 33,4%. No, najnowsza, nieco niższa frekwencja nie zmienia jednak faktu, że jeśli sondaże się potwierdzą, referendum będzie wiążące, a prezydent Aleksander Miszalski i Rada Miasta zostaną odwołani. Po każdej nocy nadchodzi dzień i tak właśnie stało się w Krakowie po ciężkiej kampanii. Tak sondaż Exit Poll komentował współinicjator referendum Jan Hoffman. Przyznał, że nawet on był zaskoczony tym wynikiem.
1: Zaskoczyło nas to, że będą też wybory do Rady Miasta. Chociaż oczywiście fala niezadowolenia społecznego wskazywała, że jest to jedna z możliwych opcji.
0: Oficjalne wyniki mają zostać ogłoszone rano. O ile się one potwierdzą, premier wyznaczy komisarza, który będzie zarządzać miastem i przygotuje wybory. Odbędą się one w sierpniu. Policja zapowiada szybkie zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów, które dotknęły polityków prawicy, a w sobotę także rodzinę prezydenta. Po dwóch SMS-owych zgłoszeniach służby wyważyły drzwi do mieszkania matki prezydenta Nawrockiego. Wcześniej fałszywe powiadomienia różnej treści dotyczyły polityków PiSu i dziennikarzy prawicowej telewizji. Politycy opozycji zgodnie krytykują aparat państwa za brak skuteczności. Trzeba zacząć działać, a nie sprzedawać PR-owskie obrazki, komentował w Radiu Z Łukasz Rzepecki z Konfederacji.
2: To kompromitacja policji, to kompromitacja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ciężko powiedzieć, czy to są Rosjanie, czy to są Ukraińcy, czy to są Polacy. Tego nie wiemy. Mam nadzieję, że już to zaczynają wiedzieć polskie służby.
0: Przeciwnego zdania jest poseł Nowej Lewicy. Policja działa, będzie kara, mówi Tomasz Trela.
3: Prowokatorzy, czy oni pochodzą z Polski, czy spoza naszego kraju, zostaną szybko schwytani i zostanie w stosunku do nich wymierzona właściwa kara. I zobaczymy, kto tak naprawdę to jest, bo widzę alergię twitterową polityków prawicy, którzy chcą na tym zbijać kapitał polityczny.
0: Komendant główny policji zapowiedział rano, że o efektach pracy specjalnego zespołu, który zajmuje się sprawą, poinformuje w ciągu kilkunastu godzin. Rzut monetą zdecydował, że zabił 18-letnią Wiktorię, którą wcześniej zgwałcił. Kończy się proces apelacyjny w sprawie Mateusza H., który w pierwszej instancji został skazany na dożywocie. Przed sądem apelacyjnym w Katowicach wygłoszono mowy końcowe. Wyrok zapadnie w rozpoczynającym się tygodniu. Obrona domaga się złagodzenia kary, prokuratura jej utrzymania. Zgodni są tylko co do jednego. O czym więcej, reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
4: Obrona i prokuratura zgodnie wnioskują, by Mateusz H. w trakcie odbywania wykonania kary trafił do zamkniętego szpitala psychiatrycznego, bo jak wskazali biegli, ma on poważne zaburzenia.
5: Istnieje wysokie prawdopodobieństwo ponownie w przyszłości popełni przestępstwo.
4: Mówi prokurator Barbara Wilmowicz, podkreślając, że mimo wszystko nie są to okoliczności łagodzące. Obrońca Mateusza H. wskazywał z kolei, że oskarżony miał 19 lat, nie był wcześniej karany i przyznał się do winy, dlatego kara powinna zostać złagodzona. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Wyrok ma zapaść w środę. Jeśli sąd utrzyma decyzję pierwszej instancji, Mateusz H. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 40 latach. Do zbrodni doszło w 2023 roku w Radzionkowie. Oskarżony zwabił do mieszkania 18-latkę, którą poznał w autobusie. Beskid Śląski jest gotowy na sezon letni i czeka na turystów z całej Polski. Po chłodnej i krótkiej majówce oficjalny początek wakacyjnego ruchu ma przypaść na długi weekend Bożego Ciała. Beskidzkie miejscowości liczą na dobrą pogodę i podkreślają, że miejsc noclegowych na całe lato nie zabraknie. Każdy znajdzie coś dla siebie, mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujak.
6: Baza noclegowa bardzo bogata i co warto podkreślić, bardzo, bardzo zróżnicowana. Począwszy od hoteli pięciogwiazdkowych, poprzez pensjonaty, domy wypoczynkowe. Więc naprawdę jest czym poszukać, jest czego poszukać, jest co wybrać na pewno.
0: Podkreśla Tomasz Bujok, lato w Beskidzie Śląskim zacznie festiwal Granatowe Góry imienia Jerzego Pilcha. Najważniejszym wydarzeniem sezonu będzie Tydzień Kultury Beskidzkiej, największy i najstarszy festiwal folklorystyczny w Europie. W Wiśle tradycyjnie odbędzie się także letnie Grand Prix w skokach narciarskich. Trwa szczyt sezonu działkowego, więc zakupy sadzonek, kwiatów i narzędzi. Za te ostatnie trzeba zapłacić około 1000 zł, nieco więcej niż w zeszłym roku. Jedną z tańszych rzeczy są rękawiczki, ale przy pracy na działce są wręcz niezbędne, mówi ogrodniczka Magda Uścińska w rozmowie z reporterem Radia Z Michałem Dzienyńskim.
7: Dlaczego te rękawiczki są takie ważne?
8: No bo po pierwsze łatwiej jest w rękawiczkach chwycić. Te, które mam, to są rzeczywiście ogrodnicze, które na wierzchu są przewiewne, a z drugiej strony tej roboczej są gumowe i dzięki temu nie przebijają mi się żadne kolce, ani żadna mysz mnie nie ugryzie.
0: A Radio Z cały czas zaprasza na jedną z warszawskich działek, na radiowy ogród działkowy. Czekają Was spotkania, koncerty i grill. Szczegóły na radioz.pl. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Donald Trump zapowiada: utrzymamy blokadę irańskich portów do czasu podpisania porozumienia z Teheranem. Prezydent USA podkreślił, że negocjacje przebiegają konstruktywnie, ale Waszyngton nie zamierza się spieszyć. W sobotę Trump mówił, że porozumienie z Iranem zostało w dużej mierze wynegocjowane i omawiane są ostatnie szczegóły. Oświadczył, że umowa zostanie wkrótce ogłoszona, co doprowadzi do otwarcia cieśniny Ormuz, której blokada powoduje kryzys na rynku paliw. Według mediów strony nadal spierają się o szczegóły dotyczące zniesienia sankcji irańskiego programu nuklearnego. Teheran miał wstępnie zaakceptować zarys porozumienia, ale podjęcie ostatecznej decyzji może zająć jeszcze kilka dni. Otwarty konflikt amerykańsko-irański trwa już czwarty miesiąc. Anomalie i patologie. Takich słów użył Jarosław Kaczyński, mówiąc w sobotę o transkrypcji w Polsce małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Prezes PiS zapowiedział zmiany w tej kwestii, jeśli jego partia wróci do władzy. Wypowiedzi te dość zaskakująco komentował w Radiu Z Łukasz Rzepecki z Konfederacji.
3: Bardzo mocne wyrażenie słów, żeby się przebiło. Widać, że Jarosław Kaczyński przebija się już coraz mniej. Dużo mówi, a nic z tym nie robi.
2: Z kolei prezesa PiS za jego słowa mocno zaatakował europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
4: Gardzi ludźmi, obrzydliwe słowa, które stygmatyzują, sortują, dzielą. Wraca Kaczyński, jaki znamy, którego odrzucili Polacy w 2023. Mam nadzieję, że nigdy więcej go nie zaakceptują.
2: W piątek minister cyfryzacji i szef MSWiA podpisali rozporządzenie, które pozwoli dokonywać transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego bez wyroku sądu. Wejdzie ono w życie za 3 miesiące. Rozporządzenie jest pokłosiem wyroku wydanego w listopadzie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rząd bierze się za najem krótkoterminowy. W Sejmie jest już projekt ustawy, który ma wprowadzić spore zmiany i ograniczenia. Wśród nich obowiązkowa ewidencja lokali, kary za brak wpisu i nowe uprawnienia dla samorządów, które będą mogły wyznaczać strefy bez najmu albo ograniczać liczbę dni wynajmu. Miejscowości turystyczne mają obawy, czy przepisy nie zabiorą im turystów. Jak mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok, samorządy rozmawiają z przedsiębiorcami i czekają na ostateczny kształt przepisów.
5: Myślę, że już tyle rzeczy nas gdzieś zaskakiwało, tyle rzeczy gdzieś tam z przerażeniem, na niektóre rzeczy patrzyliśmy z przerażeniem, a potem finalnie i tak musieliśmy sobie dawać radę, więc ja patrzę na to w ten sposób. Swoje uwagi do tych rozwiązań oczywiście nanieśliśmy, zobaczymy, czy będą one słyszalne.
2: Od kilku dni obowiązuje unijne rozporządzenie w sprawie najmu krótkoterminowego. Polskie przepisy miałyby wejść w życie po wakacjach. LOT przegrywa proces z amerykańskim Boeingiem. Polski przewoźnik domagał się od amerykańskiego producenta samolotów potężnego odszkodowania za straty związane z uziemieniem maszyn typu 737 MAX. O jakie pieniądze toczyła się walka? Szczegóły zna reporter Radia Z Tomasz Kubat.
6: O ponad 150 milionów dolarów. Ława przysięgłych w sądzie federalnym w Seattle w USA uznała jednak, że Boeing nie jest winny ukrywania problemów dotyczących bezpieczeństwa w samolotach wyleasingowanych polskim liniom lotniczym LOT. Polski przewoźnik, który nie zgodził się na ugodę, tak jak inne linie, i poszedł ze sprawą do sądu, teraz w swoim bardzo krótkim oświadczeniu przyjmuje werdykt do wiadomości, ale zapowiada też dokonanie oceny dostępnych możliwości podjęcia dalszych kroków prawnych w tej sprawie. Apelacja nie jest więc wykluczona, ale na pewno nie będzie prosta ani szybka.
2: Samoloty zostały uziemione po dwóch katastrofach, w których brały udział takie same modele Boeinga. Unia Europejska ma nową umowę handlową z Meksykiem. Negocjacje i jej podpisanie przyspieszyły w obliczu niepewności relacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Plan zakłada zerowe cła na większość produktów między wspólnotą a Meksykiem. Ze szczegółami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
7: Unii Europejskiej najbardziej zależy na zwiększeniu importu z Meksyku surowców krytycznych potrzebnych do produkcji odnawialnych źródeł energii. W branży rolniczej mają być ograniczenia dla bezcłowego handlu mlekiem w proszku czy wołowiną, a szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen chce uspokoić rolników. Meksyk jest ogromnym rynkiem zbytu dla żywności. Ta umowa to dla was nowe możliwości. Meksykowi za to zależy na obniżeniu ceł na kupowane w Europie maszyny i chemię. Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: Umowa wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Parlament Europejski i kraje członkowskie. Szczury w natarciu w wielu miastach to już prawdziwa plaga. Problem jest głównie na Górnym Śląsku, w Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach i Gliwicach. I właśnie w Gliwicach władze zdecydowały o pierwszej w historii miejskiej deratyzacji. Więcej na ten temat reporter Radia Z Szymon Kastelik.
8: Mieszkańcy Gliwic potwierdzają i zgłaszają.
9: Nawet wiem, gdzie jeden mieszka. Koło śmietniczka taką norkę ma.
8: I to w samym centrum miasta, dlatego pojawi się tam 120 specjalnych karmników z trutką. Choć, jak mówi Mariusz Kopeć z gliwickiego magistratu, mieszkańcy też muszą zadbać o swoje miasto.
10: Wyrzucanie jedzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych niestety zachęca gryzonie do bytowania.
8: Akcja deratyzacji ruszy w czerwcu i potrwa 4 tygodnie. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Urzędnicy przypominają, że obowiązek deratyzacji mają właściciele i zarządcy prywatnych posesji, bloków, firm oraz restauracji. Odliczamy godziny. Swój pierwszy mecz na tegorocznym wielkoszlemowym French Open zagra dziś Iga Świątek. W samo południe na korcie centralnym zmierzy się z 17-letnią Australijką Emerson Jones, która dostała od organizatorów tak zwaną dziką kartę. Z kolei o 11 Maja Chwalińska zacznie mecz z Chinką Qinwen Zhen, a około 14 rywalem Huberta Hurkacza będzie Hiszpan Jaume Munar. Z kolei jako ostatni z biało-czerwonych do rywalizacji na paryskich kortach przystąpi we wtorek Kamil Majchrzak. A wczoraj Magdalinette i Magdalena Frank wygrały swoje mecze w pierwszej rundzie turnieju i przeszły do kolejnej. I jeszcze futbol. Do 27 lipca piłkarze i kibice piłkarscy mają wolne. Sezon w piłkarskiej ekstraklasie dobiegł końca. Na finiszu rozgrywek kluby dostarczyły sporo emocji. Czas na podsumowania, kto jest największym zwycięzcą i największym przegranym tych rozgrywek. O tym Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
11: Wśród wygranych jest oczywiście Lech, który cieszy się z drugiego z rzędu mistrzostwa. Wielką niespodziankę swoim fanom sprawił Górnik. Zabrzanie po ponad 30 latach wrócili na podium ekstraklasy. Zdobyli wicemistrzostwo. Dorzucili do niego też Puchar Polski. Wśród wygranych jest też inny klub ze Śląska, GKS Katowice. Niespodziewanie zagra w europejskich pucharach. Odebrał je warszawskiej Legii. Stołeczni mają za sobą sezon pełen rozczarowań, tak jak Widzew, który miał wielkie nadzieje, a cieszy się tylko z utrzymania. Ten sezon przegrały Lechia, Arka i Brukbet, bo spadają do pierwszej ligi.
2: A Ekstraklasa, jak już mówiłem, wraca 27 lipca. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło.

0: Dziennikarze i publicyści tylko w Radiu Z. Pytania, których nie boimy się zadać i odpowiedzi, które chce usłyszeć cała Polska. Od poniedziałku do piątku o 8.02 gość Radia Z. O 18.02 trzy najważniejsze pytania na koniec dnia oraz w każdą niedzielę po 9.00 siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Bogdan Rymanowski, Marcin Zaborski,
2: Beata Lubecka,
3: Andrzej Stankiewicz.
1: Bo polityka to poważna sprawa.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Reklama.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Po reklamie.
7: Druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta ważne, tak przynajmniej wskazują sondaże. Badanie Exit Poll przeprowadzone dla Polsat News przez Ogólnopolską Grupę Badawczą wskazało, że w referendum wzięło udział 33,4% uprawnionych. Późniejszy sondaż Late Poll zweryfikował frekwencję do 31,8%, co nie zmienia faktu, że jeśli te dane się potwierdzą, referendum pozostanie ważne. Oficjalny komunikat po przeliczeniu głosów poda Państwowa Komisja Wyborcza. Od tego czasu ruch będzie należał do premiera, który wyznaczy datę kolejnych wyborów i tymczasowego zarządcę miasta. A inicjatorzy referendum już po ogłoszeniu sondażowych wyników rozpoczęli świętowanie zwycięstwa.
8: Mieszkańcy wygrali z kolesiami. Jednym z głównych problemów, który wywołał tą akcję, oprócz strefy czystego transportu, było to nieszczęsne kolesiostwo.
7: Mówił Piotr Kubiczek, jeden z tych wolontariuszy, który od stycznia zbierał podpisy pod inicjatywą rozpisania referendum. Wybory prezydenta Krakowa będą musiały się odbyć w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników referendum, czyli do końca sierpnia. A przeciwnicy Aleksandra Miszalskiego zarzucali mu m.in. zadłużenie miasta, kolesiostwo, niespełnienie obietnic wyborczych i sprawowanie urzędu w niegodny sposób. Policja jest na tropie. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni, zapowiadają szefowie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wszystko po sobotniej akcji Straży Pożarnej, Pogotowia i Policji w Gdańsku. Wyważono drzwi i wkroczono, jak się okazało, do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Akcje poprzedziły zawiadomienia o pożarze i niebezpieczeństwie dla życia dzieci. Jak poinformował po specjalnej odprawie szefów służb z premierem komendant główny policji Marek Boroń, od kilkunastu dni działa specjalnie powołana grupa, która ma za zadanie ustalić potencjalnych sprawców.
9: Cały czas zespół podejmuje konkretne działania. Mamy ustalone już kierunki. Mam nadzieję, że w niedługim